0: rzeczywiście mówiły, że takich informacji premierowi nie dawały, to dlaczego on kłamał w Sejmie? Dlaczego on kłamie tak cynicznie w Sejmie? Dlaczego straszy Polaków? Czemu to ma służyć? I to jest polski premier? Wie pan, cokolwiek się nie działo, to weszła do zonda kryptoprokuratura, zajęła się nią dopiero wtedy, kiedy Wirtualna Polska napisała, co się dzieje z zonda krypto. Kiedy media zareagowały, gdzie była wcześniej prokuratura, jeżeli premier miał takie niepokojące doniesienia. Dlaczego nie zajęła się wcześniej Przemysławem Kralem? Dlaczego nie zabezpieczyła depozytów Polaków, które były w tej firmie? Dlaczego pozwoliła, żeby te pieniądze gdzieś, nie wiem, zdefraudować, wywieźć?
1: No, rząd tłumaczy się tym, że proponował ustawę dotyczącą kryptoaktywów,
0: ale
1: zawetował ją prezydent Nawrocki. Teraz była kolejna szansa, żeby odrzucić weto prezydenta. To nie byliście za tym, żeby to odrzucić.
0: Panie redaktorze, ale to nie była do tego, żeby działać. Jeżeli prawo jest łamane, niepotrzebna jest żadna ustawa. Prokuratura przeszła do działania bez ustawy. Nie potrzebowała do tego ustawy. Jeżeli jest prawo łamane, to prokuratura powinna działać dużo wcześniej. Ale może to był plan Tuska, jakiś polityczny, jakiejś pułapki politycznej? Ja tego nie wiem. Dlaczego czekał do końca, aż Kral wyjedzie, a depozyty ludzi zostaną z konta zabrane?
1: No to można się zastanawiać,
0: dlaczego
1: politycy prawicy,
0: wcześniej,
1: kiedy byli ostrzegani, też Sławomir Cynckiewicz o tym mówił, ostrzegani o tym, żeby nie patrzeć na zonda krypto jako kogoś, kto przyjdzie i rozda pieniądze za darmo, bo jest to szemrany interes, no to i tak politycy prawicy, środowisko prawicowe zaufało Przemysławowi Kralowi.
0: Ja tego nie wiem. Też się nad tym zastanawiam, dlatego panie redaktorze, że rzeczywiście niektóre środowiska prawicy mają z tym problem. Moje nie ma. Ja jestem w stowarzyszeniu Rozwój Plus. Pan premier Morawiecki też na ten temat się wypowiadał. Mówił, że przestrzegał przed inwestowaniem w zonda krypto, czy w ogóle w rynek kryptowalut, bo jest on bardzo ryzykowny. No to na całym świecie ludzie ryzykują inwestując, bo można dużo zarobić, można bardzo dużo stracić. No jest to rynek specyficzny. A dlaczego niektórzy politycy prawicy korzystali z tych pieniędzy, ze sponsoringu? Ja tego nie wiem. Trzeba ich o to pytać. No ja nigdy nie miałam żadnych kontaktów z tym środowiskiem, które operuje kryptowalutami i mam czyste sumienie, ale dlaczego inni jakby korzystali z tego, no to mówię, no to jest pytanie do nich.
1: Czy dla takich osób jak pani Chorosińska powinno być miejsce w Sejmie?
0: Tak, oczywiście, że pani poseł Chorosińska jest merytoryczną posłanką. Ja pracuję z nią w Komisji Kultury. Ona często zabiera głos.
1: Pracując w Komisji Kultury i szczekać na sali plenarnej, no to jest to, muszę powiedzieć szczerze, mocny przypadek.
0: No to nie będę bronić Dominiki, dlatego że no to było niepotrzebne. Ale ona jest taką bardzo ekspresyjną osobą, więc no może się trochę zagalopowała. To nie było potrzebne rzeczywiście, panie redaktorze. Powinniśmy unikać na sali sejmowej tego typu zachowań, bo każdy polityk, niezależnie z której strony sceny politycznej, którą stronę sceny politycznej reprezentuje, powinien stać na straży powagi debaty publicznej. Bo jeżeli my tej nie będziemy tej powagi przestrzegać, nie będziemy o nią dbać, to no po prostu to wszystko się zamieni w jakiś totalny kierwasz, tak? Nie chcemy tego, bo no, rozmawiamy, debatujemy i podejmujemy decyzje w najpoważniejszych sprawach dla Polski, dla obywateli. I ta powaga musi być zachowana, o tę powagę też bym zaapelowała do koleżanek i kolegów. Tak jak mówię, no to było niepotrzebne, myślę, że tu jakieś emocje wzięły górę, ale proszę mi wierzyć, że czasami jak człowiek słucha tych kłamstw Donalda Tuska chociażby, o tym już rozmawialiśmy, jak kłamał o tych ruskiej mafii, ruskich służbach, czy nawet Kosiniaka-Kamysza, który też wychodzi z taką powagą, opowiada jakieś dyrdy małe w Sejmie, to czasami człowieka w środku aż roznosi, tak. No ale trzeba te emocje umieć jakoś zachować w sobie i zachowywać się godnie w Sejmie.
1: Niestety dużo się o tym mówi, a mam wrażenie, że z roku na rok w tym Sejmie jest coraz gorzej, jeżeli chodzi o zachowanie jakiegoś minimum przyzwoitości.
0: No wie pan, też tu jest rola mediów, które no będą w jakiś sposób też zachowywały proporcje, bo czasem jakieś nieodpowiednie zachowania, media to rozdmuchują i jakoś, nie wiem, no też się tym fascynują, a jak są ważne sprawy poruszane, to wtedy mediów nie ma, tak? Więc jakby też rola mediów
1: jest... No nie mówmy, bo to tak jak pani powiedziała wcześniej, dziennikarze Wirtualnej Polski opisali zonda krypto i wtedy państwo przystąpiło do działania, Szpital Południowy podobnie, żeby nie media, to tych wszystkich afer, by one by nie ujrzały światła dziennego.
0: Tak, no to niektóre media rzeczywiście są odważne i trzeba im oddać sprawiedliwość, a jest to część mediów, które pomija te tematy, przemilcza te tematy po to, żeby do określonej grupy wyborców, zwłaszcza tych wyborców Donalda Tuska, te informacje nie dotarły, a jeżeli mają dotrzeć, to z odpowiednim komentarzem, żeby ci ludzie wiedzieli od razu, co mają myśleć. Więc, ale wracając do takich zachowań nagannych, nie powinno być ich w Sejmie. Chociaż no, muszę też powiedzieć, że tutaj mam też pretensje do mediów, bo pamiętacie państwo, jak pani jedna z posłanek, nie wiem, jakąś tam kanapkę czy coś dyskretnie próbowała zjeść w Sejmie w momencie, kiedy trwały wielogodzinne głosowania, ona się po prostu poczuła słabo, więc no to była afera na skalę całego kraju. To przez miesiącami media tym żyły. A teraz jak na przykład dla pani wicemarszałek ktoś wnosi catering na salę sejmową i to też były zdjęcia w mediach społecznościowych. Media tego tematu nie podjęły. Pracownik Sejmu zresztą wniósł ten catering. To nic się nie wydarzyło, tak? Więc wie pan, no to też zależy, jak media traktują polityków. Polityków prawej strony osądza się bardzo ostro i bardzo w sposób taki zdecydowany, a pobłaża się politykom partii obecnie rządzącej.
1: No, to też zależy. To zależy jeszcze od danego medium. Niestety, poseł Maria Koc, Stowarzyszenie Rozwój Plus, była gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, pani poseł.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę. Dobrego dnia życzę.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: I ostatnim gościem w dzisiejszym wydaniu poranka 7:09 jest dr Piotr Łuczuk, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czytamy o tym, że rosyjskie cyberataki na Polskę są coraz groźniejsze, o tym, że te ataki będą się nasilać. Czy Polska jest na to przygotowana?
3: Zdecydowanie te ataki będą się nasilać, one nasilają się i jako Polska jesteśmy poddawani tym atakom nieprzerwanie od roku 2016, więc z punktu widzenia eksperta do spraw cyberbezpieczeństwa nie jest to dla mnie żadna nowość. Natomiast nowością jest sposób, w jaki te ataki następują, bo tak naprawdę warto zwrócić uwagę na mechanizm, który ewoluował na przestrzeni ostatnich lat po stronie rosyjskiej. To nie są tylko ataki stricte właśnie kinetyczne, czy jakieś próby zbudowania, antagonizowania społeczeństw. Z tym wszystkim już mieliśmy do czynienia wcześniej. To były mechanizmy propagandowe, które znaliśmy w zasadzie od podszewki. Tak jak mówię, no od 2016 roku byliśmy ćwiczeni, więc pewne środki, pewne mechanizmy obronne też sobie wykształciliśmy. Natomiast sytuacja za naszą wschodnią granicą spowodowała, że Rosja musiała przewartościować cały ten swój system tej wielkiej propagandowej machiny i dziś to jest taki, można powiedzieć, no, żywy organizm, który ewoluował i te cyberataki połączone właśnie z machiną propagandową, które moglibyśmy wrzucić do worka już nawet nie tyle wojny informacyjnej, nie tyle cyberwojna, wojny kognitywnej, wojny o umysły, wojny o to, jak my będziemy postrzegać pewne kwestie, to jest coś, co obserwujemy właśnie na przestrzeni ostatnich 2 lat zdecydowanie. Na to wskazują też właśnie uwagę w ostatnich tygodniach eksperci z różnych strategicznych ośrodków, w tym ośrodków przy NATO, więc to nie jest coś, co wyciągamy sobie z kapelusza i snujemy taką futurystyczną wizję, tylko to już się dzieje. I czy jesteśmy na to gotowi? No, jeżeli chodzi o infrastrukturę strategiczną, teleinformatyczną, to chciałbym wierzyć, że tak i mam przekonanie, że tak jest, biorąc pod uwagę chociażby kompetencje ludzi, którzy stoją za bezpieczeństwem naszego kraju. Mam tu na myśli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, czy chociażby projekt Cyberlegionu, który jest pierwszym na świecie na taką skalę projektem zrzeszającym pod jedną flagą na potrzeby właśnie zwiększenia bezpieczeństwa państwa specjalistów z zakresu IT, hakerów i właśnie specjalistów w zakresie ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa. Więc jeżeli o to chodzi, to jak najbardziej tutaj te struktury mamy. Jeżeli chodzi o naszą cyberarmię, to jesteśmy w ścisłej czołówce, to pokazują chociażby różnego rodzaju hakatony, zawody, w których nasi cyberżołnierze biorą udział, zajmując bardzo wysokie miejsca, czy wręcz wygrywając te konkurencje. Więc pod tym kątem chciałbym powiedzieć, że możemy spać spokojnie, natomiast no, nie byłbym sobą, gdybym trochę tutaj jednak mimo wszystko nie postraszył czy nie włączył świadomości. Ostatnio właśnie słyszałem, że jako eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa nie powinniśmy straszyć, a ja jednak uważam, że nie obudzimy społeczeństwa, nie obudzimy świadomości, jeżeli nie zwrócimy uwagi na to właśnie, że to nie tylko cyberarmia stoi na straży naszego bezpieczeństwa. I historia z MyDoctor pokazała, że w sytuacji, w której dane połowy praktycznie obywateli naszego kraju wyciekają, mogą zostać ujawnione, tu nie chciałbym wchodzić w szczegóły i pobudki grupy, która za tym stoi, oni też już się dosyć obszernie tłumaczyli z tego, próbowali narzucać swoją narrację. Natomiast no, chodzi o to, że w tym momencie to dotyczy nas wszystkich. Na tej liście jest co drugi Polak, co druga Polka. Tam będą politycy, żołnierze, ludzie, którzy będą pozostawać w zainteresowaniu obcych służb, w tym właśnie, a może przede wszystkim służb rosyjskich. Musimy mieć świadomość, że Rosja czyta nas jak otwartą księgę od lat. Na to zwracaliśmy uwagę na różnego rodzaju konferencjach naukowych, w różnego rodzaju publikacjach. To nie jest wiedza tajemna. Natomiast cały czas wiedzą tajemną jest cyberbezpieczeństwo jako takie, bo my ten temat, mówię, my jako społeczeństwo, traktujemy jako taki jako trudne zagadnienie dla informatyków. I to jest największe zagrożenie, to jest największa podatność, bo my Dziś w naszych domach mamy mnóstwo urządzeń, które stanowią boczną furtkę dla rosyjskiego wywiadu, dla rosyjskich grup aktywistów, haktywistów i nie tylko rosyjskich, bo tak naprawdę spora część sprzętu, którym dysponujemy dziś, nowoczesnych gadżetów, można od tak, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, czy jak to woli, za pstryknięciem przycisku, można po prostu wyłączyć, bo są to urządzenia, które nie są suwerenne technologicznie. Ta technologia jest albo z Chin, albo ze świata po prostu, tak? Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto jest autorem danego oprogramowania. I to oprogramowanie po prostu może zawierać taką boczną furtkę, która może albo podsłuchiwać nas, albo włączać nagrywanie, albo może po prostu wyłączać oprogramowanie. No, wyobraźmy sobie sytuację, w której mówimy o blackoutie chociażby, który nie jest spowodowany przeciążeniem sieci, tylko tym, że po prostu ktoś nas od dostaw energetycznych odcina, bo może, bo ma po prostu czerwony przycisk, który sobie naciska. I to nie jest science fiction. Więc w tym kontekście, jeżeli chodzi o strategiczne zabezpieczenie, podkreślę jeszcze raz, służby stoją na straży tego, żeby ta infrastruktura strategiczna była bezpieczna. Natomiast my wszyscy jesteśmy cyberżołnierzami, jesteśmy na pierwszej linii frontu i w tym momencie musimy sobie zdawać z tego świadomość, że właśnie my możemy być takim słabym ogniwem, poprzez które agresor będzie w stanie dostać się na przykład do naszej firmy, do instytucji, do ministerstwa, jeżeli jesteśmy pracownikiem chociażby, nie wiem, agendy rządowej. Więc z tego wszystkiego musimy sobie zdawać sprawę.
2: No to teraz pytanie, jak my możemy gdzieś zwiększać te swoje narzędzia, jeżeli chodzi o obronę tej cyberprzestrzeni?
3: No przede wszystkim zachęcam wszystkich do uczestnictwa w jakimkolwiek szkoleniu. Są w zasięgu szkolenia darmowe, chociażby przez Amobywatela można się zapisać. Są szkolenia komercyjne, są różnego rodzaju propozycje, które są kierowane w zasadzie do osób w zależności od zasobności portfela. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są szkolenia takie, które mają z nas w teorii przynajmniej uczynić hakera. No to tego bym nie polecał. To jest raczej takie wyłudzanie pieniędzy od naiwnych obywateli, którzy sobie pomyślą, że po kilkugodzinnym kursie staną się jakimś tam czołowym hakerem i takie osoby się też zdarzają, tak? I jeżeli ta wiedza zostanie pogłębiona gdzieś tam na kolejnych etapach, to bardzo ciekawe rozwiązanie, to może być bardzo ciekawa pasja i hobby. Jeżeli chodzi o służby chociażby, to też jest całkiem ciekawa ścieżka kariery w tym momencie. Natomiast no, na co zwróciłbym uwagę poza tymi szkoleniami? No, przede wszystkim na przeniesienie trochę ciężaru odpowiedzialności. My cały czas jeszcze, myśląc o cyberbezpieczeństwie, myślimy o IT, o kodowaniu, o pisaniu kodu. Dziś w dużym stopniu, choć jeszcze w większości też funkcjonujemy jakby w tej przestrzeni, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że no jednak sporą część przenieśliśmy do AI, czy wspieramy AI. Więc nie chodzi już tylko, czy w cyberbezpieczeństwie nie chodzi już tylko o pisanie kodu albo przeszukiwanie, czytanie tego kodu, ale też właśnie o takie hakowanie AI. I mówimy tu o takiej metodzie prompt injection. Poprzez hakowanie AI można wydobyć z firmy bardzo cenne informacje. I to już się dzieje. To jest taka największa podatność, największa boczna furtka, która pozostaje uchylona czy wręcz otwarta na oścież. A wiele firm implementuje rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, gdzie my jako użytkownik końcowy totalnie bagatelizujemy kwestię prywatności. Wrzucamy do AI różnych modeli, z których korzystamy, dane, które nie są anonimizowane. Zawierają numery telefonu, imiona, nazwiska, adresy mailowe. No to jest pokaźna baza danych, którą ktoś zbiera. No pytanie kto? Więc znowu, no to zależy od nas, co będziemy udostępniać. Nawet jeżeli pracujemy z AI, no to róbmy to mądrze. Nie wyłączajmy myślenia. I tak jak mówię, no te szkolenia są takim bardzo dobrym punktem wyjścia, chociażby właśnie, żeby takich pracowników, nawet nie tyle odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, bo w tym momencie nowe dyrektywy czy legislacja wymusza na firmach dosyć mocne podniesienie kompetencji w tej domenie cyber. Natomiast no, cały czas będę podkreślał, że nawet najlepsza cyberarmia nie będzie w stanie nas obronić, nawet najlepszy spec od IT w naszej naszej firmie nie będzie w stanie nas obronić, jeżeli my będziemy korzystać na przykład z urządzenia takiego jak telefon czy komputer, które mamy też do użytku prywatnego, w taki sposób, który po prostu będzie narażał nas na różne podatności.
2: No to muszę zapytać.
3: Łączenie się z publicznym adresem, czy z publiczną siecią Wi-Fi w hotelach i tak dalej. To jest wierzchołek góry lodowej.
2: No to jak w takim razie? Kilka takich głównych punktów, żeby też nie wchodzić szczegóły, bo powoli kończy nam się czas. Kilka głównych punktów, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
3: Przede wszystkim zastrzegamy PESEL. To jest coś, co powinniśmy zrobić już parę lat temu. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to dziś jest dobry moment. Naprawdę, to dziś jest ten dzień. To zajmuje tylko chwilę, bo od tego warto zacząć. Kolejna rzecz, zwiększenie świadomości poprzez świadomość sytuacyjną. Próbujemy sprawdzić, z jaką siecią chociażby się łączymy i łączymy się tylko z taką siecią, co do której mamy pewność, że jest zabezpieczona odpowiednio. Czy to jest sieć nasza domowa, czy to jest sieć w pracy, czy gdzieś jesteśmy w delegacji, no naprawdę odradzałbym łączenie się z otwartym Wi-Fi w restauracji, hotelu, na lotnisku i tak dalej, jakkolwiek fajne i potrzebne by to nie było. Natomiast no, to naraża nas na niebezpieczeństwo i bardzo łatwo jest po prostu zewnętrznemu agresorowi wejść, pozyskać nasze dane, wejść w ich posiadanie. Więc zwracamy uwagę, z czym się łączymy i zwracamy uwagę na to też, z czego korzystamy. Tak? Więc tutaj jest kwestia tego środowiska technologicznego, które wybieramy. W miarę możliwości idźmy w kierunku suwerenności technologicznej, a jeżeli nie możemy sobie zapewnić takiej pełnej suwerenności technologicznej, no wiadomo, że jeżeli chodzi o skompletowanie komputerów, telefonów, całych urządzeń, gadżetów, którymi dysponujemy na co dzień, smart zegarków i tak dalej, made in Poland, no to sięgajmy po takie rozwiązania, które spełniają przynajmniej europejskie czy takie ogólnoświatowe standardy bezpieczeństwa, a nie sięgamy po urządzenia, które są niejednokrotnie na czarnej liście chociażby Pentagonu, czy wprowadzamy, tak jak chociażby pewien słynny robot, który zawitał do pewnej jednostki wojskowej, myślę, że temat dobrze znany, który jest na czarnej liście Pentagonu, a u nas był już w Sejmie, był w jednostce wojskowej, więc no generalnie to jest właśnie kwestia tej świadomości sytuacyjnej. I tu nie chodzi o to, czy ten robot coś, jakieś dane wyniósł, czy ich nie wyniósł. To powinny wyjaśnić służby i to tym się już zajmują. Kwestia, czy mógł. Ktoś do tego dopuścił, że tego typu robot pojawił się w takim miejscu. A my takich robotów, Made in China chociażby, mamy w swoich domach bardzo dużo. Bo musimy pamiętać, że smart telewizory, smart głośniki, asystenci głosowi, nawet ekspresy do kawy, nawet pralki w tym momencie i lodówki jako internet rzeczy łączą się z siecią. I to jest bardzo często boczna furtka, o której zabezpieczeniu totalnie zapominamy. Kto z Państwa wgrywał antywirusa chociażby do lodówki? No, to jest jakaś abstrakcja.
2: No, dokładnie. Czyli tak naprawdę no to możemy być bombardowani z każdej strony.
3: Dokładnie tak. I z tego musimy sobie zdawać sprawę. Bardzo wiele ataków na sieci szpitali właśnie odbywa się poprzez takie podatności, jak chociażby drukarka gdzieś ustawiona na korytarzu, do której można uzyskać dostęp i poprzez połączenie z siecią zyskać dostęp do całej sieci szpitalnej. Tak? No to jest jeden z przykładów i mam nadzieję, że już odchodzący do lamusa, dlatego mówię o nim głośno. Natomiast takich podatności jest bardzo dużo tutaj. Pentesterzy i stresstesterzy zajmujący się właśnie wchodzeniem do takich instytucji legalnie na zlecenie i sprawdzanie podatności na ataki mają w tym momencie pełne ręce roboty.
2: Czyli dzisiaj też obowiązkiem tych wszystkich instytucji, placówek jest zabezpieczenie swojej sieci.
3: Oczywiście, tak. I to jest podstawa, to od tego musimy zacząć. Tylko, że zabezpieczenie sieci to jest jedno, a przestawienie mentalności naszej, przestawienie tego w naszych głowach, tego myślenia o bezpieczeństwie, to jest lekcja, którą musimy odrobić, to jest ćwiczenie, które musimy powtarzać sobie codziennie.
2: Doktor Piotr Łuczuk, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
1: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi

po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy wyłączą was spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Biada natomiast wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.
2: Błogosławieni jesteście. Słuchamy raz jeszcze słów Jezusowych błogosławieństw. Tym razem słyszymy je w relacji świętego Łukasza, ewangelisty. Pewnie wiele już razy ten tekst czytaliśmy, słuchaliśmy tych słów w kościele lub w sali katechetycznej. Tylko czy próbujemy jakoś je odnieść do siebie? Czy zastanawiamy się nad tym, jak realizujemy, jak możemy lepiej realizować słowa Jezusowych błogosławieństw? Kiedy się wsłuchujemy w te słowa, kiedy próbujemy bowiem rozważać ich treść, to zauważamy, że to, o czym mówi nam Jezus, to tak naprawdę nie jest łatwą drogą życia. Droga stawia przed nami piękny cel, obecny w pragnieniach każdego człowieka. Pan bowiem mówi nam o tych, którzy są błogosławieni, a więc to są ci szczęśliwi i to szczęśliwi prawdziwym szczęściem. Człowiek szuka szczęścia, chce być szczęśliwym, choć różne są drogi poszukiwania i zdobywania tego szczęścia. Spróbujmy się wsłuchać słowa Jezusowej Ewangelii, aby poznać drogę, którą On nam wskazuje. Starajmy się iść przez życie drogą Ewangelii, drogą, która może nas poprowadzić do prawdziwego dobra, do błogosławieństwa. Prośmy Chrystusa, aby nam dopomagał odczytywać tę naukę i ją realizować w naszej codzienności.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. W środę, 9 września, meldujemy się na posterunku w ramach poranka 7-9. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, witamy bardzo, bardzo serdecznie. Naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. Niezmiennie też zapraszamy na te prawie 2 godziny wspólnej audycji, wspólnego poranka, wspólnego przeciągania się. Niektórzy w drogach do szkół i obowiązków, niektórzy nie. Wszystkich serdecznie, serdecznie pozdrawiamy. Będzie się dzisiaj w poranku działo. Zajrzymy i do Krakowa, gdzie duża i mała polityka łączą się i pokazują nam oblicze dość nieoczekiwane. Będzie polityka w szkołach, bo tak też się dzieje, a nawet w szkołach, w szkolnych kuchniach i garnkach z zupami i patelniach z kotletami, bo i tak się dzieje. Będzie polityka w prawie i trybunale, bo tak też się dzieje. No i będzie polityka w wersji SOTE. Mocno polityczny poranek się szykuje, ale na różnych odcinkach i mam nadzieję, że wybaczą nam to Państwo, że właśnie tej polityki szukamy, a w zasadzie, że ona nas szuka na każdym kroku życia i musimy sobie z nią poradzić. Poradzimy sobie, obiecuję, z naszymi gośćmi to już na pewno, ale zanim goście, to na start nowy singiel od pani Zuzanny, czyli Sanach, o tytule Cichosza. Ładny, spokojny, ale jak się wsłuchać, to też z przesłaniem tytułu, więc zagramy teraz, a potem czas na gościa numer 1.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Nasz pierwszy gość, redaktor Łukasz Szpyrka z portalu interia.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Redaktorze, przyglądamy się wszyscy Krakowowi, to jest zwłaszcza nie tylko dlatego, że bliski ci on sercu i meldunkowi, ale no także dlatego, że polityka nam się przyniosła do Krakowa w dużej mierze. No i wielka niespodzianka, jeśli chodzi o kandydata Konfederacji, pan Bochenczak, Bartosz Bochenczak, nie został zarejestrowany jako kandydat na prezydenta miasta. Okazało się, że 3000 ważnych podpisów przerosło możliwości strukturalne Konfederacji. Dużo złośliwości widzę w mediach, widzę w mediach społecznościowych, również politycy nie zostawiają suchej nitki na Sławomirze Mentzenie i jego ludziach. Ale skąd się wziął cały ten problem? Czy tylko dlatego, że nie chciało się ludziom Konfederacji pozbierać tych podpisów na plantach, błoniach i pod stadionami?
2: Dużo złośliwości, ale wydaje mi się, że te złośliwości są rzeczywiście uzasadnione. No to, co się wydarzyło w Krakowie, to trzeba to po prostu nazwać kompromitacją, wtopą i po prostu obciachem. Zresztą jak rozmawiałem z ludźmi z Konfederacji, no to takie słowa po prostu padały w takich rozmowach, powiedzmy, półprywatnych. I nie da się inaczej tego nazwać, tego, co wydarzyło się w Krakowie, bo Bartosz Bochenczak, ja sam z nim rozmawiałem, myślę, 2 tygodnie temu, może miesiąc temu, i on mówił, ja liczę na drugie miejsce. Ja chcę być drugi za Gibałą i wejść do drugiej tury. Mhm. Także już na dobre przepadł, zanim się wyścig taki prawdziwy rozpoczął, więc to trzeba nazwać kompromitacją. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, czy działaczom Konfederacji nie chciało się pozbierać podpisów? No to jest dość skomplikowane, bo tych podpisów było dość sporo, wydaje mi się, no bo ponad 5000 podpisów złożyli w komisji i wydaje się,
1: że... z odpowiednią górką.
2: No tak, że ta górka jest naprawdę, naprawdę solidna. No okazało się, że tych podpisów zabrakło chyba 180 ostatecznie, finalnie, bo to te jego głosy, te jego podpisy były liczone 3-krotnie i ostateczna decyzja komisji była taka, że zabrakło 180 podpisów właściwie złożonych, prawda, bo to jest ważne, bo tam czasami brakowało dopisku Kraków, czasami ktoś pomylił adres zameldowania z adresem zamieszkania, ktoś inny PESEL, więc są po prostu takie małe uchybienia, ale widać, że ta krakowska komisja wnikliwie przyglądała się wszystkim podpisom, bo podobny problem miała Daria Gosek-Popiołek. To byłaby, wydaje mi się, równie duża niespodzianka, sensacja, kompromitacja, gdyby się nie udało. Tutaj w tym przypadku wydaje się, że komisja 3300 podpisów zaliczyła Darii Gosek-Popiołek, więc ta górka też jest niewielka. A przypomnijmy, że jeszcze wcześniej też była taka sytuacja, gdzie Łukasz Gibała złożył swoje podpisy. Też okazało się, że jest ich za mało. To jest główny faworyt. On z kolei ma te struktury tak naprawdę bardzo... To znaczy wcześniej to złożył, więc miał jeszcze kilka dni na to, żeby te brakujące podpisy donieść i doniósł aż 9 tysięcy, z czego i tak połowa była właściwa, a połowa niewłaściwa. Więc tu jest też pewnie jakiś taki problem generalnie systemowy, co jest nie tak z tymi podpisami. A swoją drogą to się, Marcinie, zastanawiam, drodzy Państwo, jak w ubiegłym roku przed wyborami prezydenckimi wielu takich dość mało rozpoznawalnych kandydatów potrafiło zdobyć 100 tysięcy podpisów, prawda? Maciej Maciak, pamiętamy, z Włocławka, czy pan Artur Bartoszewicz, no to jest też zastanawiające, bo...
1: Nie chcę jeszcze o nim... wielkich test, bo na nich nie mam dowody, ale dużo plotek krąży, że te listy podpisów, to one generalnie są gotowe i wszyscy sobie wiedzą, kto je sprzedaje i za ile można kupić dobrze oddany podpis, bo wiadomo, ktoś tam z tej listy, no, biologia nieubłagana, umiera, ktoś tam się wymeldowuje, ktoś tam wyjeżdża, ale że generalnie się to sprawdza, zamiast zbierać z mozołem te 100 tysięcy podpisów. Może rzeczywiście jest problem systemowy z tym, tak jak mówisz, bo ewidentnie coś tutaj nie gra, natomiast z drugiej
2: strony... No w tym Krakowie 3 tysiące podpisów, no to naprawdę
1: no
2: to
1: właśnie,
2: wydawało
1: tak
2: się, że to jest niewielka liczba.
1: Na Wisłę chodzi pewnie jakieś 15 tysięcy kibiców, na Krakowie 10 z kawałkiem, wystarczy przyjść.
2: No na Wieczystą jest... raczej niewielu kibiców chodzi.
1: tak, no to zgoda. Natomiast no, jest trochę miejsc w Krakowie, gdzie my tak sobie głośno myślę, i jednak te podpisy zebrać można, więc ta kompromitacja, jak pisze Sławomir Mentzen, całej tej akcji Konfederacji, ja też zastanawiam się, czy odbije im się czkawką szerzej, to znaczy, czy ten przekaz, który dzisiaj jest suflowany, jak oni chcą rządzić Polską, Jak oni chcą być numerem jeden na prawicy, skoro nie są w stanie zebrać 3000 podpisów i wystartować w wyborach? Czy to się gdzieś zakorzeni w świadomości ludzi, czy jednak będzie miało znikome znaczenie?
2: To wracając jeszcze chwilę do tych podpisów, najpierw powiem taką jedną rzecz, że rzeczywiście Bartosz Bocheńczak wziął to wszystko na siebie z tego względu, że oni zakończyli zbieranie podpisów już kilka dni temu i powiedzieli, mamy już zebrane, wystarczy i to wszystko. I oni to jakby szumnie ogłosili, wydawało im się, ale nie złożyli, prawda? Wydawało im się, że to wystarczy. Oni te podpisy zbierali samodzielnie. Mówię Bartosz Bocheńczak i jego ludzie. Mówiło się o 100 osobach, które przez miesiąc zbierały podpisy. No nie wiem, czy to była aż taka grupa. W każdym razie to byli politycy czy działacze Nowej Nadziei, prawda, a nie Ruchu Narodowego, co też jest istotne, bo na tym tle też tutaj widzimy pewne tąpnięcia, bo gdyby Ruch Narodowy był z kolei bardziej zaangażowany w zbieranie podpisów, o odwołanie z kolei Aleksandra Miszalskiego, myślę sobie o tych podpisach referendalnych, prawda? W tym przypadku Ruch Narodowy się nie włączył. Dlaczego się nie włączył?
1: Dlaczego?
2: Słyszę od Ruchu Narodowego, że po prostu nie został poproszony, że Bartosz Bocheńczak i jego ludzie powiedzieli, my to sobie sami pozbieramy, nie przejmujcie się. A oni podobno stali w blokach startowych i czekali. No. Myślę, że tutaj taka mała polityka zwyciężyła w tym momencie, przez co duża polityka będzie cierpiała właśnie. I teraz przechodzę do twojego pytania, do odpowiedzi na twoje pytanie, bo jestem przekonany, że to się odbije czkawką Konfederacji w wyborach ogólnopolskich.
1: Umówmy się też, bo bądźmy szczerzy z naszymi słuchaczami, bo Bocheńczak tych wyborów na prezydenta Krakowa by nie wygrał. Też on nie startował po to, żeby te wybory wygrać. Wszyscy wiedzieli, że sufit Konfederacji, to jest maks, może przy dobrych wiatrach wejście do drugiej tury, a pewnie i to byłoby trudne do osiągnięcia, ale po pierwsze, przez te kilka tygodni nie będzie Konfederacji przy okazji rozmowy o Krakowie, a jeśli będzie, Dokładnie. Z prześmiewczym uśmieszkiem na zasadzie, byłoby tu miejsce dla kandydata Konfederacji, ale nie zebrali podpisów. No a po drugie, ja dalej upieram się, że coś w tym jest, w sensie, że to może zostać gdzieś z tyłu głowy, bo to nie pierwszy raz, kiedy Konfederacja wykłada się na technicznej sprawie, a to źle złożona wniosek o subwencję, podsumowanie kampanii finansowe, potem kary z tego powodu, a to teraz brak odpowiedniej liczby podpisów. Słyszę polityków i PiS-u i tych starszych partii, którzy mówią, na TikTokach to sobie można poklikać, na Instagramie wrzucić rolkę, wszystko jest ładnie, pięknie, ale jak przychodzi prawdziwe życie, to was po prostu nie ma, was przerasta zawiązanie. Ktoś w tych złośliwościach jest. Pytanie, czy to zostanie na dłużej z Konfederacją, czy jednak za chwilę zapomnimy i uznamy, że było jak było, co było, ale Mentzen z Bosakiem idą po władzę.
2: A więc tak, wydaje mi się, że to jest trochę taka historia podobna do tej, którą słyszeliśmy w ostatnich dniach, jeśli chodzi o Saksonię Anhalt, prawda, AfD wygrało wybory z taką górką, to był też taki cichy faworyt tych wyborów, ale ostatecznie 3 głosów zabrakło, by przejąć władzę, by rządzić tym niemieckim landem i z tego, co słyszałem, to niektórzy komentatorzy mówili, tak naprawdę AfD wcale nie chciało przejąć tam władzy, ta partia chciała tam osiągnąć dobry wynik, ale nie przejąć władzy, bo oni nie mają kompletnie ludzi gotowych do przejęcia władzy, tych urzędników, którzy mieliby robić nowe porządki, jak to szumnie zapowiadano. I myślę, że w przypadku Konfederacji jest podobnie, właśnie takie błędy proste, typowe, takie administracyjne. To są młodzi ludzie, w zasadzie entuzjaści, którzy działają w imię jakichś oczywiście dużych idei i wydaje mi się, że ta polityka, ta praca w polityce na takim niskim szczeblu doprowadzi ich do czegoś dużego, ale umówmy się, nie są to ludzie przygotowani do pełnienia już teraz jakichś poważniejszych funkcji. Oni się tego wszystkiego uczą. Tak jak mówisz, kilka razy już się potknęli, przewrócili, ale być może wyciągną wnioski. A co do tego, czy Bosak i Mentzen zagryzą zęby, ja jestem przekonany, że zagryzą zęby. Popatrzmy na tego Bocheńczaka, który w Krakowie nie zebrał 3000 podpisów. Mentzen zareagował błyskawicznie. To był Bartosz Bocheńczak, to prawa ręka oczywiście Sławomira Mentzenu, to jego zaufany człowiek, to człowiek, który odpowiadał za jego kampanię prezydencką w ubiegłym roku i on był też autorskim pomysłem Mentzena na te wybory w Krakowie. Więc Mentzen z jednej strony stracił, prawda, to idzie na jego konto, ale z drugiej strony sprytnie odepchnął od siebie odpowiedzialność i powiedział, że Boheńczak traci funkcję jakby w strukturach krakowskich. To jest jedno, ale z drugiej strony Boheńczak zachowuje funkcję w partii. On jest sekretarzem Nowej Nadziei, więc zachowuje tę funkcję. Co więcej, i to jest bardzo ważne, wchodzi w skład Rady Liderów Konfederacji. Tam jest 12 osób, 6 osób pochodzi z Nowej Nadziei, 6 osób z Ruchu Narodowego i Boheńczak będzie nadal jakby przedłużeniem Mentzena w przypadku głosowań podczas Rady Liderów i tutaj się absolutnie nic nie zmieni. Ruch Narodowy też nie zamierza, nie wiem, w jaki sposób suflować do Boheńczaka. Słuchaj, Bartek, ten Sławek źle cię potraktował, musisz tutaj z nami współpracować i głosować, żeby było 7-5, bo tak naprawdę Konfederacji nie są tego typu akcje potrzebne. Oni wiedzą, że czyhają za ich plecami zarówno Prawo i Sprawiedliwość, zarówno Korona Grzegorza Brauna, ale też teraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, więc oni chcą, wydaje się, w spokoju, po cichu doczekać do tych wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Chcą, by nie powtarzały się tego typu incydenty jak Konrad Berkowicz, IKEA i niesławna patelnia. Chcą, żeby było o nich jak najciszej, bo wiedzą, że ta baza jest, że Mentzen jest rozpoznawalny, że Bosak jest rozpoznawalny i te sondaże oczywiście różne w zależności od okresu, ale dają im to trzecie miejsce w parlamencie, a jeśli będą, jeśli tak to zakończy się jesienią 2027, no to wprowadzą do parlamentu przynajmniej 2 razy tyle bądź 3 razy tyle posłów, więc oni wiedzą, o co się biją, wiedzą, co mają do stracenia, jeśli wyszliby przed szereg i też chcą to po prostu, tak mi się wydaje, tak też słyszę, przeczekać, wyczekać.
1: No to ostatnie pytanie właśnie trochę, które w tle pobrzmiewa tej naszej rozmowy, to znaczy pytanie o spójność Konfederacji. Wiemy, że tworzą ją dwie partie, Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja. Jest jeszcze gdzieś tam z boku Stowarzyszenie Biało-Czerwoni Ewy Zajączkowskiej Hernik. No mamy jeszcze tą inną Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Zastanawiam się, czy to rozdrobnienie na prawicy, pomnożone jeszcze przez podział PiSu przecież na Rozwój Plus, no i tę bazę, która została przy tych 20% na tę chwilę, czy to nie spowoduje, że wyborca prawicy, ten potencjalny i ten prawdziwy, no będzie dzisiaj tak rozproszony na tyle projektów, że koniec końców ta obawa gdzieś wśród komentarzy prawicowych pobrzmiewa, że na koniec to premier Tusk przedłuży swój mandat rządów, no bo prawica podzielona na tyle komitetów, na tyle partii, na tyle frakcyjek, że nie będzie co z tego zbierać, bo metoda przełożenia głosów na mandaty w Sejmie jest bezlitosna.
2: Oczywiście to jest ciekawe, ale wydaje mi się, że będzie pierwszym takim testem ten Kraków, prawda? Bo to będzie pierwszy taki moment, kiedy nie będzie kandydata Konfederacji. I tutaj pytanie jest takie, do kogo trafią potencjalne głosy Bartosza Boheńczaka? I wydaje mi się, że kierunki są 4. Pierwszy jest najprostszy. Ci wyborcy, którzy chcieli głosować na Konfederację, po prostu zostaną w domu. To jest pierwsza opcja. Druga to jest Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, bo też mówiło się przed wyborami, by te dwie formacje próbowały wystartować wspólnie i znaleźć wspólnego kandydata. To się nie udało, ale teraz Drewnicki może jakby być beneficjentem tego, co się wydarzyło. Trzecim człowiekiem, znaczy trzecią sytuacją jest Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. To jest też ciekawe, bo tutaj Janusz Korwin-Mikke bardzo wspiera Michała Klimka a Korwin, jego partia w Krakowie, patrząc na inne miasta wojewódzkie, zawsze miała dość dobre wyniki, więc to jest też interesujące. I kolejna dość nieoczywista postać to Łukasz Gibała, który wywodzi się co prawda z lewicy, ale kandydat, nazwijmy to, antysystemowy, czy spoza tego głównego nurtu, kandydat niezależny, czy niefrakcyjny. Więc tu są takie, dla politologów, dla badaczy, dla różnych ludzi zajmujących się sondażami, czy tymi przepływami elektoratów, to będzie niezwykle, wydaje mi się, interesujące, na kogo zagłosują wyborcy Konfederacji. A rzeczywiście, na prawicy jest urodzaj. Z kolei Rozwój Plus, wspomniany przez ciebie, poparł w tych wyborach najpierw Michała Drewnickiego, teraz trochę skłania się do Łukasza Gibały, tak na dobrą sprawę, nie ma swojego kandydata i też nie wiemy, jakby, czyje sympatie zostaną tutaj zagospodarowane. jest 8 osób w tej walce decydujące. Nie, być może jeszcze Marian Banaś będzie, bo zapomnieliśmy o nim, ale Marian Banaś odwołuje się od swoich z kolei niezebranych podpisów i być może jeszcze dojdzie do tego peletonu. 8 osób i ta gra będzie niezwykle ciekawa, też patrząc na pryzmat polityki ogólnokrajowej, to Monika Piątkowska jest taką zawodniczką, która reprezentuje nie tylko Koalicję Obywatelską, bo oczywiście z tej partii się wywodzi, ale też PSL i tu jest też interesujące. Lewica z kolei ma dwie kandydatki, w sensie Daria Gosek-Popiołek to Nowa Lewica, a Aleksandra Owca to partia Razem, więc tu też będzie ciekawy bój. No to ten Kraków naprawdę będzie interesujący i wydaje mi się będzie dużym testem przed tym, co czeka nas w przyszłym roku. A po drodze pewnie oczywiście aferek mnóstwo, które mogą to wszystko
1: wykorzystać. Na pewno. Wrócimy pod Wawel z analizą już powyborczą. Na razie stan gry przedwyborczy dla Państwa relacjonował i komentował Łukasz Szpyrka. Po więcej odsyłamy na portal interia.pl. Dziękuję Łukaszu, dobrego dnia.
2: Dziękuję pięknie, pozdrawiam, do widzenia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A teraz czas na chwilę, czy też na kącik prawniczy w naszym poranku, chociaż prawno-polityczny. Przy telefonie Patryk Gorgol, prawnik właśnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy sobie o Trybunale Konstytucyjnym. Ja wiem, drodzy Państwo, część osób w tej chwili łapie się za głowę, po co się męczyć tym tematem, który już przerabialiśmy przez te ostatnie kilkanaście lat wielokrotnie, ale temat wraca jak bumerang przy okazji tym razem wyboru Macieja Berka. Prosto z rządu, albo prawie prosto z rządu, Maciej Berek założy togę sędziowską, o ile scenariusz się powiedzie, ale o tym za chwilę. Natomiast chciałem zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że nam ten Trybunał jest do czegokolwiek potrzebny? Może to tylko dzisiaj jest domena polityków, którzy się biją o kontrolę nad kolejną instytucją, a nam, obywatelom, ten Trybunał do licha ciężkiego nie jest potrzebny. Jakoś żyjemy w zasadzie bez niego od kilku lat, nikt na niego nie zwraca uwagi i jakoś państwo idzie do przodu.
2: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o Trybunał w takim kształcie, to jest nam on oczywiście niepotrzebny, ponieważ on do niczego nie służy poza przepychankami politycznymi. W przeszłości Trybunał wielokrotnie służył obywatelom. Między innymi to Trybunał zlikwidował bankowy tytuł egzekucyjny i było wiele wyroków, które chroniły wolności gromadzenia się i rzeczy ważnych z punktu widzenia obywatela. Problem pojawia się wtedy, kiedy Trybunał nie ma zadania oceniać konstytucji pod kątem wartości, pod kątem zgodności tych norm z tymi wartościami i prowadzić wewnętrznej, pluralistycznej dyskusji, a ma po prostu stać się narzędziem politycznym do tego, żeby przykładowo eliminować niewygodne ustawy albo eliminować w ustawach istniejących niewygodne politycznie przepisy. I takie narzędzie polityczne jest nam totalnie niepotrzebne. Powiem szczerze, jeżeli to ma wyglądać tak, jak teraz wygląda, no to widzę tylko dwie możliwości. Pierwsza z nich to jest kompromis, który brzmi mniej więcej tak. Skoro nie zawłaszcza Trybunału jedna strona sporu politycznego, to Trybunał powinien być niczyj, a w związku z tym powinien być reset, który wymuszałby kompromisowych kandydatów albo zmieniłby model wyboru. Nie wiem, może zmieniając na przykład część członków wybieran Sejm, część Senat, część prezydent, a może samorządy terytorialne, a może jakieś samorządy prawnicze. Jak gdyby, no jest ileś tam modeli, w których możemy zdekoncentrować te członkostwa i dzięki temu doprowadzić do tego, że będzie tam zagwarantowany pluralizm. Tak? To jest pierwsze, czyli ta kwestia tego resetu. To, co było, to było, tego się już nie naprawi. Może być już tylko gorzej, jak widać. To znaczy może Trybunał Konstytucyjny zaraz zamieni się w drugi Sejm, mówiąc wprost. Dobra, a druga możliwość, jeżeli to nie wyjdzie, to po prostu tak jak pan redaktor zauważył, no w tym kształcie nam to jest po prostu niepotrzebne, po co mamy wydawać miliony złotych miesięcznie instytucję, która nam, obywatelom, do niczego nie służy, a ma być tylko narzędziem politycznym. W dodatku te wyroki tak obecnie nie są drukowane, więc nawet nie wchodzą w życie. Zgodnie z treścią konstytucji oczywiście znowu mamy podział w sądach. Część sądów uważa, że one wchodzą, część, że nie wchodzą. To jest tam zupełnie niepotrzebne do niczego.
1: No dobrze, to jeszcze na chwilę przystańmy. Może jest trochę tak, jak czasem bardzo cynicznym poziomie polityka wygląda, że każda z partii przecież będzie tam wysyłać swojego prawnika i my się oburzamy dzisiaj na Macieja Berka, kiedyś się oburzaliśmy na Krystynę Pawłowicz, jeszcze innym razem na Stanisława Piotrowicza. PiS w tym Trybunale zrobił, co zrobił. Dzisiaj w te podobne przynajmniej buty wchodzi koalicja rządząca. No ale znowu, czy są tacy prawnicy, czy są takie mózgi, głowy, konstytucjonaliści, którzy w razie czego będą tę konstytucję nie naginać pod potrzeby polityczne chwilowe danej partii i pod wniosek, który akurat im tam coś prostuje, jakąś zawiłość w Sejmie czy Senacie, tylko po prostu będą oceniać zgodność ustawy z konstytucją, bo tak sobie głośno myślę, wracając pełen patosu do książki, podręcznika do wiedzy o społeczeństwie z czasów podstawówki czy tam gimnazjum, przecież ten Trybunał Konstytucyjny był właśnie po to, żeby smutny, nudny i bardzo czasem snobliwy, żeby nie powiedzieć stary prawnik, będzie z takim małym prawniczym cyrklem badał, czy dane prawo jest zgodne z konstytucją, czy nie. Oni mieli być tylko od tego, a stali się graczami politycznymi na całego.
2: Boję się, że nie stali się graczami politycznymi, a pionkami. To trochę jeszcze co innego. A jeżeli chodzi o ten podręcznik do głosu, to jest znakomity pomysł, żeby wysłać go po prostu do liderów politycznych, żeby zrozumieli, że ten Trybunał ma służyć też tym, którzy są w opozycji, ale muszą to zrozumieć ci, którzy obecnie są rządzący. To znaczy, to ten Trybunał miał być takim trochę arbitrem w stylu gry, tego, co się dzieje na boisku i wkraczać, jeżeli jedna ze stron łamie reguły. Tylko że jeżeli nominujemy piłkarzy z boiska, grających w jednym zespole do tego, żeby oni sędziowali, to wygląda to tak, jak wygląda.
1: Da się to zmienić poza furtką?
2: Pytał pan o tych prawników. To odpowiem. Ja myślę, że są ludzie w Polsce i znajdziemy 15 osób w Polsce, którzy nie są bardzo dobrymi prawnikami, a nie są jednocześnie upolitycznieni. To jest możliwe, tylko oczywiście politycy musieliby tego chcieć. To znaczy musieliby uznać, że jest ważniejsze stworzenie grupy arbitrów, którzy będą patrzyli, co się dzieje, i reagowali i nie będą po niczyjej stronie. Czyli jak jedna ze stron będzie przeginać, to oni będą wkraczać i po prostu widać, że jest faul, niż liczyć na to, że ktoś zawłaszczy ten Trybunał. Jak go zawłaszczy, to nawet jak będzie w tej opozycji, to nie jest problem, to nie ma problemu, bo przecież bardziej można na przykład każdą ustawę w ten sposób zablokować. I ja powiem jedną rzecz. Jak gdyby to nie jest ani tak, że przed 2015 nie byli politycy w Trybunale, byli. Tylko że ten Trybunał był jednak trochę inny. To znaczy, przykładowo, były bardzo dobre relacje między członkami Trybunału powoływanymi przez PiS i przez Platformę w tamtym czasie. Więc można było znaleźć ekspertów o poglądach bardziej liberalnych i bardziej konserwatywnych, o powiedzmy może łagodniejszym usposobieniu, mniejszym temperamencie politycznym. Tylko po prostu zmienił się klimat, polaryzacja spowodowała, że poszło to jak poszło. No i jak już jedna strona i druga zaczęły psuć, to już się w tym nie zatrzymały.
1: A no właśnie, to spróbuję jeszcze zejść na ziemię tu i teraz. Maciej Berek, co byśmy o nim nie powiedzieli, bo to prawnik jest chyba niezły z tego, na ile go poznałem i na ile zdążyłem go zrozumieć, chociaż bez wątpienia jest też, a przynajmniej był do niedawna czynnym politykiem, bo nie da się tych dwóch ról, przynajmniej w rządzie i prawnej, rozdzielić. Natomiast czy on może być lekiem na całe zło w Trybunale? Nawet w tej wizji Waldemara Żurka i dzisiejszych rządzących, że oto Berek wejdzie. No i właśnie, co on może dzisiaj zrobić w Trybunale, o ile w ogóle pan prezydent zaprosi go na przyjęcie ślubowania, bo jest dużo wątpliwości co do tego, czy on spełnia wymagania, czy on w ogóle może, czy nie. Zresztą prezydent tutaj też pytanie, czy nie uzurpuje sobie zbyt dużych praw do tego. Natomiast wracam do pytania, czy Berek ma dzisiaj narzędzia do tego, żeby dobrze, niech już będzie nawet na warunkach Żurka, ale zrobić porządek z Trybunałem, ze Święczkowskim, z tym, co się tam dzisiaj dzieje, a w zasadzie czasem nie dzieje, bo Trybunał jest zamrożony de facto.
2: A co pan redaktor rozumie przez zrobić porządek?
1: Rozumiem,
2: to znaczy przejąć, czy to znaczy przejąć władzę, czy to znaczy, żeby Trybunał zaczął sprawnie działać?
1: Przymusza do codziennej pracy, po pierwsze, to znaczy przymusza, czy na pstryknięcie jakimiś magicznymi palcami robi taką sytuację, czy powoduje taką sytuację, w której wszyscy sędziowie wybrani przez Sejm i ten poprzednich kadencji i ten dzisiejszy, czyli zasiadają w Trybunale, jest 15 sędziów, oni orzekają raz na jakiś czas, wiadomo, zgodnie z harmonogramem prac, i że funkcjonuje ten Trybunał uznawany już przez rząd, uznawany już też przez organy międzynarodowe i tak dalej. Bo na dzisiaj mamy sytuację, w której czwórka sędziów przychodzi do pracy, siada sobie przy kawie i ciasteczkach, bo ich prezes Trybunału nie dopuszcza. Pan prezydent mówi, że tej czwórki to on nie przyjmie ślubowania, bo oni ślubowanie to sobie złożyli sami w sali kolumnowej, więc niech się sami teraz bawią. Mamy jeden wielki rozgardiarz, już nawet nikt nie nadąża za tym, kto ma jakie kompetencje w tej sprawie, bo rozkładanie tego na czynniki pierwsze wymaga, nie chcę powiedzieć jakiejś wielkiej wiedzy prawniczej, ale wymaga przynajmniej czasu, żeby to wszystko opowiedzieć.
2: Mm-hmm. Po kolei, jeżeli chodzi o Macieja Berka, to konstytucja mówi o tym, że to powinna być osoba, która się wyróżnia wiedzą prawniczą i generalnie moim zdaniem on spełnia ten warunek. Możemy sobie to definiować jakoś inaczej w ustawach, czy gdzieś tam wykonuje, a czy wykonuje, to znaczy, że jest wpisane, czy rzeczywiście wykonuje. No fakt faktem, że przez te 10 lat nie zajmował się hodowlą jedwabników, tylko zajmował się prawem na wszystkich stanowiskach, które pełni, więc to nie jest jego problem. Jego problem jest to, o czym pan słusznie wspomniał, mianowicie, że nie można przejść z rządu do Trybunału Konstytucyjnego i udawać niezależnego sędziego. Nawet jeżeli się bardzo chce być niezależnym, to trudno. Nie, to po prostu się tak nie da. To po to miała być ta karencja, żeby to była przynajmniej jakaś jakaś przestrzeń na to, żeby nabrać dystans. Jeżeli chodzi o to, co się może wydarzyć w Trybunale, to ja zakładam, że po prostu dojdzie do tego, że mogą być dwa Trybunały. No, w Polsce mamy wspaniałą tradycję, mieliśmy już dwa sądy najwyższe, więc dlaczego moglibyśmy nie mieć dwóch Trybunałów? Już czas na to stać. I wtedy wyobrażam sobie sytuację, w której 8, a może 10 sędziów będzie po prostu działało tak, jakby tych pozostała piątka nie była. Jedni będą uznawali jednych, a drudzy drugich. I jak gdyby tu mamy tą polaryzację w taki sposób poprowadzoną, mniej więcej jak to widzieliśmy w Sądzie Najwyższym. Po prostu ci sędziowie, którzy nie zostali dopuszczeni przez prezydenta, znaczy najpierw, od których nie przyjęto przyrzeczenia, będą przydzielane sprawy. Pytanie, kto będzie trzymał, mówiąc kolokwialnie, kasę, jak to będzie wyglądało z wypłatą wynagrodzeń. Mniej więcej tak sobie to wyobrażam. Nie wiem, jak daleko może pójść ta eskalacja. Zakładam, że też jak gdyby tutaj presja na Waldemara Żurka polityczna jest olbrzymia. To nie będzie nic dobrego, ale biorąc pod uwagę, jaki bałagan mieliśmy w ostatnich latach, to można spodziewać się, że to właśnie tak będzie wyglądało. A czy co może zmienić, jeżeli by się tam rzeczywiście ten układ sił przeobraził, to przypuszczam, że po prostu rząd zacznie publikować te orzeczenia. A jak będzie 15, a czy będzie szybciej i więcej, to tego nie wiem. Ale z drugiej strony, jak zacznie publikować ten rząd orzeczenia tego Trybunału, to już mniej więcej możemy się domyślić, co zrobi następny, jeżeli to nie będzie, jeżeli zmieni się koalicja rządząca. Jeżeli ktoś nie dojdzie do władzy, to nie będzie uznawał, albo będzie uznawał tą piątkę, która być może też stworzy własny Trybunał. I w ten sposób...
1: Znakomita
2: zabawa.
1: Natomiast to jeszcze, żeby trochę optymizmu wlać może na koniec, czy jest jakiś scenariusz, wyobraża pan sobie, w którym to nie idzie ku eskalacji, przynajmniej długofalowo, tylko jednak taka jest większość w Sejmie, taka jest presja społeczna albo wewnętrzna, odśrodkowa koalicjantów, że nowa kadencja Sejmu przyniesie nam ten reset, czy przynajmniej poukładanie tej sytuacji, byśmy przynajmniej w opinii publicznej na chwilę mogli zapomnieć o Trybunale, że on sobie tam jest, wydaje wyroki, możemy o nich dyskutować, ale że nie jest regularnie przedmiotem wielkiej wojny.
2: Mhm. Więc tak, jeżeli chodzi o strategię Pałacu Prezydenckiego i opozycji, to ona może polegać na tym, żeby nie przyjmować tego zaprzysiężenia i żeby doprowadzić do sytuacji, w której następny Sejm wybierze nowych sędziów, którzy wejdą na te miejsca tych sędziów, które według tych nowych nie będą obsadzone. Czyli mamy doskonałą tutaj historię dublerów, można spodziewać się, że to może być zagrane. Jaki jest problem największy? Prawda jest taka, że gdyby oczekiwania wyborców były takie, żeby politycy zrobili porządek, to może by zrobili porządek. A kwestia Trybunału Konstytucyjnego w związku z tym, że jego orzeczenia nawet nie są drukowane, to jest w zasadzie tylko, powiedzmy, coś dla koneserów. Jak ktoś jest koneserem polityki, to sobie śledzi i wie, że jak gdyby kontrola nad tym Trybunałem to jest bardzo ważna rzecz, ale to nie jest kwestia hamulca systemowego, narzędzia służącego do kontroli polityków, narzędzia, dzięki któremu każdy obywatel, w którego sprawie zostanie wydany wyrok na podstawie przepisu, który naszym zdaniem jest niekonstytucyjny, to może to zweryfikować sobie. A to jest po prostu narzędzie, które może punktowo służyć. Na przykład do tego, żeby pozbyć się jakiegoś przepisu z ustawy, bo nagle się okaże, że jest niekonstytucyjny. Albo do tego, żeby na przykład powodować, że jakiś organ, który został powołany na podstawie jakichś przepisów, to stwierdzimy, że jest niekonstytucyjny, w związku z tym musimy wygasić jego kadencję. I mniej więcej myślę, że tak o tym organie myślą niestety politycy i to niczego dobrego nie zwiastuje. Jeżeli mogę powiedzieć coś dobrego w sądownictwie, żeby było coś przynajmniej sympatycznego, to co ja bardzo zawsze mówię i podkreślam, to są młodzi sędziowie, którzy na całe szczęście wykręcili się z tego sporu politycznego i bardzo wysoko sobie cenię ich kompetencje, zaangażowanie i większość z nich naprawdę widać u nich pasję i to jest nasza nadzieja i moja nadzieja. Nie zawsze się ze wszystkimi orzeczeniami zgadzam, ale podoba mi się to, że są profesjonalni. I mam nadzieję, że uda się ich nie spolaryzować.
1: Oby tak było, obyśmy umieli spokojnie też porozmawiać o Trybunale w lepszych już czasach, dla Trybunału zwłaszcza. Patryk Gorgol, prawnik, był naszym gościem. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dobrego wszystkiego, do usłyszenia.
2: Dzięki.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jeszcze kilka chwil zostało nam do godziny ósmej, ale zanim ósma wybije, a potem spotkamy się z gośćmi, to chwila oddechu na herbatę, na kawę, na przegrupowanie szeregów w naszym poranku siódma, dziewiąta. Ja tylko przypomnę, że wszystkie nasze rozmowy do odsłuchania w dowolnym momencie dnia albo i nocy na 7.9.pl w naszych mediach społecznościowych oraz na YouTubie. My wracamy po ósmej.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Już po ósmej, drodzy Państwo, raz jeszcze mówimy bardzo serdeczny dzień dobry. Drugie okrążenie naszego poranka, siódma, dziewiąta. Naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. I niezmiennie zachęcamy Państwa do pozostania z nami do dziewiątej. Za chwilę goście. Będzie europoseł, będzie były polityk, będzie spojrzenie na szkołę i na to, co się dzieje w Sejmie, więc dzieje się dużo, więc jest na co spoglądać. Zanim rozmowy, to jeszcze dobra piosenka na start, świeżutki singiel Po drugiej stronie szkła, opowiadający o trudnej weryfikacji, jaką zwłaszcza młodzi, ale nie tylko młodzi, mają w social mediach, w tych wszystkich Facebookach, Instagramach i tym, co nas otacza i dogania. Posłuchajmy zatem, jak śpiewa Bryska, a potem gość poranka.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
1: Zaczniemy jednak od spraw polskich, a nie tych spraw europejskich. Zaczniemy od afery kryptowalutowej. Premier Donald Tusk na wtorkowym posiedzeniu rządu grzmiał, miotał oskarżeniami w stronę ministra Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta, no i szerzej w stronę prawicy, wytykając wam, drogi panie pośle, to, że macie na pokładzie ludzi, którzy albo brali pieniądze, jak Zbigniew Ziobro i Przemysław Wipler, poprzez fundację od Przemysława Krala, jego kancelarii, jego firmy, albo macie na pokładzie ludzi jak Michał Moskal, którzy jeździli na Ibizę, żeby się spotykać z tym podejrzanym biznesmenem, albo wreszcie macie na pokładzie ludzi jak Zbigniew Bogucki, którzy według Donalda Tuska składał poprawki mające wychodzić naprzeciw oczekiwaniom tegoż dżentelmena Przemysława Krala. Co wy na to, czy wy sobie z tym poradzicie jako prawica, z tą aferą, z tymi oskarżeniami, których ciężar jest dość mocny?
2: Czy ja bym nie powiedział, że jest na tyle mocny, że oczywiście on dobrze obudowany może brzmieć groźnie, ale prawda jest taka, że Donald Tusk zachowuje się jakby szedł niepoczytalny, że to wszystko jest nielogiczne, co on opowiadał. Już opowiadał, że to są rosyjskie pieniądze. Dzisiaj, jeżeli trzymać się słów Donalda Tuska, to rosyjskie pieniądze z Onda Krypto, czy są tylko związane, czy właściwie ten biznesmen, który tam, czy oszust z wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Romanem Giertychem. Nawet wśród Koalicji Obywatelskiej mówią, że Giertych nie powinien tej sprawy w żaden sposób prowadzić. Ja jako prawnik muszę powiedzieć, że jestem zażenowany, jeżeli po pierwsze minister, prokurator generalny ładuje na minę w postaci przestępstwa prezesa Rady Ministrów, to w ogóle mnie to zastanawia, no bo prezes Rady Ministrów nie mógł cytować, bo ustawa o prokuraturze, artykuł 12 punkt 2 jest precyzyjny, że nie miał takiego umocowania prezes Rady Ministrów, żeby to cytować, podawać mediom, w sposób publiczny przedstawiać. A po drugie, no podejrzany może mówić, co chce. Ja przypomnę, że w przeszłości podejrzany oskarżał o siatkę z Biedronki, gdzie miały być pieniądze dla syna Donalda Tuska. Nikt w to nie wierzy i tak samo tutaj jest to absurdalne. Donald Tusk też wybiórczo to, co mu pasuje, przypisuje, bo równie dobrze można powiedzieć, a dlaczego pieniądze brała stacja TVN, czy też Jurek Owsiak. Więc to jest wszystko przedstawione w to, co chce Donald Tuska, by uderzyć. To jest pewna kreacja, piłka, którą chce, aby na boisku tylko i wyłącznie kopano w temacie zondy krypto. Uważam, że to są bardziej pomówienia niż realne problemy dzisiaj prawicy, ale oczywiście no, żyjemy w czasach, kiedy nawet mała, czy właściwie brak tematu potrafi być wykreowany jako afera. I co więcej, próbuje się za wszelką cenę przypisać pana Krala, a przecież państwo nie działało przez wiele miesięcy.
1: To no, pokazuje, ale bądźmy uczciwi, sam minister Ziobro mówił o tym, że popełnił błąd przyjmując te pieniądze od dżentelmena, którego albo nie zweryfikował odpowiednio, albo uwierzył funkcjonariuszowi CBA, byłemu funkcjonariuszowi CBA, który no, podsunął mu ten pomysł na powiedzmy no, pieniądze via fundacja właśnie pochodzące z tego biznesu.
2: Znaczy oczywiście z perspektywy czasu to można tak to ocenić, tylko że z drugiej strony pytanie, czy minister Ziobro miał możliwość sprawdzenia no, od A do Z faceta, który legalnie funkcjonował, tym bardziej, że to nie było z zondy kryptu, tylko z tego, co pamiętam, chyba z kancelarii. Ta kancelaria prosperowała, miała siedziby w Madrycie, chyba w Londynie i w Warszawie. No i do tego przecież ten mężczyzna normalnie sponsorował również wydarzenia, na którym była Ursula von der Leyen, premier Donald Tusk. Co więcej, pan Gramatyka się z nimi spotyka, pan Ćwik się z nimi spotykał, więc jeżeli chodzi o pewien modus operandi pana Krala, on był dość sprawny pod tym kątem, bo widzimy, że dzisiaj robił to ekumenicznie, bo jeżeli ktoś wspiera organizację pozarządową Zbigniewa Ziobry i wspiera jednocześnie WOŚP, no to można powiedzieć, że ten wachlarz wsparcia był bardzo szeroki, dlatego dobrze, abyśmy ujawnili wszystkie środowiska, które otrzymywały wsparcie, ale tu zaznaczę, to nie oznacza, że ci ludzie byli w żaden sposób, mieli złe intencje. Pan Kral normalnie funkcjonował, normalnie się spotykał. No to państwo polskie zawiodło, bo przypomnę, że od stycznia, kiedy premier powiedział, że to są rosyjskie pieniądze, do kwietnia nic się z tym nie działo. Więc ja uważam, że państwo polskie powinno przestrzec zarówno Jurka Owsiaka, jak i Zbigniewa Ziobro w tej sprawie.
1: No dobrze, to problem prawicy to jedno, ale problem prawicy numer dwa to chyba większy i strukturalny na rok przed wyborami. No rok z niewielkim hakiem przed wyborami, to jest to duże rozdrobnienie po prawej stronie. No mamy PiS podzielony, bo Rozwój Plus działa już na własną rękę i ludzie Mateusza Morawieckiego. Mamy dwie, a w zasadzie trzy konfederacje, a gdyby tam się jeszcze wgryźć, to przecież jest Stowarzyszenie Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Wiele osób pyta, dlaczego to wygląda jak konwent świętej Katarzyny z lat 90., co starsi mają z tyłu głowy tamtą perspektywę, gdzie teoretycznie prawica miała większość, bo na papierze wiele więcej Polaków chciało głosować na ugrupowania prawicowe czy centroprawicowe, no ale w realu okazywało się, że władza przechodzi gdzie indziej, bo podzielani, rozmnożeni na mnóstwo bytów frakcji list wyborczych, że nie wiadomo było, na kogo się tak naprawdę już głosuje.
2: No to jest problem, że część tej prawicy składa się z ludzi, którzy albo są mniej doświadczeni politycznie, tak jak chociażby Sławomir Mentzen, który ma rzeczywiście problem z realnym prowadzeniem polityki, albo ludzi, którzy no, w imię ambicji czy formuły pewnego, można powiedzieć, konfliktu w stosunku do tego, że nie realizuje się ich agendy, odchodzą z Prawa i Sprawiedliwości. Więc gdybyśmy zostawili wszystkie te swoje prywatne oceny z boku i ktoś by patrzył tylko i wyłącznie na cel w postaci odsunięcia Donalda Tuska od władzy, a uważam, że to jest najważniejsze dzisiaj dla Polski, bo to jest dobre po prostu dla Polski, no to uważam, że byłby tu sukces, dlatego upatruję nadzieję w panu prezydencie i tak samo jak i w mądrości i doświadczeniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo Mentzen, atakując pana prezesa, czy właściwie wszyscy ci, którzy atakują pana prezesa, nie rozumieją jednej rzeczy, że polityka wymaga pewnej, tak jak i życie, doświadczenia ludzi, którzy potrafią zrozumieć w to, w jaki sposób można sformułować listy wyborcze, ekipę czy porozumienia, które wygrywają. Więc ja uważam, że ten rok to będzie taki moment, kiedy będzie dotarcie. Ja uważam, że wiele osób będzie błagało, żeby wrócić jeszcze do Prawa i Sprawiedliwości, bo po prostu no, nie wierzę w to, że przecież oni nie uzyskają w żaden sposób wyniku, który da możliwość powtórzenia reelekcji wszystkim. Więc już wszystkim tym, którzy słuchają naszej audycji, na przykład do Rozwoju Plus, no to muszę powiedzieć, że no nie dostaniecie się po prostu i tyle.
1: No ale słyszy pan z drugiej strony Sławomira Mentzena, który mówi, że PiS, cytuję, to dzisiaj kurczak biegający po podwórku już bez głowy. Wszyscy wiedzą, że zaraz padnie, tylko ten kurczak jeszcze nie wie. Może rzeczywiście ten czas hegemonii PiSu na prawicy minął, tylko że wy przy Nowogrodzkiej sobie jeszcze z tego nie zdajecie sprawy, bo badania no, są bezlitosne. Nie macie już 35, 38 czy 40% i rozdajecie, kiedy rozdawaliście karty, tylko 20, 25. No i trzeba się liczyć z Konfederacją, jedną, drugą, trzecią, a nawet z ludźmi Morawieckiego, którzy czasem pod progiem, czasem nad progiem, ale jednak te kilka punktów też tam dowożą.
2: Tak, ale Sławomir Mentzen powiedział to po prostu w czystej takiej sfokusowaniu się na tych jego słowach. No. Nie chciałbym być złośliwy, no, ale jeżeli on jest taki specjalista, nie jest w stanie ani oświadczenia czy działalności partii dobrze rozliczyć, a do tego nie jest w stanie zebrać podpisów w wyborach uzupełniających Krakowie, no to To pokazuje właśnie, nad czym to jest problem i to jest nieracjonalność. To jest facet, który był ograny piwem, można powiedzieć, więc ja bym studził te emocje, nie są potrzebne jakiekolwiek takie złośliwe porównania. Zresztą, jeżeli pan Mentzen uważa, że zadaniem polityka jest dążenie do tego, żeby zmieniać rzeczywistość, że on jest sam w stanie rządzić i że to jest jego droga do Konfederacji, no to ja przypomnę, że w samej Konfederacji uważam, że on jest dobrym liderem. Ale to jest pokaz po prostu pewnej niedojrzałości, która moim zdaniem jest etapem bardziej politycznej jeszcze drogi. To nie oznacza, że to jest zły człowiek, ale po prostu czasami warto ugryźć się w język. To rozdrobnienie, o którym pan mówi, jest bardzo problematyczne, bo metoda Donta tego nie lubi, a nie lubi, bo nie promiły.
1: To prawda, im większy wynik na liście wyborczej, tym więcej później mandatów, nie tylko dlatego, że to większy wynik, ale też ten bonus czy premia dla większych jest po prostu większa. Możemy się na to obrażać, możemy nie, ale no tak to wygląda i chyba szybko z tej metody Donta nie zrezygnujemy, bo nie ma takiej większości w Sejmie. Ale chciałem pana jeszcze zapytać o inną sprawę, już stricte rządową. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że w poniedziałek spędziła na prokuraturze w Lublinie 3,5 godziny, gdzie tamtejsi śledczy przesłuchiwali ją za sprawę 770 zł sprzed 10 lat, kiedy była panią ambasador w Moskwie. Chodziło o rozliczenie tych pieniędzy przy okazji podatków. Nie usłyszała pani minister żadnych zarzutów, nawet jeśli chodzi o te pieniądze, ale czy sam fakt, że po 10 latach wraca się do sprawy kilkuset złotych, pokazuje coś więcej, czy to jednak nie ma polityki w tle?
2: Oczywiście, że to jest 100% polityka. To jest pocałunek uśmiechniętej praworządności. Ja tylko zaapeluję do pani minister, zwróciłem na to uwagę na jeden z portali społecznościowych, że pani minister nie posiada immunitetu, więc niech uważa, bo dla Donalda Tuska zatrzymać panią minister to jest żaden problem.
1: Tymczasem ministra zatrzymać, tak?
2: Dla Donalda Tuska to jest takie zaszantażowanie, grożenie, on robi co chce, więc jakby tutaj ja nie widzę żadnej granicy, którą może przechodzić. Poza tym to z punktu widzenia postępowania karnego, panie redaktorze, patrząc na to, jak zawalona jest prokuratura, po 10 materiał, który był gromadzony, czy teraz jest gromadzona, dotyczy to materii 10 lat temu, koszty prowadzenia tego postępowania będą tak gigantyczne, że pytanie, jak to jest możliwe, że jeszcze ktokolwiek dzisiaj chce to prowadzić. No, 770 zł, szkodliwość czynu nawet jeżeli, forma, to wszystko pokazuje, że żyjemy w państwie absurdalnym, ale ja panu powiem, panie, szanowni państwo, że słyszę od strażaków, którzy są wzywani, 70-letni ludzie, dlatego tylko, że na przykład dostali respirator, bo w OSP brakowało respiratora i oni nie śpią dwie noce i dzwonią i mówią, panie pośle, ja nigdy pana nie widziałem, ale nie wiem o co chodzi, że mnie wzywają w sprawie respiratora, legalnie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na sprzęt. Setki strażaków jest w ten sposób przesłuchiwano, ponieważ jest usnuta teoria, że taka jest zorganizowana grupa przestępcza. Wszyscy, którzy tego słuchają, również to doświadczyła dzisiaj pani, doświadcza dzisiaj pani Pełczyńska na Łęcz, to pokazuje, że prokuratura nie zajmuje się tym, co powinna, a przy okazji przedłuża postępowanie w sprawie Magdaleny H. w sprawie współpracy z agentem rosyjskim, którego witał osobiście Władimir Putin. Może ten prokurator niech zajmie się tym, żeby przyspieszyć sprawę, która trafia do sądu, a nie 700 zł pani Pełczyńskiej na Łęcz, na litość boską.
1: To jeszcze jedna sprawa, panie pośle. Wy jako europosłowie wracacie na wybory w przyszłym roku, czy pełnicie mandat europosłów do końca? Jaki jest plan na was, jak zagospodarować? Bo skoro to będą wybory o wszystko, a pewnie to usłyszymy nieraz, no to pytanie jakby oczywiste się nasuwa, czy wszystkie ręce na pokład, pan Patryk Jaki, reszta ekipy Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak mandat i wybór sprzed tych paru lat jest obowiązuje do końca?
2: Czy panie redaktorze, no to jest też tak, że pewne zobowiązanie wyborcze pozostaje w Parlamencie Europejskim. W tej chwili mamy katastrofalne propozycje, które musimy blokować i dopracować. Ja nawet codziennie jestem, że tak powiem, zaangażowany w bardzo, bardzo poważne rozmowy, które to będą utrudniały wejście w życie tych szkodliwych rozwiązań. Ja bym nie wykluczał żadnego scenariusza, ale no to będzie decyzja polityczna, która będzie podjęta, a na pewno jeżeli ktoś nie startuje, to powinien być 100% zaangażowany. Bruksela to nie koniec świata, więc jesteśmy w stanie na przykład przy pomocy mediów społecznościowych lub częstym przebywaniem w Polsce, szczególnie w okresie wyborczym, pracować i dążyć do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości.
1: No to zobaczymy, jak ten rok będzie upływał. Będziemy się przyglądać i pewnie dzwonić nieraz do pana. Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pięknie. Dobrego dnia.
2: Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Robert Winnicki przy telefonie, drodzy państwo. Człowiek, który zna Sejm jako poseł, jako komentator, jako człowiek, który zna też polską prawicę od podszewki. Dzień dobry. Zaczniemy od tematu, wydawać by się mogło, niepolitycznego, ale który dużo emocji budzi. Dieta planetarna. Nie wiem, co pan lubi wcinać na obiad, kolację albo na śniadanie, ale dieta planetarna w szkołach postawiła na równe nogi niemałą część polskiej prawicy, bo mało mięsa podobno w niej jest, tylko 2 razy w tygodniu według tej nowej rozpiski. Smażone mięso ma się pojawić w menu dla dzieciaków. Dlaczego to się jest temat polityczny, pana zdaniem? Dlaczego w ogóle rozmawiamy o tym nie z dietetykiem dzisiaj, nie tylko ze znawcą tego, co dla dzieciaków jest dobre i dla ich rozwoju fizycznego, psychicznego, ale dlaczego to się jest temat polityczny?
2: No, przyznam szczerze, że mnie osobiście to dotknęło, no właśnie osobiście. No, pani minister, że tak powiem, uczyniła z tego sprawę osobistą w momencie, kiedy dyrekcja poinformowała na rozpoczęciu roku, na zebraniu, pierwszym zebraniu, kiedy się odbyło w zeszłym tygodniu na rozpoczęciu roku szkolnego, no, że jest taki problem i że kuchnia teraz będzie wywijać mózgiem i będzie starała się jakoś dostosowywać, aczkolwiek no była dyskusja na temat potraw regionalnych, które mogą robić wyłom, jak tu ugotować zupę, żeby była jednak smaczna i żeby dzieci zjadły, czy kości mogą wchodzić, czy nie wchodzić, nie? Dlaczego teraz to jest problem polityczny? No bo teraz parę milionów ludzi to dotknęło, tych, którzy posyłają dzieci do szkoły, mają stołówki w szkołach, czy catering jest dowożony, a mamy już takie sygnały, że właśnie też na przykład w jednej szkole, w jednym liceum firma cateringowa zrezygnowała, bo powiedziała, że nie jest w stanie dostarczać takich posiłków według tych wytycznych, prawda? No i szkoła ma problem. Szkoła ma problem jak teraz, bo to nie była kuchnia szkolna, tylko zewnętrzny catering. Znaczy generalnie 2 lata, jak mamy dzieci w podstawówce, a w sumie 5 lat w przedszkolu i podstawówce, nie musieliśmy się martwić o jedzenie, tak? Nie posyłaliśmy ze względu na jedzenie, tylko na inne rzeczy, ale dobrze karmili, dzieci były odżywione, dieta była zbilansowana, no jakby nie zajmowało to naszej uwagi. I nagle pani minister zaczęła mieszać w tych garnkach szkolnych dietą skrojoną pod jakąś ideologię i parę milionów ludzi w Polsce teraz się, no nie wiem, czy wszyscy się zastanawiają, tak, ale na pewno zastanawiają się dyrekcje, zastanawiają się kuchnie, zastanawiają się nauczyciele, zastanawiają się również pod tym kątem, że wiadomo, że dzieci, spora część dzieci to są takie niejadki, no trzeba, żeby to było smaczne, żeby one to jadły, tak. Wymyślanie dań specjalnie pod to, żeby spełnić te kryteria, to jest jakiś czysty absurd i to jest absurd podwójny, ponieważ polska szkoła ma dużo problemów, a jednym z problemów, które ja widzę jako rodzic, jest to, że my jesteśmy tak, na łączach librusowych z nauczycielami, jesteśmy na czatach szkolnych, w których nieustannie odbywają się dyskusje. Znaczy, generalnie jak porównam swoje chodzenie do szkoły 20 parę lat temu, czy tam 30, a moich dzieci, to oczywiście my jesteśmy dużo, dużo bardziej, tak, ale tak pokoleniowo, bardziej zaangażowanymi rodzicami. Nieustannie coś się dzieje, nie ma dnia. I to częściowo jest dobre, no częściowo tak, a częściowo jest to skrajnie uciążliwe i wręcz zaczyna zakrawać o paranoję, tak? Nasz stopień zaangażowania w to i rozwiązywanie mnóstwa problemów. Szkoła jest zbiurokratyzowana i wszyscy, mam wrażenie, są, nazwałem w swoim tekście szkołę taką przebodźcowaną, współczesną polską szkołę, tak? Tam po prostu bardzo dużo się dzieje, dużo jest takiej niepotrzebnych nawet czasami interakcji i dużo zadym o nic. I teraz w to wszystko wjeżdża minister Nowacka, która zaczyna mieszać w garnkach, gdzie nie było do tej pory problemu. Ja nie spotkałem się z tym, znaczy nie twierdzę, że gdzieś jakieś stołówki nie miały jakichś swoich problemów, ale to nie był problem strukturalny. No nie jest tak, że w Polsce mamy powszechny problem złego jedzenia w stołówkach szkolnych.
3: Może jest tak, że też niepotrzebnie dzisiaj o tym rozmawiamy w kluczu politycznym czy ideologicznym, bo tak schodząc na bardzo pragmatyczny poziom. Ja o to też pytałem panią minister Nowacką, ona zaklinała się, że to nie ma żadnej ideologii, bo to cała dieta planetarna, choćby nie wiem jak brzmiała, bo brzmi ona dosłownie i w przenośni kosmicznie, no to de facto polega na tym, żeby było po prostu więcej lokalnych produktów, czyli warzyw i owoców na stole, no i raz w tygodniu ryba, a nie ciągle ten kotlet. W zasadzie dieta, można powiedzieć, chrześcijańska bez mała, bo raz w tygodniu
2: tylko, że panie redaktorze, w ogromnej większości szkół dokładnie tak to wygląda bez rozporządzeń pani minister, natomiast jest tu istotne ograniczenie roli mięsa i teraz tak, ktoś może uważać, że to jest dobre i zdrowe, ktoś może, ja na przykład uważam, że dziecko powinno nawet niewielkiej ilości, ale codziennie jakąś porcję białka zwierzęcego, czy to pytamy to na jajka czy rybę, to też, ale że powinno dostać, tak, czy właśnie mięso jakiejś dobrej jakości. Więc problem jest innego rodzaju. Pani minister wykreowała temat, którego do tej pory nie było, bo ludzie naprawdę uzgadniali to indywidualnie. Nie wiem, są dzieci, które mają jakieś tam alergie pokarmowe, są dzieci, jasne, które mają najróżniejsze rzeczy. To naprawdę było zbudowane lokalnie. Pani minister teraz włazi w to wszystko z butami. Wkurza naprawdę poważną rzeszę rodziców. Zagląda w garnki i chce decydować, co mają jeść. I to jest ta sama pani minister, która ma u siebie stołówkę w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ja dzisiaj zerknąłem sobie na... Akurat prowadzi profil facebookowy, ta stołówka w Menie w Warszawie. I tam oczywiście też znajdzie pan dania wegańskie, ale one są w ogromnej mniejszości. Tam jest kaczka, tam jest ryba, tam jest burger, tam jest schabowy codziennie. I w menu tej stołówki ministerialnej. I trochę mam wrażenie, że po prostu pani minister Nowacka w swoim lewicowym zacietrzewieniu próbujemy, to jest trochę taki 1670. Szlachta z menu mebluje garnki pospólstwu, które ma wcinać strączki i droch z kaszą. No naprawdę, ale najgorsze w tym wszystkim, bo to znaczy, nikt do tej pory nie toczył potężnych dyskusji w Polsce na temat...
3: No właśnie, mieliśmy awantury, nie wiem, o edukację zdrowotną. Dobra, rozumiem. Ale
2: to też dokręcają zresztą, też dokręcają śrubę, nie? I to będzie miało swoje skutki polityczne, bo zupełnie niepolitycznych ludzi moim zdaniem ministerstwo teraz wkurza, bo ja widzę wkurzonych rodziców najróżniejszych poglądów, najróżniejszych opcji, których nie tylko wkurza to, że na przykład nie podoba im się to, niektórym się może podoba, ale oni są zmęczeni, że jest kolejny temat w szkole, którym trzeba się zajmować, do ogarnięcia, który był jednym z tych, które ogarniało się do tej pory samo, tak? Znaczy, i to będzie miało, to będzie rodziło skutki polityczne, w tym sensie, że no, mobilizuje tych, którzy nie lubią, żeby im zaglądać do garnka i że oni sobie ze szkołą sami to ustalą, i demobilizuje tych, którzy są zwolennikami obecnego rządu, ale muszą teraz skrabać się w głowę i uczestniczyć na przykład, nie wiem, w dyskusjach na czatach rodzicielskich o tym...
3: Jak załatwić, prawda, tofu, ja rozumiem.
2: Jak załatwić jakiś właśnie tofu, czy inne wymysły, nie? Także...
3: A czy to nie jest trochę wspólny mianownik tego, co wcześniej minister Nowacka też wrzuciła pozornie jako dobry pomysł, przynajmniej oczekiwany przez część społeczeństwa, znaczy te prace domowe, które ja wiem, słyszę to 100 razy od przedstawicieli ministerstwa, one nie są zakazane, one są dobrowolne, nauczyciel może zadać, może sprawdzić, może egzekwować, no ale nie może oceniać, więc de facto to narzędzie przymusu delikatnego, a czasem niedelikatnego, zniknęło. Czy z pana doświadczenia też jako rodzica, ale też innych rodziców, kwestia tych prac domowych też jest cały czas zagadnieniem politycznym, czy nie?
2: Nie wiem, czy jest politycznym, na pewno jest zagadnieniem, które przyspiesza upadek szkolnictwa publicznego w Polsce. Bo oczywiście w szkołach prywatnych, czy w szkołach, nie wiem, katolickich, w szkołach, których ten, nikt się tymi, przepraszam za wyrażenie, ministerialnymi pierdołami nie przejmuje. To znaczy, jak chcą mieć wysoki poziom i wyrównany poziom w szkole, to po prostu zadają i egzekwują. I ja też się już z tym spotkałem, że no, po prostu spotkałem się z tym, że dyrekcja powiedziała tak, ministerstwo tak zarządziło. Natomiast my w naszej szkole trzymamy poziom. W związku z tym zadania domowe będą. I proszę to przyjąć do wiadomości. I po prostu niech oni sobie... I teraz co się dzieje w ostatnich latach? W ostatnich latach znacząco zwiększa się odsetek uczniów, którzy są kierowani do szkół niepublicznych, do szkół prywatnych, czy idą do edukacji domowej. Zaczyna nam się robić takie typowe, powiedziałbym, amerykańskie szkolnictwo, gdzie szkoła publiczna no to jest dla ludzi, którzy nie mają żadnego innego wyjścia. Bo też proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w momencie, kiedy my nie wyrównujemy poziomu zadaniami domowymi. Kto potrzebuje zadań domowych? Najlepsi uczniowie? Nie. Oni sobie się wyrabiają na lekcji z materiałem. Zadań domowych potrzebują słabsi uczniowie, ponieważ to oni muszą trochę więcej czasu poświęcić na to, żeby nadgonić jakieś rzeczy, żeby jeszcze w domu przysiąść i nad czymś popracować. Oni bardziej tego potrzebują niż ci zdolniejsi uczniowie. W związku z czym w ramach lewicowej ideologii nieobciążania, niestresowania, nierobienia problemów młodemu człowiekowi, pani minister Nowacka wprowadza zupełnie nielewicowe rozwarstwienie. Przyspiesza to, że ludzie, widząc, jak wygląda szkoła publiczna, ci, których na to stać, ci, którzy taką mają możliwości, ci, którzy mieszkają w większym mieście, posyłają dzieci do innych szkół, niektórzy biorą na edukację domową. Minister Nowacka jest w tym sensie również przyspiesza pogrzeb polskiego szkolnictwa publicznego, czy rozkład, może jeszcze nie pogrzeb, to za duże słowo, ale rozkład, który postępuje. Ludzie będą po prostu wiali z tych szkół.
3: Pytanie na koniec już o czystą politykę. Jak pan patrzy na całą tę rozproszoną prawicę? Ja wiem, że to zagadnienie wymaga całego panelu akademickiego z politologii, tak, pragmatyki, ale tak w dwóch, trzech zdaniach oni się wszyscy będą musieli jakoś dogadać, poskładać się i poukładać przed wyborami, czy wręcz przeciwnie, nie, dzisiejsza ekipa ich porozgrywa i to rozproszenie będzie bonusem dla rządzących.
2: Ja nie wiem, czy ekipa obecnie rządząca musi cokolwiek rozgrywać. No to raczej Donald Tusk jest w tej sytuacji, jak przed 10 laty było to Ucho Prezesa, prawda, ten serial z Robertem Górskim. Tam był taki odcinek, w którym Górski, grający Kaczyńskiego, zaprasza przedstawicieli opozycji. Oni się w jego gabinecie zaczynają namiętnie kłócić, a Górski, czyli Kaczyński, idzie spać i tam prosi Mariusza, żeby uchylił drzwi, żeby mógł, lepiej by się zasypiało przy tych kłótniach ich, prawda? No więc to w takiej sytuacji jest dzisiaj Donald Tusk. Tylko on musi jeszcze przydusić trochę koalicjantów, bo to zresztą między innymi ministrem Berkiem też temu służył, żeby była jedna wspólna lista rządowa. Prawica nie ma innego scenariusza przed prawicą niż kilka ładnych lat walki o to, kto, jakie ośrodki, 2-3 moim zdaniem z tego wyjdą, 2-3 liderów i 2-3 ośrodki, które będą dominowały na tym. Nie będzie już jednego, to jest za czasów hegemonii Jarosława Kaczyńskiego, której już nie ma i nie będzie jej. Będą 2-3, ale te 2-3 się wykrystalizują pomiędzy 5-10 liderów. W tej chwili tak naprawdę ten przedział między 5-10 mamy takich pretendentów. No to co najmniej połowa odpadnie w tej rywalizacji, ale to dopiero za parę lat zobaczymy, co z tego wyjdzie.
3: A wilkę ciągnie do lasu? Pan chciałby wrócić do polityki, czy to już
2: temat? Na tą samą walkę? Nie. Ja w tym sensie jestem czynny, że to komentuję, ale też poniekąd się trochę zradykalizowałem w podejściu z polityki. To znaczy, ja oczekuję przede wszystkim bardzo radykalnych reform państwa polskiego, których nie było, niezależnie jak oceniamy te reformy AWS Unii Wolności, od ćwierćwiecza. A idziemy w kierunku państwa 20-paromilionowego. I wszystko jest do zmiany. Ochrona zdrowia, struktura samorządu lokalnego, myślenie o państwie w ogóle współczesnym, o to, jak ono ma być zbudowane, To są potężne wyzwania. I ja swoją rolę w życiu publicznym widzę w ten sposób, żeby z jednej strony je opisywać i pokazywać mechanizmy, a z drugiej strony, żeby być takim głosem nawołującym do tych radykalnych reform i rozliczającym również te siły, do których mi bliżej niż dalej. Tak?
3: Robert Winnicki, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniam się. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: No i to by było na tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi o środowy poranek 7:09. Odsyłamy do internetu, tam na 7:09.pl i w mediach społecznościowych mogą Państwo znaleźć wszystkie nasze rozmowy do odsłuchania w dowolnym momencie, kiedy tylko Państwo sobie życzą. Bardzo dziękujemy za wspólne wstawanie w środę. Na czwartkowy poranek już teraz zapraszam, będzie na pewno równie ciekawie. To dziś dziękujemy. Konrad Abramowicz, Marcin Fiołek. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Mamy środę, 9 dzień września, to jest Radio Nadzieja. Oczywiście w dobrym nastroju, jak codziennie zrobimy wszystko, żeby to był naprawdę dobry dzień, ale wszystkie znaki wskazują, że tak właśnie będzie. Nawet znaki na niebie. Dzisiaj, drodzy Państwo, maksymalna temperatura to, uwaga, 29 stopni. Ani jednej chmurki, bardzo słonecznie i wszystko wskazuje na to, że przed nami chyba ostatni taki letni, taki słoneczny i taki piękny dzień w tym roku właśnie, więc chyba warto to dobrze wykorzystać i zachęcamy do tego razem z Wiktorią Małż, która jest w studiu Radia Nadzieja. Cześć.
2: Zgadza się. Cześć Kasia. Witam Państwa serdecznie. Pogoda jest fantastyczna. Tak jak powiedziałaś, to chyba faktycznie ostatni dzień już taki naprawdę ciepły, więc myślę, że już niedługo będziemy powoli żegnać chyba lato niestety.
1: Będziemy
2: jest
1: żegnać.
2: Jest mi przykro z tego powodu bardzo.
1: Pewnie wielu osobom jest tak. Przykro. Nam też jest bardzo przykro, ale o tym nie myślimy. Dzisiaj cieszymy się tym, co jest.
2: Dokładnie. Jutro... Wykorzystajmy na maksa pogodę dzisiaj.
1: Absolutnie, absolutnie, dlatego, że
2: czyli
1: już
2: aktywność
1: jutro.
2: Na świeżym powietrzu przede wszystkim, myślę. Ja dzisiaj też wykorzystam ten dzień wieczorem, żeby faktycznie ta pogoda była niezmarnowana, bo chyba żal nie skorzystać z tej pogody.
1: Otóż to, więc możemy sobie wziąć kawkę na przykład herbatkę, chociaż wcale rozgrzewać się nie będzie trzeba, będzie przyjemnie.
2: Tak.
1: Bardzo, więc wieczór wydaje mi się, że też pewnie nie będzie aż tak bardzo, bardzo upalny, ale będzie przyjemny, więc z taką kawką na spacerek można się wybrać.
2: Jeżeli ktoś nie lubi takich upałów w dzień, to myślę, że wieczór będzie odpowiednim czasem. Poza tym, nie oszukujmy się, większość z nas jest w pracy bądź w szkole w tym czasie.
1: No właśnie, nie będę mówiła, jaka pogoda będzie jutro, nie chcę psuć
2: nie.
1: tej atmosfery.
2: Może nie, o tym jutro sobie porozmawiamy, dokładnie. Jutro będziemy się tym martwić.
1: Tak, i będziemy się pocieszać.
2: Dokładnie,
1: tak. Zdradzę. O 9:30 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia.
2: Zgadza się, nasze studio odwiedzi dzisiaj burmistrz szkolny Andrzej Duda. Rozmawiać będziemy oczywiście o nowo otwartym miejskim żłobku. Było oficjalne otwarcie, dzień otwarty. Zapytam burmistrza, czy jest zainteresowanie placówką. Poruszymy też wątek bezpieczeństwa w mieście, o punktach schronienia na terenie miasta. Powiemy również o budżecie obywatelskim na 2027 rok.
1: Lubię to nasze rozmowy z gośćmi dnia, dlatego że one poruszają bardzo ważne tematy, które są blisko nas, czyli blisko regionu. Mówimy o tym, co dzieje się w województwie podlaskim, w tej części naszego województwa, więc już teraz serdecznie na 9:30 zapraszamy.
2: Zapraszamy, tak.
1: Dokładnie tak. My jesteśmy dzisiaj razem do godziny 15:00. Katarzyna Polewko, dzień dobry, niech to będzie dobry dzień.

Z Zapominalskim przypominamy, że już za 6 minut na antenie Radia Nadzieja będzie konkurs. Tym razem dziś do wygrania będzie naprawdę wyjątkowa książka. Trzymam ją już w swoich dłoniach, ale więcej nie zdradzam. Bądźcie Państwo czujni. Konkurs zrobimy już za 6 minut.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

News. I zgodnie z obietnicą już teraz zapraszamy Państwa do udziału w naszym codziennym konkursie. I dzisiaj do wygrania, tak jak już zapowiadałam, jest książka pod tytułem Listy do młodszej mnie. Ta książka jest inna niż wszystkie. W 45 listach do samej siebie młodszej o 20 lat autorka przygotowuje 25-letnią Emily na trudne wyzwania, z którymi przyjdzie jej się mierzyć. W niezwykle osobistych słowach porusza wiele ważnych i aktualnych tematów. Grzechu i łaski, macierzyństwa i adopcji, modlitwy, cierpienia, mediów społecznościowych, niesprawiedliwości i kryzysu w Kościele. Jej listy są prawdziwym świadectwem mocy tego, który nas uzdrawia i przemienia. Inspirują do przystanięcia w biegu codzienności i zadania sobie pytania. Co miałbyś do powiedzenia młodszej wersji siebie? Jaką radę dałbyś sobie, aby dobrze przeżyć dane ci dnie? Czy ktoś z Państwa jest zainteresowany? Jeśli tak, to proszę dzwonić do naszego studia. 512-123-502 i drugi dostępny numer 512-123-503.

0: No i znowu telefony do naszego studia się rozdzwoniły, ale jako pierwsza szczęście miała pani Ewa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Ewo, jakie plany na dzisiejszy bardzo słoneczny dzień?
1: Właśnie zaraz wyruszamy na działkę, żeby wykorzystać słoneczko. Jest, mamy wnuka, więc będziemy cały czas na dworze.
0: Słyszeliście o tym, że ma być 29 stopni?
1: Tak, oczywiście. Bardzo się cieszymy z tego.
0: Więc proszę korzystać, bo to chyba ostatnie. O właśnie, chyba nawet słyszymy wnuka. Pozdrawiamy serdecznie. Będziecie mogli naprawdę miło spędzić ten dzień. I do tego, jeśli będzie chwila czasu na działce, to oczywiście książka też trafia w pani ręce. Oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
1: Dziękuję. Pozdrawiam.
0: I jak widzicie państwo, w Radiu Nadzieja wcale nie oszukujemy. Książki, prezenty, niespodzianki trafiają w państwa ręce. Trzeba tylko do nas dzwonić. Kolejny konkurs jutro po godzinie 9:00.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy, witamy też naszego gościa. Dzisiaj wyjątkowo telefonicznie łączymy się z burmistrzem Kolna, Andrzejem Dudą. Dzień dobry.
2: Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Witamy serdecznie. Panie burmistrzu, zacznijmy naszą rozmowę od transportu publicznego. Dziś w Kolnie zaprezentowane zostaną autobusy elektryczne PKS Nova. Czy mieszkańcy mogą spodziewać się, że właśnie takie pojazdy na stałe pojawią się również na trasach obsługujących Kolno?
2: Tak, tak, pojawią się. Jeden z tych autobusów na pewno będzie uczęszczał trasą Kolno-Białystok. To będzie linia, która będzie zmodyfikowana i cieszę się z tego powodu, tak, bo będzie dostępna również w soboty i w niedzielę. Czyli no, będzie konkurencyjną linią. Jest przecież rynek otwarty również na przewoźników prywatnych, a więc im konkurencja, tym lepiej dla klientów, tak? No wtedy mamy i wyższy standard, i niższe ceny. Ale cieszę się, że autobusy, PKS Nova zakupuje autobusy elektryczne, bo my jesteśmy miastem, które uwielbia rozwiązania ekologiczne i je stosuje. A więc następny element, który nie będzie, będzie wpływał na polepszenie jakości powietrza, jest bardzo mile widziany przez samorząd miasta Kolno i mieszkańców, jak sądzę.
1: Tak, miasto cały czas się rozwija i stawia na te nowoczesne rozwiązania.
2: No tak, mamy bardzo nowoczesne rozwiązania w wielu dziedzinach, takich jak na przykład oczyszczalnia ścieków, jak stacja uzdatniania wody, jak energia elektryczna, bo przecież mamy wszystkie budynki, wszystkie obiekty tak naprawdę zasilane panelami fotowoltaicznymi. Budujemy nową spółka miejska, przedsiębiorstwo usług komunalnych buduje nową zupełnie ciepłownię miejską zasilaną zrębkami. Tam będą też bardzo innowacyjne rozwiązania. No chcemy, żeby te ceny nie ulegały zmianie w górę przede wszystkim. To jest trudne do zrealizowania, no bo niestety trzeba powiedzieć sobie jasno, ekologia kosztuje. To nie jest tak, że te rozwiązania ekologiczne są tanie. Natomiast można próbować zestawić te rozwiązania w taki sposób, aby te ceny utrzymywały się na tym samym poziomie albo no, nie wzrastały. To już jest sukces, no bo trzeba, można zastosować zasilanie tak, jak my próbujemy to robić panelami fotowoltaicznymi. Można wprowadzić rekuperację, można dobrze ocieplić budynki, tak wtedy tej energii trzeba mniej, te ogrzewanie kosztuje podobnie, bo oszczędzamy to, co byśmy odnotowali jako wzrost, na przykład jako amortyzacyjny po inwestycjach, tak? No więc staramy się robić to rozsądnie, żeby też nie było tak, że ekologiczne podnoszą nam ceny do niebotycznych poziomów, tak? Na razie nam się to udaje. Mam nadzieję, że zawsze będziemy rozsądnie tak działać, żeby to no, miało ręce i nogi, tak kolokwialnie rzecz mówiąc.
1: Tak, i właśnie jednym z tych rozwiązań będzie ten nowy autobus elektryczny PKS Nova. A jak pan by ocenił dostępność właśnie komunikacji autobusowej w mieście na ten moment?
2: No, nie jest ona nie jesteśmy usatysfakcjonowani, bo nie mamy połączenia do Olsztyna. Będziemy dzisiaj próbowali rozmawiać jeszcze z władzami PKS Nova. Rozmawialiśmy z prywatnym przewoźnikiem, ale będziemy rozmawiali, bo zgłaszają ludzie nam takie potrzeby i my nie wiemy, jaki jest faktyczny stan, bo ci przewoźnicy nas pytają, no a klienci, a ile będzie klientów? A no bez uruchomienia tych linii i próby nie da się stwierdzić, bo ja nie zagwarantuję, że to będzie 20-30 osób codziennie tą linię jeździło, ale można sobie po prostu ułożyć taki plan, kiedy są na przykład weekendy, kiedy są studenci, kiedy tych wyjazdów jest dużo. Lub na przykład my namawiamy do tego przewoźników, żeby tak zsynchronizować autobusy nasze z Piszem, gdzie mamy blisko kolej, lub teraz z Łomżą, gdzie też jest kolej, tam chodzi nam o Olsztyn, bo dużo osób oprócz Białegostoku podejmuje studia w Olsztynie z Kolna.
1: Tak, czyli tutaj młodzi ludzie jednak.
2: Mamy podobne odległości do Olsztyna, mamy około 130 kilometrów, może nawet niecałe, a do Białegostoku mamy 100 kilometrów, więc tak jesteśmy po środku, można powiedzieć, między dwoma dużymi ośrodkami akademickimi, a do tego mamy 168 kilometrów do Warszawy, tak? Więc takie odległości i spore, i do przeskoczenia, można by powiedzieć, więc chodzi nam o to, żeby jak najlepsze warunki dojazdu stworzyć młodzieży czy osobom, które potrzebują tego transportu do danych miejsc. Niekoniecznie, żeby używać aut własnych, tak? No, pewnie to jest droższy środek lokomocji niż bilet autobusowy czy bilet pociągu.
1: Tak, sprawna komunikacja jest jednym z elementów, które wpływają na codzienne życie rodzin i też młodych ludzi, studentów.
2: Ale bardzo się cieszymy, tak, że te autobusy już z tych starych, dymiących, tak, jest taki przeskok cywilizacyjny, można by powiedzieć, bo te elektryczne autobusy, no to jest XXI wiek, tak, no to jest rozwiązanie bardzo ekologiczne, a te autobusy duże, tak, czy nawet te mniejsze, no to potężne silniki, tak, to nie są silniki 1,5-litrowe, tylko kilkulitrowe.
1: Tak.
2: Autach.
1: I panie burmistrzu, przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejną ważną inwestycją było więc otwarcie miejskiego żłobka w Kolnie. Już placówka funkcjonuje, było uroczyste otwarcie. Zainteresowanie rodziców było duże, bo tego dnia był też dzień otwarty.
2: No tak, bardzo się cieszę, że dyrekcja żłobka zorganizowała taki dzień, bo trzeba przyznać, że było bardzo dużo rodziców i mam nadzieję, że ten dzień spowodował to, że wielu rodziców zdecyduje się zapisać swoje pociechy, bo byli rodzice już dziećmi, ale też były mamy, które, bo widzieliśmy, spodziewają się dzieci, tak? No więc cieszy nas to. Oczywiście to też jest podniesienie konkurencyjności, bo do tej pory funkcjonował w Kolnie jeden żłobek prywatny. Dzisiaj mamy dwa i mam nadzieję, że te dwa żłobki będą w stanie się utrzymać. My żeśmy nie planowali jakiegoś wielkiego żłobka na maksymalną ilość osób, zdając sobie z tego sprawę, że funkcjonuje również prywatny żłobek, więc mamy dzisiaj porównywalną liczbę osób w jednym i w drugim żłobku. No i cóż, i cieszę się, że ten żłobek wybudowaliśmy. Dużą dotację otrzymaliśmy do budowy tego żłobka, bo ta praktycznie 90 parę procent, więc koszt nasz własny był niewielki. Do tego dostajemy dotację na 3 lata w tej chwili do utrzymania tego żłobka, więc naprawdę będzie to niedrogi system dla rodziców, tak?
1: A czy wszystkie miejsca zostały już zajęte, czy można jeszcze zapisywać swoje pociechy?
2: Można zapisywać. Mamy miejsc na około 60 dzieci, czy tak, znaczy tak, 60 dzieci, 64. W tej chwili jest około 40 dzieci uczęszczających do żłobka, czyli jest jeszcze, powiedzmy, 3 oddziały, można 2 oddziały 8-osobowe można utworzyć śmiało, nawet 3.
1: Czy zainteresowanie placówką pokazuje już, że w przyszłości być może potrzebne będą kolejne miejsca żłobkowe?
2: Powiem tak, chciałbym, żeby tak było. Chciałbym także, żeby tak było, ale ja podkreślam w każdej audycji, gdzie tylko mogę, żeby młodzi ludzie decydowali się na dzieci. Ja już niestety jestem praktycznie emerytem, w związku z tym do siebie apelować nie mogę, ale apeluję zarówno do tych, którzy w tej chwili wchodzą w dorosłe życie, jak i do tych, którzy jeszcze mogą mieć dzieci. Zachęcam do tego. Szanowni Państwo, jest sytuacja dramatyczna, jeśli chodzi o demografię. My należymy do miast, które, no, powiedzmy, najmniej się wyludniają, bo ten minusowy ujemny przyrost naturalny jest na poziomie 1 punktu procentowego, ale większość miast, miasteczek i Polski ma dużo większy spadek liczby ludności. Więcej ludzi umiera niż się rodzi. To jest sytuacja dramatyczna. To doprowadzi do tego, że państwo za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, no może nie kilkanaście, będzie w bardzo trudnej sytuacji. Nie będzie miał kto pracować na przyszłe emerytury, bo u nas ten system tak działa, że pokolenie jakby moich dzieci pracuje na emeryturę dla mnie. Ja pracowałem dla rodziców, tak? Moje pieniądze nie są odłożone na koncie w banku, tylko są były używane i są jeszcze używane do wypłaty emerytur. W momencie, kiedy ja przejdę na emeryturę, to pieniądze tych, którzy pracują, będą używane do wypłaty emerytur. Więc jak będzie więcej ludzi na emeryturze niż pracujących, no to będzie dramat. Ja tylko podam taki przykład. Posługuję się tym przykładem. Kiedy ja uczęszczałem do szkoły, to były lata 68 do powiedzmy do 70. Bodajże 4 roku, tak, uczęszczałem do, czy 8 nawet, uczęszczałem do, nie, 74, bo ogólnie jak kończyłem w 80 roku, tak, więc 4 lata, 76, więc w 76, to w tych latach w jednej i w drugiej szkole było, w jedynce i dwójce było po 1200-1250 dzieci, było po 5 oddziałów, a nawet czasami po 6 szkolnych, po 30 kilka osób w klasie. Dzisiaj mamy po około 450 osób w szkole jednej i drugiej, może 500, tak?
1: Także ta
2: to co to jest? To nie ma nawet połowy liczby dzieci, a w poprzednim roku, w 2025 roku w naszym mieście chyba urodziło się najmniej dzieci w historii miasta, bo urodziło się 62 dzieci. No więc to są dwie klasy. Gdyby taka sytuacja miała miejsce jeszcze przez kilka lat, to jedna ze szkół za kilka lat będzie do zamknięcia po prostu.
1: Tak, i to są
2: dwie klasy. No, i to jest, i proszę sobie wyobrazić wtedy, co się dzieje z tymi nauczycielami, którzy mają jeszcze dopracować do emerytury. No, to jest dramat.
1: To są
2: tak?
1: ogromne wyzwania dla wszystkich samorządów.
2: Jeśli nie chcemy napływu masy imigrantów, musimy zadbać sami o to, żebyśmy byli narodem na stabilnym poziomie demograficznym, można by tak powiedzieć, bo jeżeli chcemy mieć te 36-38 milionów ludności, a nie 19 czy 20 za kilkadziesiąt lat, to musimy przekonywać młode pokolenie do tego, żeby kochało dzieci, miało dzieci, zajmowało się tymi dziećmi. My musimy stworzyć im do tego warunki.
1: Taki
2: żłobek to również tworzenie warunków takich, które są przyjazne dla młodych małżeństw.
1: Dokładnie. I panie burmistrzu, mówiąc o opiece nad najmłodszymi, nie sposób pominąć szerzej rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców. Ile punktów schronienia znajduje się obecnie na terenie miasta? Ostatnio również pojawiła się taka lista na waszej stronie Urzędu Miasta.
2: Tych punktów nie jest dużo, bo takich z prawdziwych miejsc schronienia to praktycznie mamy jedno. Natomiast my będziemy budować te miejsce schronienia, będziemy budować sztab kryzysowy, magazyny. Natomiast, szanowni państwo, to też się nie da zapewnić wszystkim mieszkańcom w ciągu kilku lat miejsc schronień. No nie da się. To jest proces, który zajmie kilkanaście, kilkadziesiąt lat, bo państwa, które o tym naprawdę myślały, takie jak Finlandia, być może Szwecja, bo w Finlandii to widziałem, jak to się odbywa, narzucały sobie rygor może 40 lat temu już, tak, że każdy, kto budował dom, musiał tak go zaprojektować, żeby pod tym domem było miejsce schronienia. On był tak zaprojektowany, że ta piwnica, która była, no nie musiała być pod całym domem. Przepraszam bardzo. była wyposażona we wszystkie elementy, które spełniały standardy miejsca schronienia.
1: Tak, i miasto planuje utworzenie kolejnych takich miejsc. Gdzie one powstaną?
2: My będziemy tworzyli pierwsze miejsce, które chcemy tworzyć i mamy nadzieję, że otrzymamy na to pieniądze. To jest miejsce przy lądowisku helikoptera przy szpitalu ogólnym. To jest miejsce, które będzie magazynem, a jednocześnie będzie miejscem schronienia dla personelu na przykład szpitala, być może dla części ludności z tego osiedla, ale będzie również sztabem kryzysowym, bo przecież w czasie jakiejkolwiek katastrofy, wojny, kataklizmu, no musi ktoś zarządzać sytuacją, tak? To się nie da, tak?
1: A kiedy ta inwestycja miałaby ruszyć?
2: Pani redaktor, chcemy, żeby ruszyła w następnym roku. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania, już zaawansowanym, bo praktycznie projekt kończymy, bo chcemy aplikować o środki bardzo przygotowani za projekt, za posiadanie pozwolenia na budowę, są dodatkowe punkty, a więc w tym roku jeszcze będziemy mieli, być może za kilkadziesiąt dni, pozwolenie na budowę, ale już pełną dokumentacją. To daje nam wtedy lekką przewagę nad tymi samorządami, które takiej dokumentacji nie będą miały. Mamy miejsce, mamy plan, mamy koncepcję.
1: Teraz realizacja.
2: Tak, projekt i będziemy to realizowali, tak.
1: Na rozwój i bezpieczeństwo Kolna mają również wpływ sami mieszkańcy. Przejdźmy więc do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Jakie zadania zostaną zrealizowane w ramach tej najbliższej edycji?
2: Ten budżet, tak, to już komisja rozstrzygnęła, już został rozstrzygnięty, tak, i dwa zadania będą realizowane. Jedno to zadanie na osiedlu na ulicy Krupki bodajże. Chodzi o ławeczki różnego rodzaju. No jest tam trochę zadań. Wpłynęły 4 wnioski. Niektóre niestety nie spełniały warunków formalnych. Dwa wnioski będą realizowane.
1: I tak, te dwa projekty.
2: Dwa projekty. Nie pamiętam szczegółów tych wniosków złożonych przez mieszkańców, ale są to wnioski tego typu, o których mówiłem, czyli dotyczące konkretnych ulic i konkretnych miejsc w mieście, tak?
1: I tymi dobrymi...
2: Natomiast to nie mieliśmy dużo pieniędzy w tym budżecie. Być może w następnym roku zwiększymy te środki.
1: Ale tymi dobrymi informacjami, tymi dwoma projektami, które już wkrótce rozpoczną się na terenie miasta, kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panią redaktor i pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
3: Po reklamie.

0: Minęła 10, a zaczynamy wiadomości. A te przedstawi Bartek Święciński.
1: Polska podpisała umowę z USA na zakup uzbrojenia. Kandydat PiS na premiera podsumowuje 1000 dni obecnego rządu. Ostrołęckie Centrum Kultury czeka gruntowny remont. To dowód, że Polska bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Tak o podpisaniu nowej umowy ze Stanami Zjednoczonymi mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W ramach programu Foreign Military Financing Polska dostanie 4 miliardy dolarów na zakup uzbrojenia z USA. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że podpisana dziś umowa uzupełnia unijny program SAFE. Minister Obrony Narodowej mówił w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, jakie kontrakty zostaną dzięki temu sfinansowane.
2: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać 2 lata temu na 10 miliardów dolarów. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO. Polska jest liderem wschodniej flanki NATO, spełnia wszystkie oczekiwania postawione przed nami jako sojusznikiem europejskim.
1: W ceremonii podpisania umowy biorą również udział przedstawiciele USA.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Za nami 1000 dni obecnego rządu. Zdaniem opozycji był to zmarnowany czas. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek wystawia Radzie Ministrów czerwoną kartkę.
4: To jest 1000 dni straconych szans, 1000 dni zwijania wielkich projektów inwestycyjnych w Polsce. Centralny port komunikacyjny jest tego najlepszym dowodem. Dowodem na to również, że rząd Tuska musi odejść.
1: Koalicja rządowa wśród największych sukcesów rządu wymienia m.in. wprowadzenie finansowania in vitro z budżetu państwa, rentę wdowią, odblokowanie KPO i program SAFE.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ostrołęckie Centrum Kultury czeka gruntowny remont. Obecnie trwają jeszcze prace dokumentacyjne, a modernizacja rozpocznie się po jej zakończeniu. Inwestycja obejmie dużą salę kinową, salę kameralną, garderoby, salę taneczną, pomieszczenia biurowe i zaplecze. Wymienione zostaną instalacje oraz wyposażenie, a obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach inwestycji mówi Katarzyna Grodzka, dyrektor OCK.
5: Jeszcze trwają prace związane z projektem, także czekamy na ostateczną wersję projektu dotyczącego remontu obiektu Ostrołęckiego Centrum Kultury. Po uzyskaniu już ostatecznej wersji projektu miasto Ostrołęka przygotuje postępowanie przetargowe.
1: W budynku powstanie również miejsce tymczasowego schronienia. Po rozpoczęciu remontu Ostrołęckie Centrum Kultury będzie wyłączone z użytkowania przez blisko 2 lata. Całkowity koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych, z czego blisko 5 milionów stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
3: To są wiadomości Radia Nadzieja.
1: Sezon grzybowy w pełni. Wielu Polaków ruszyło do lasów na poszukiwania prawdziwków, borowików i kani. Zajęci grzybobraniem nieraz jednak zapominamy o zasadach bezpieczeństwa, co kończy się zaginięciem grzybiarzy. Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa podczas długiego pobytu w lesie, mówi radkomisarz Tomasz Żelański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
6: Szczególny apel kierujemy do rodzin, seniorów, a także osób mających problemy ze zdrowiem bądź pamięcią. Wyposażenie bliskiej osoby w zegarek albo zawieszkę z lokalizatorem GPS może ułatwić jej szybkie odnalezienie i uratować życie. O bezpieczeństwo podczas grzybobrania należy zadbać jeszcze przed wyjściem z domu. Jeżeli wybieramy się do lasu, poinformujmy bliską osobę, dokąd się udajemy i o której godzinie planujemy wrócić. W miarę możliwości nie wybierajmy się na grzyby samotnie.
1: Wybierając się na grzybobranie, nie zostawiajmy telefonu w domu.
6: Podczas każdej wyprawy należy mieć przy sobie w pełni naładowany telefon komórkowy. Może on okazać się niezbędny w sytuacji zagrożenia bądź zagubienia. Warto zabrać również ze sobą latarkę, wodę, niewielki zapas jedzenia, a także odzież dostosowaną do warunków pogodowych. Przestrzegajmy zasad obowiązujących na terenach leśnych, stosujmy się do oznaczeń i regulaminów, nie wchodźmy na obszary objęte zakazem wstępu.
1: W sytuacji zgubienia się w lesie najważniejsze, abyśmy zachowali spokój. W razie konieczności nie zwlekajmy z poinformowaniem numeru alarmowego 112. Pamiętajmy, że udane grzybobranie to nie tylko koszyk pełen grzybów, ale przede wszystkim bezpieczny powrót do domu.
3: Do Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 22 stopnie pokazują teraz termometry w naszym regionie, ale temperatura dopiero nabiera tempa. Dziś maksymalnie 29 kresek, więc korzystamy, łapiemy witaminę D, Biomet dziś sprzyjający.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: nasz czas.
1: Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: Chodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
1: Po reklamie.
2: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: W Polsce mogłyby powstać w zachodniej części kraju, mówi wiceszef MON. Poseł PiS deklaruje otwartość prezydenta Nawrockiego na kompromis w sprawie kryptoaktywów. Od 1 września uczniowie szkoły podstawowej w Konarzycach mogą korzystać z nowego skrzydła placówki. Przedstawiciele administracji USA będą wizytować miejsca, w których potencjalnie mogą powstać bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że zgodnie z zaleceniami strony amerykańskiej takie bazy mogłyby powstać w zachodniej części naszego kraju.
1: Pan sekretarz Dinano odwiedzi pewne miejsca w Polsce. Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinano, ale też szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną, przede wszystkim z panem ministrem Zaleskim o bazie, o jej potencjalnej lokalizacji.
0: Wcześniej wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda mówił, że Amerykanie są poważnie zainteresowani stałą obecnością swoich wojsk w Polsce. Jak dodał, liczba stałych baz amerykańskich zależy od planów operacyjnych NATO.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Prezydent jest otwarty na kompromis w sprawie regulacji dotyczących kryptoaktywów, deklaruje Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał, że to rząd nie chce uregulować tego rynku, a premier używa tej kwestii jako narzędzia politycznej walki. Wczoraj do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach. Jarosław Sellin zaznaczył, że oczekuje od premiera wyjaśnienia pewnych kwestii dotyczących pracy nad rządową ustawą dotyczącą kryptowalut.
3: A jeśli chodzi o poprawki, które były wnoszone do ustaw, no to się najpierw niech on wytłumaczy, o czym były rozmowy z zonda krypto w instytucjach rządowych, z jego ważnymi ludźmi, o czym były rozmowy z zonda krypto polityków koalicji rządowej zasiadających w Sejmie, jak przechodziły poprawki przez Związek Banków Polskich zgłaszane przez zonda krypto dochodzące do ustawy rządowej. Proszę bardzo, niech się z tego wszystkiego wytłumaczy.
0: Według Kancelarii Prezydenta złożony wczoraj projekt ustawy o kryptoaktywach jest propozycją kompromisową, która wprowadza mechanizmy prewencyjne i kontrolę sądową. Z kolei premier Donald Tusk nazwał ten projekt pseudoinicjatywą i skrytykował podejście prezydenta Karola Nawrockiego do kwestii kryptoaktywów.
2: Najnowsze informacje z regionu.
0: Od 1 września uczniowie szkoły podstawowej w Konarzycach mogą korzystać z nowego skrzydła placówki. Obiekt był długo oczekiwany przez całą społeczność szkolną, ale i władze gminy, bo jego budowa trwała 4 lata. Mimo że zadanie, jeżeli chodzi o konstrukcję, nie było zbyt skomplikowane, to mieliśmy duże trudności, mówi wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
4: Generalny wykonawca wziął zadanie do projektowania, potem się okazało, że niektóre zapisy projektowe należy zmienić. Dodatkowo cały teren jest pod konserwatorem zabytków. Dodatkowo tam jeszcze znalezione były w trakcie prac budowlanych obiekty archeologiczne, więc to wszystko przedłużyło. W międzyczasie jeszcze mieliśmy trudności z sieciami zewnętrznymi, z mediami. No niemniej jednak chyba nie do końca zrozumieliśmy się z generalnym wykonawcą. Ja nie chciałem na niektóre ustępstwa pójść, których oczekiwał wykonawca. To spowodowało też wydłużenie tego procesu.
0: Wójt cieszy się, że po tych trudnościach w końcu udało się oddać nowe skrzydło szkoły. Podkreśla, że ta inwestycja była konieczna ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów.
4: 2015 rok. Kiedy zostałem wójtem, to około 120 dzieci było w szkole w Konarzycach. 2020, kiedy prosiłem po raz pierwszy o pieniądze na rozbudowę szkoły, kiedy inni wójtowie wnioskowali o pieniądze na rozbudowę dróg, wówczas ja uzasadniałem, że będzie taka potrzeba, bo wtedy już mieliśmy 270 dzieci w tej szkole. 120 po 5 latach 270. Zaś dzisiaj widzę, że to był niezbędny ruch, chociaż tak długo trwała sama budowa, bo dzisiaj mamy ponad 370 dzieci w tej placówce edukacyjnej.
0: Koszt inwestycji to ponad 7 milionów złotych, z czego 3 miliony samorząd otrzymał z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.
2: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
0: Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna Polska się rusza. Akcja rozpoczęła się wczoraj, czyli w Światowy Dzień Fizjoterapii, potrwa do końca roku. Jej celem jest zachęcenie Polaków do regularnej aktywności fizycznej i pokazanie, że nawet niewielka dawka ruchu może pomóc zapobiegać problemom zdrowotnym. O szczegółach akcji mówi wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Hanna Kowalewska.
5: I co jest celem takiej akcji? Motywowanie właśnie jak największej liczby Polaków do ruchu. ruchu. Ruch oczywiście ma wiele wymiarów, tak jak wiemy, bo dla niektórych ruch to jest pionizacja, tak? Dla niektórych ruch to jest pierwszy krok, dla niektórych ruch to jest bardzo wytrzymałościowy trening na siłowni. Więc my, naszym głównym celem będzie motywowanie jak największej ilości Polaków do ruchu, jakiegokolwiek ruchu dostosowanego do kondycji, do chęci, no i oczywiście możliwości naszych pacjentów i nie tylko pacjentów.
0: Maciej Bogdan, koordynator Krajowej Rady Fizjoterapeutów, mówi, że w ramach tej akcji będą odbywać się spotkania nie tylko z dorosłymi, ale również najmłodszymi.
6: Wychodzimy do wszystkich, szukajcie nas słuchacze, bo będziemy wszędzie. Wychodzimy do szkół, wychodzimy do klubów seniora, wychodzimy do różnego rodzaju eventów jeszcze na dworzu, póki jest ciepło, ale nie tylko, bo także zimą będziemy próbowali. Akcja jest do końca roku, także jeszcze będzie można nas znaleźć. Będą wydrukowane plakaty z informacją taką. Dedykujemy to wszystkim pacjentom w różnym wieku życia.
0: Dla zachowania zdrowia, sprawności, dobrego samopoczucia rekomenduje się od 150 do 300 minut ruchu tygodniowo o umiarkowanej intensywności lub od 75 do 150 minut ruchu o dużej intensywności.
7: Kolejne wiadomości na naszej antenie o godzinie 13.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: No i już teraz sprawdzamy prognozę pogody. To naprawdę przyjemna wrześniowa środa. Pogoda rozpieszcza. Czuć, że jest coraz cieplej. Dziś maksymalnie 29 stopni. Korzystajmy z tej pięknej aury, bo od jutra niestety czeka nas załamanie pogody. Będzie deszcz i 19 kresek.
2: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
2: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
9: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
8: Po reklamie.

0: Już za 3 minuty na antenie Radia Nadzieja kolejna audycja z cyklu Zasmakuj Włomże, ale wcześniej będzie Sana. Bardzo
1: cicho
0: przyjemny
1: tak,
0: utwór.
1: Bez zbędnych słów zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Witamy w kolejnej audycji Zasmakuj w Łomży. Dziś naszymi gośćmi są dyrektor szkoły podstawowej nr 4, pan Marcin Piotrowski, trener UKS 4. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Witam państwa, witam panią redaktor.
2: A także podopieczne pana Marcina, uczennice 4, koszykarki Emilia Trzonkowska i Oliwia Tomasiewicz. Witajcie dziewczyny.
4: Dzień dobry, witam.
2: Ostatnio naprawdę często słyszymy o waszej szkole. Po pierwsze, za sprawą sukcesów, jakie odnoszą wasze żeńskie drużyny koszykarek. Są przedstawicielki, tak jak mówiłam przed momentem, ale druga sprawa, równie ważna, w końcu doczekacie się hali sportowej. Panie dyrektorze, cierpliwość popłaca?
3: Myślę, że tak, w tym przypadku popłaca. No, bardzo cierpliwie czekaliśmy bardzo długo na tą halę. Natomiast,
2: bardzo cierpliwie nawet, z naciskiem na bardzo.
3: Tak, dokładnie. Natomiast no, bardzo się cieszymy, że no, jak gdyby te najważniejsze kroki zostały podjęte, umowa została podpisana i ta hala będzie realizowana. No i będziemy mogli spełniać swoje marzenia na tej hali.
2: Wasza szkoła jest ostatnią szkołą, która nie miała hali, nie ma hali w Łomży z prawdziwego zdarzenia.
3: Tak, to prawda. No, gdy, tak jak już pani powiedziała, ta cierpliwość była tak długa, ponieważ byliśmy ostatnią szkołą, która nie miała hali sportowej. Doczekaliśmy się jak gdyby no już realizacji, ponieważ już jest podpisana umowa, więc za chwilę chcemy zobaczyć już te wszystkie maszyny budowlane, które zaczną budować tą halę.
2: Wtedy uwierzycie?
3: Myślę, że wtedy to będzie taki jeszcze najważniejszy moment.
2: Taka wisienka.
3: Tak, wisienka na torcie, która pokaże, że już to się, że tak fizycznie dzieje, bo na razie mamy to tak na papierze, mamy te umowy podpisane, są deklaracje, są te podpisy, natomiast no, ten moment, gdy pojawią się pierwsze maszyny na budowie, to jednak pokaże nam, że już to się naprawdę spełnia.
2: Ale trochę też łamiecie stereotypy, pokazujecie, że bez hali sportowej też można osiągać sukcesy. I to jakie?
3: Myślę, że to tak naprawdę w tych najtrudniejszych warunkach się wykuwają te najlepsze sukcesy i przykładem są dzisiaj te dziewczynki, które są dzisiaj tutaj ze mną. One obydwie były powołane do kadry, do reprezentacji Polski. Emilka zagrała już nawet kilka meczy, była na turnieju. Oliwia jeszcze przed sobą też ma takie szanse i takie możliwości. Była powołana, kontuzja, która ją na chwilę wykluczyła. Myślę, że nie przeświadcza tym, że nie będzie mogła grać, bo jestem przekonany, że jeszcze będzie grała i że zobaczymy ją w meczach reprezentacji Polski. No, to są sukcesy na ogólnopolskiej arenie. To są jak gdyby dzieci, które są najlepsze w Polsce. Tak? I jak gdyby one ćwiczyły tak naprawdę w tych takich spartańskich warunkach, bo mamy bardzo malutką salkę, tak naprawdę ciężko na niej przeprowadzić wiele różnych ćwiczeń. Korzystamy oczywiście z obiektów sportowych w innych szkołach. Za to bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dyrektorom szkół, którzy wpuszczają nas do siebie i dają nam możliwość rozwoju naszych podopiecznych. Natomiast no, może dzięki temu, że było trudno, takie sukcesy właśnie się pojawiały. No oczywiście liczymy na to, że jak hala powstanie, to będzie jeszcze tych sukcesów więcej.
2: Emilia reprezentuje kadrę, polską kadrę. Oliwia ma jeszcze szansę, bo wszystko przed wami, jesteście bardzo, bardzo młode. Dziewczyny, kiedy jeździcie na różnego rodzaju zgrupowania, na różnego rodzaju rozgrywki, trochę z zazdrością patrzyliście na inne drużyny, które miały, mają takie zaplecze sportowe z prawdziwego zdarzenia?
4: Nie, raczej nie, bo i tak im dorównywaliśmy, więc to nie zawsze ta hala to jest największy problem, lecz bardzo to jest dla nas, jest to nam bardzo potrzebne, bo nie mamy takiego dużego pola do rozwoju, więc bardzo tego potrzebujemy, ale na pewno nie patrzyliśmy, tylko staraliśmy się im dorównać, nawet tą grą.
2: Ale na pewno to wymagało więcej pracy, dużo więcej pracy.
4: Tak. Mhm.
2: Ale też i od trenerów myślę, że też musieliście trochę główkować, jak to wszystko zorganizować, żeby te treningi naprawdę były na takim wysokim poziomie, żeby dziewczyny, tak jak Emilka powiedziała, mogły dorównywać najlepszym.
3: Myślę, że to jest bardzo ważna kreatywność też trenerów, radzenie sobie w sytuacji, tak? Jeżeli nie mamy takich warunków, to wiadomo, że chcielibyśmy mieć lepsze warunki, no ale jeżeli ich nie mamy, to nie poddajemy się. Musimy sobie radzić w tych warunkach, które mamy, wykorzystać w 100% tą bazę, bazę, którą do tej pory mieliśmy. Jeśli była taka możliwość, korzystaliśmy z innych obiektów i jak gdyby to było dla nas ważne, żebyśmy sobie nie poddawali, tylko radzili sobie w tych trudnych warunkach, a dziewczyny w 100% angażowały się na zajęciach sportowych i dzięki temu właśnie stąd ten ich poziom sportowy. Więc właśnie o to chodzi, żeby być kreatywnym i znajdować rozwiązania.
2: Ale chyba też chcieć przede wszystkim, prawda, dziewczyny?
4: Tak.
2: Oliwka potwierdza, tak. Trzeba chcieć. Jak długo trenujecie? Jak długo ty trenujesz?
4: Ja trenuję od pierwszej klasy praktycznie.
2: Od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Skąd taka pasja? Skąd taka miłość do koszykówki akurat?
4: No, po prostu trener Marcin mnie zobaczył na korytarzu, zobaczył, że mam atuty i powiedział po prostu, żebym przyszła na trening i się sprawdziła.
2: I sprawdziła się, panie Marcinie, prawda? Absolutnie.
3: Absolutnie, oczywiście. To są nasze perełki, więc jak gdyby Oliwia od zawsze miała, dzięki swoim warunkom fizycznym, potencjał tego, by być w gronie najlepszych w Polsce. I ja jestem przekonany, że niedługo zobaczymy ją w meczach reprezentacji Polski, więc sprawdziła się i myślę, że to sprawdziła się sportowo, ale też intelektualnie. Świetnie się rozwija, ma dobre oceny, więc ten sport pomaga jej również w nauce.
2: My mamy tutaj takie dwie perełki łomżyńskie, można by rzec, takie młode perełki. Panie dyrektorze, jak odnaleźć i wykrzesać, jak zauważyć to, że dana osoba ma taki ogromny potencjał? To widać od razu, czy niekoniecznie?
3: Czy powiem szczerze, że jeżeli trener bacznie opisuje, muszę podkreślić, że jak gdyby Oliwia i Emilka są trenowane przez pana Michała Piotrowskiego, jak gdyby na chwilę obecną, wcześniej przez pana Daniela Chojnowskiego. Ja gdzieś tam na samym początku, tylko jak gdyby był Oliwia gdzieś tam w tych grupach młodzieżowych była u mnie, natomiast teraz trenerem jest pan Michał Piotrowski. I jeśli trener patrzy takim czujnym okiem i zauważa atuty i widzi, jak rozwijają się dzieci, jest w stanie określić, czy to dziecko będzie grało na najwyższym poziomie. I jeżeli będzie bardzo dobrze współpracowało, zgrają się różnego rodzaju czynniki, czyli atuty fizyczne, do tego rozwój intelektualny oraz to, czy dziecko jest motoryczne, czy nie jest motorycznie uzdolnione, to wszystko musi gdzieś jednak współgrać. Do tego jeszcze musi być współpraca rodziców, współpraca trenerów i wtedy dopiero możemy mówić o jakimś tam większym sukcesie, ale te wszystkie czynniki się zazębiają i powodują, że mamy takie utalentowane właśnie zawodniczki.
2: Emilka, tak jak mówiliśmy, ty zostałaś powołana do kadry reprezentacji Polski. Jakie to uczucie założyć koszulkę z orzełkiem na piersi?
4: No, na pewno wzruszenie i jakaś duma, że w końcu moja ciężka praca się przełożyła na jakiś wielki sukces.
2: Wyobrażasz sobie to, żeby zabrać tobie teraz piłkę do kosza?
4: Tak.
2: Tak? Wyobrażasz sobie? Nie, czy mogłabyś po prostu to zostawić, tak z dnia na dzień?
4: Nie.
2: A, no właśnie.
4: Nie mogłabym, bo po prostu to jest jakaś część mojego życia. To jest, jak nawet czasem nie mam treningu, to jest po prostu dziwne, że nie robię, po prostu mam dzień wolny. To jest taka już część mojego życia i myślę, że nie.
2: A rodzina też musi się pod to dostosować?
4: Na pewno, tak.
2: Chciałaś powiedzieć trochę, ale muszę zmieniłaś zdanie, że na pewno.
4: Na pewno. Moi rodzice, przez to, że tak gram, to zmienili cały tryb życia tylko pode mnie.
2: I chyba twoja siostra też bierze z ciebie przykład, prawda?
4: Tak.
3: Tak, jak gdyby tutaj, jeżeli chodzi o Emilkę, to te geny, które gdzieś tam są w rodzinie, są bardzo usportowione, że tak powiem, tak kolokwialnie. Jej młodsza siostra grała w drugim zespole w 2014 roczniku, w U13 dokładnie, i też odnosi sukcesy. Teraz w Bydgoszczy przywieźliśmy pierwsze miejsce na 16 zespołów i muszę przyznać, że graliśmy tam z najlepszymi w Polsce. Za nami takie drużyny z na przykład z takich miast jak Elbląg, Szczecin, Poznań, no wiadomo, skala, rozmiar tych miast, szkół w ogóle, no, natomiast no, musieli uznać naszą wyższość, więc w żadnym z meczów nie pozostawialiśmy im złudzeń, że wygrają, więc jak gdyby Ania też się świetnie rozwija, Emilka też, więc też trzeba powiedzieć, że Oliwia również ma młodszą siostrę w naszej szkole i również już jest w pierwszej klasie i jest w klasie pierwszej o profilu sportowym.
2: O właśnie, czyli siostry, tak, starszych biorą przykład, absolutnie. Dziewczyny, wy jesteście w ósmej klasie, jak dobrze pamiętam, tak, prawda? Co dalej? Bo na tej ósmej klasie przygoda ze szkołą podstawową się kończy, więc ja myślę, że trenerzy też pewnie trochę tam łezkę gdzieś uronią, jak będziecie się żegnać. Co dalej?
4: Nie no, myślę, obie myślimy na pewno iść do szkoły sportowej w Łomiankach i dalej grać w klubie, tylko po prostu myślimy o wyprowadzce, ale dalej grać w koszykówkę. Bardzo byśmy chciały grać dalej w Łomży, ale też na pewno byśmy chciały grać jeszcze wyżej.
2: Często jest tak, że w tym młodym wieku próbuje się różnych sportów. Miałyście taki etap, że próbowałyście czegoś innego, ale to koszykówka wygrała?
5: Ja w pierwszej klasie chodziłam na pływanie.
2: Ale pływanie nie przekonało. Za nudne?
5: Tak.
2: Za nudne. A Emilka?
4: Nie, ja chodziłam na bardzo dużo sportów, ale po prostu na koszykówkę chyba poświęciłam najwięcej czasu i to najbardziej mnie zainteresowało, więc zostałam przy tym.
2: I jesteście, i reprezentujecie, i jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. Panie dyrektorze, czy nowa hala to też nowe możliwości? Nowe sekcje sportowe, nowe treningi, większa możliwość dla mieszkańców i dla uczniów całej szkoły?
3: Przede wszystkim ta hala jest potrzebna dla całej społeczności szkolnej. To jak gdyby klub i sukcesy, jeżeli chodzi o koszykówkę, to jest jedna kwestia. Natomiast ta hala zmienia tak naprawdę wszystko w naszej szkole.
2: Bo my się tak trochę na tej koszykówce skupiliśmy, dokładnie, prawda? A są przecież uczniowie, którzy koszykówki nie trenują.
3: Dokładnie. I ta hala daje możliwości takiego naprawdę krzewienia tego wychowania fizycznego wśród dzieci na dobrym poziomie i w dobrych warunkach. Musimy podkreślić, że my na chwilę obecną w szkole mamy na przykład dwie szatnie, dwie przebieralnie, jedną męską, jedną damską, czasami 4-5 klas musi się w niej zdążyć przebrać na jednej przerwie. Wiadomo, że gdy powstaje obiekt sportowy, całe zaplecze z tym związane, szatnie, przebieralnie, siłownia, salka fitness, do tego dwie sale lekcyjne, które też tam powstaną, bo jakby nasza szkoła jest szkołą, która cieszy się ogromnym powodzeniem. Mamy coraz większą liczbę dzieci, coraz więcej osób do nas chce chodzić i po prostu fizycznie przestajemy się mieścić w tym budynku, więc ta hala daje nam nowe możliwości. Oprócz tego oczywiście to miejsce tymczasowego schronienia, które będzie pod tą halą.
2: To w ogóle pierwsze takie miejsce w Łomży z takiego prawdziwego zdarzenia.
3: Tak, na ponad 1000 osób, tak, więc pod względem bezpieczeństwa też to jest świetne miejsce. Natomiast też będzie funkcjonalnym miejscem, bo w czasach pokoju będą tam też salki, tak jak już pan prezydent wspominał, będą tam salki do na przykład do sztuk walki, tak, wykorzystywane przez naszą młodzież. No to jest jak gdyby bezpieczeństwo, funkcjonalność razem powiązana i to jest bardzo logiczne podejście do tego typu obiektów, żeby po prostu ta część, która jest tym schronem, nie stała po prostu pusta przez lata, tak? Natomiast jeszcze wspomnę do tego, co mówiła Emilka. Jak gdyby ich plany są takie, że chcą jak gdyby iść do szkoły sportowej, to jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach. Natomiast one dalej będą reprezentowały nasz klub i nasze miasto, bo w klubie dalej są ich roczniki, dalej będą mogły w nim grać. Natomiast uczyły będą się już tam, tak? No bo ich marzenia są związane ze sportem i wiadomo, że jak pójdą do szkoły Mistrzostwa Sportowego, to będą mogły się jeszcze lepiej rozwijać. Tak?
2: Czyli serce będzie w Łomży trochę jednak.
4: Tak, na pewno.
2: Będzie? Mhm. Oliwka też potwierdza, że będzie. Więc tak wcale się z Łomżą nie rozstaniecie.
4: Nie,
2: jakie są wasze marzenia? O marzenia pana dyrektora to jeszcze zapytam, ale zapytam na początku o wasze marzenia.
4: No, na pewno,
2: sportowe marzenia oczywiście.
4: Na pewno zagranie w... jeszcze raz w reprezentacji Polski, w seniorskiej już. No i granie na najwyższym poziomie koszykówki w Polsce, czyli jakaś ekstraklasa, a nawet Euroliga kobieca.
2: A Oliwka?
5: To tak samo.
2: Tak samo. Te marzenia są bardzo podobne, te sportowe marzenia. Trzeba dużo siły i wytrwałości?
4: Na pewno.
2: Co jest najtrudniejsze, trenując koszykówkę, w ogóle uprawiając sport?
4: Psychika.
2: Czasami jest tak, że myślicie sobie, nie, już nie mam siły. Nie, no znowu trening, a tu jeszcze szkoła, tu jeszcze lekcje, tu obowiązki. Tutaj rodzice przypominają i każą poprawiać oceny jakieś, które nie zawsze są zadowalające być może. Jak to jest?
4: No, na pewno głowa odgrywa dużą rolę, bo trzeba wszystko łączyć, to po pierwsze, a po drugie to jak są właśnie takie myśli, że nie chcecie się iść na trening i tak dalej, to ja jestem bynajmniej na takim poziomie, że nawet jak mi się nie chce, to i tak idę, bo to jest taka rutyna, ale też to, nawet jak mam gorszy trening, gorszy mecz, to po prostu trzeba sobie z tym radzić, bo to nie jest takie łatwe i czasem ten gorszy trening tak naprawdę daje więcej niż ten lepszy, bo uczymy się więcej i możemy wiedzieć, nad czym jeszcze możemy pracować.
2: Później, po takim treningu, na który nie chciało się iść, jest satysfakcja?
4: Jest.
2: I później jest tak, jak już jest torba na ramieniu, myślicie sobie, a dobrze, że przyszłam. Tak jest?
4: Tak.
2: Nie wiem, tak się domyślam, że jest, bo ja koszykówki nie trenuję.
4: Nie, tak jest.
2: Tak jest. Dobrze, panie dyrektorze, o te marzenia chciałam zapytać. Te marzenie chyba, jeśli chodzi o dyrektora szkoły, no to chyba trochę się spełnia właśnie na naszych oczach, prawda?
3: Tak. Muszę przyznać, że dużo tych celi, które miałem założone te 6 lat temu, jak stawałem się dyrektorem, dużo z tych celi zostało zrealizowane. Jednym z największych celów oraz marzeń to jest właśnie ta budowa tej hali, a ona się już realizuje, więc można powiedzieć, że naprawdę spełnia się to marzenie. Natomiast pojawiają się nowe. Jak gdyby, myślę, że ja
2: jestem... Apetyt rośnie w miarę jedzenia,
3: oczywiście,
2: prawda?
3: Oczywiście. Myślę, że jestem taką osobą, która jak zrealizuje jeden cel, za chwilę znajduje sobie kolejne i jak już z dziewczynami rozmawialiśmy nawet dzisiaj, jadąc do państwa do studia, kolejnym celem jest budowa drużyny seniorskiej w Łomży, po to by właśnie nasze wychowanki, które kończą szkołę podstawową lub szkołą średnią, mogły dalej rozwijać swoje pasje już w drużynie seniorskiej. Wiadomo, że będziemy zaczynali od drugiej ligi kobiet. Chcemy stworzyć takie warunki i w tym roku podejmiemy już takie działania. Chcemy założyć stowarzyszenie, które właśnie będzie się tym zajmowało. I w następnym sezonie bardzo liczę na to, że już zobaczymy naszą drużynę seniorską w drugiej lidze kobiet.
2: Dziewczęta, a wy zauważacie to, że te wasze sukcesy, które odnosicie, motywują innych i zainteresowanie koszykówką jest większe?
4: Tak. Na pewno to przyciąga, bo jak przyciąga to, że jak ktoś osiąga sukces, to może i to by się uda. W tym momencie nasz klub się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem pod względem młodszych osób. Bardzo dużo osób z innych szkół chce uczęszczać na zajęcia sportowe i to jest bardzo zadowalające, bo czym więcej osób, tym będzie lepsza drużyna. Młodsze dziewczyny będą coraz lepsze i na pewno będą jeszcze większe sukcesy dzięki temu.
2: Cel waszej drużyny na najbliższy czas to?
4: Dostanie się do finału Mistrzostw Polski U15.
2: Czyli jednak Mistrzostwa Polski.
3: Myślę, że to jest jak gdyby...
2: W zasięgu ręki?
3: Oczywiście. Nawet po tym turnieju w Bydgoszczy rozmawialiśmy krótko z dziewczynami i ja jestem przekonany, że one są w stanie to zrobić, że są w stanie być w 8 w Polsce i mogą tak naprawdę pokazać, że w historii naszego miasta nie było jeszcze takiej drużyny, a one będą tym pierwszym zespołem, który awansuje do ścisłej 8 w Polsce. Przede wszystkim mają warunki, mają możliwości, świetnie się rozwijają, są też chętne, pracują bardzo ciężko na treningach, więc jestem przekonany, że one to zrobią.
2: Ależ miłe słowa usłyszeliście teraz, ale też cała drużyna. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że zechcieliście przyjść do naszego studia, poświęcić nam czas, porozmawiać i powiedzieć, jak to wygląda z waszej perspektywy. My tym, co będzie się działo na waszym placu szkoły podstawowej numer 4, na pewno będziemy się przyglądać, bo tam prace odnośnie tej nowej hali, budowę nowej hali już niebawem ruszają. Dyrektor Marcin Piotrowski i uczennice koszykarki Emilia Trzonkowska i Oliwia Tomasiewicz byli naszymi gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży. Bardzo, bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.

0: sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Adam Warchołd, znów przytoczę tutaj nazwisko, choć rzadko to czynię, chce się dowiedzieć, jakie jest pochodzenie słowa, które on ma w nazwisku, słowa Warchołd. Pisze dalej, że występuje już od około 1400 roku w polszczyźnie jako nazwisko. A czy istnieje ono w języku, powiedziałbym, potocznym, nie jako nazwisko? Dzisiaj już nie, ale kiedyś Warchoł, owszem, to było słowo używane na określenie kogoś, kto wichrzy, kto jest awanturnikiem, który czyni Warchoł. O właśnie, bo Warchoł to nie tylko był ktoś, ale to też było coś, czyli pewien rodzaj gwaru takiego, warchu, o, bo było i słowo warch kiedyś. Skąd się to wzięło? No, etymologowie wywodzą to od wer, praindoeuropejskiego, co znaczyło kręcić, a potem wrsziki w prasłowiańskim znaczyło kręcić albo miotać się, a więc raczej ruch tutaj działał, a nie dźwięk. My dzisiaj, kiedy myślimy o warchołach, to raczej nie tyle o tych, którzy się miotają, ale którzy wszczynają taką głośną zwadę. W słowie warchlak mamy ten warch także obecny, a tam to jest małe dziecko dzikiej świni, czy też dzika, i ten warch czyniony przez młode osobniki dzika właśnie daje taki efekt, że nazywa się je te zwierzęta w tym stadium rozwoju warchlakami. Dzisiaj słowo warchoł należy raczej do dawnego słownika, raczej rzadko go używamy, ale znałem bardzo wiele osób, które to nazwisko nosiły. Prawdopodobnie ich przodkowie byli głośni, co najmniej.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca

0: Nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie, podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie, i ludzkość cała. Iść przed siebie to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia. Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu. Czy człowiek i ludzkość w swojej wędrówce przez tę ziemię tylko przechodzi i mija? I wszystkim dla człowieka jest to, co tu na tej ziemi zbuduje, wywalczy, zazna. Czy niezależnie od wszystkich osiągnięć, od całego kształtu życia, kultury, cywilizacji, techniki, nic go innego nie oczekuje. Przemija postać świata i człowiek wraz z nią przemija bez reszty. Czy też tajemnicę dziejów człowieka, każdego i wszystkich, tajemnicę dziejów ludzkości wyrażają i wyznaczają te słowa, jakie powiedział Chrystus w momencie rozstania z apostołami: chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest, czyli zanurzenie w żywym Bogu, w tym, który jest, tym, który jest i który był i który przychodzi.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: Ulubiony sport Polaków – grzybobranie. Sezon grzybowy w pełni. Wielu z nas ruszyło do lasów na poszukiwania prawdziwków, borowików i kani. Zajęci grzybobraniem często zapominamy jednak o zasadach bezpieczeństwa, co kończy się zaginięciem grzybiarzy. Przypominamy o zasadach podczas długiego pobytu w lasie, mówi Radiu Nadzieja nadkomisarz Tomasz Żarański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
1: Szczególny apel kierujemy do rodzin, seniorów, a także osób mających problemy ze zdrowiem bądź pamięcią. Wyposażenie bliskiej osoby w zegarek albo zawieszkę z lokalizatorem GPS może ułatwić jej szybkie odnalezienie i uratować życie. O bezpieczeństwo podczas grzybobrania należy zadbać jeszcze przed wyjściem z domu. Jeżeli wybieramy się do lasu, poinformujmy bliską osobę, dokąd się udajemy i o której godzinie planujemy wrócić. W miarę możliwości nie wybierajmy się na grzyby samotnie.
0: Wybierając się na grzybobranie, nie zostawiajmy telefonu w domu.
1: Podczas każdej wyprawy należy mieć przy sobie w pełni naładowany telefon komórkowy. Może on okazać się niezbędny w sytuacji zagrożenia bądź zagubienia. Warto zabrać również ze sobą latarkę, wodę, niewielki zapas jedzenia, a także odzież dostosowaną do warunków pogodowych. Przestrzegajmy zasad obowiązujących na terenach leśnych, stosujmy się do oznaczeń i regulaminów, nie wchodźmy na obszary objęte zakazem wstępu.
0: W sytuacji zgubienia się w lesie najważniejsze, abyśmy zachowali spokój. W razie konieczności nie bójmy się poinformować numeru 112. Pamiętajmy, że udane grzybobranie to nie tylko kosz pełen grzybów, ale przede wszystkim bezpieczny powrót do domu. I tego właśnie wszystkim grzybiarzom w tym czasie grzybobrania życzymy.

0: Rockset na antenie Radia Nadzieja. 12.30 dokładnie na radiowych zegarach. Ruszył kolejny nabór wniosków o stypendia za wyniki w nauce skierowane do uczniów i uczennic szkół zawodowych województwa podlaskiego. Wsparcie finansowe czeka na tych, którzy nie tylko wykażą się dobrą średnią, ale będą także wyróżniać się podczas nauki przedmiotów zawodowych. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem wyjaśnia, jakie wymagania muszą spełnić podlascy uczniowie, aby otrzymać takie stypendium.
1: Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra wykształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu.
0: O szczegółach programu stypendialnego mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Hubert Ostapowicz.
2: Nabór uruchomiliśmy właśnie przed chwilą. Termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca. Wnioski składane są do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Stypendia są za wyniki w nauce w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część.
0: W dwóch wcześniejszych naborach przyznano prawie 1400 stypendiów, których łączna wartość wyniosła 8,5 miliona złotych. O szczegółach możemy przeczytać na stronie Województwa Podlaskiego.
3: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
5: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Z bardzo przyjemną nutą zamykamy godzinę 12. To czas na wiadomości, a te przedstawi Wiktoria Małusz.
1: Skok cen paliw stawia wielu przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej. Wciąż trwa rekrutacja do miejskiego żłobka numer 5 w Łomży. Zaliczki za 2026 rok trafiają już na konta rolników. Rekordowe ceny paliw dobijają przedsiębiorców. Jak alarmuje Północna Izba Gospodarcza, działalność wielu firm staje się nieopłacalna. Zyski trzeba przeznaczać na pokrycie ciągle rosnących kosztów paliwa. Dotyczy to nie tylko branży transportowej.
2: W najgorszej sytuacji są te firmy, które wykorzystują dużo paliwa, a jednocześnie działają na tak zwanej niskiej marży, co oznacza, że na jednym produkcie czy jednorazowej usłudze zarabiają niewiele. Wzrost cen paliwa ten zysk zmniejsza do zera, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
3: Mamy sygnały na przykład od gastronomii.

0: cukiernictwa, piekarnictwa, a także od firm zajmujących się produkcją, przemysłem, że ceny paliwa absolutnie wyrwały się spod jakiejkolwiek kontroli.
1: I choć przedsiębiorcy są świadomi tego, że programów pomocowych nie da się ciągnąć w nieskończoność, to ostrzegają przed nadchodzącą falą upadłości.
0: Będziemy oczekiwać, by rządzący zajęli się tematem i byli świadomi, jak poważna jest skala problemu.
1: Eksperci Północnej Izby Gospodarczej pracują nad propozycją rozwiązań, mają ją wysłać do premiera.
2: O szczegółach mówiła Aneta Łuczkowska.
3: Najnowsze informacje z regionu.
2: Mimo, że rok szkolny już się rozpoczął, to nowy miejski żłobek numer 5 w Łomży wciąż prowadzi rekrutację. Placówka przyjmuje dzieci od 7 miesiąca życia. Nabór trwa od połowy sierpnia. Zdajemy sobie sprawę, że było to późno ze względu na prace inwestycyjne, ale warto zapisać do tej placówki swoje dziecko, bo oferta jest naprawdę bogata, mówi wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
4: Tutaj są wykwalifikowani pracownicy, że mam nadzieję, że to zachęci naszych młodych rodziców do tego, żeby akurat też posłać swoje pociechy do tego żłobka. Osobiście na to liczę, natomiast no, będąc realistą, na pewno zdaję sobie z tego sprawę, że w tym momencie na pewno ten żłobek nie będzie w 100% obłożony. Przypomnę, że ten żłobek jest utworzony na 100 miejsc. Natomiast zachęcam naszych rodziców do tego, żeby jednak nie bali się posłać pociechy do naszego miejskiego żłobka numer 5, a naprawdę jest to nowy, nowoczesny, przestronny budynek, więc warunki dla dzieci będą bardzo dobre.
2: Miejski żłobek numer 5 działa przy przedszkolu numer 1 przy ulicy Wyzwolenia 1.
3: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
2: 365 milionów złotych już zostało przelanych na konta rolników. 8 września rozpoczęła się wypłata zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Pieniądze najpierw mają trafić do rolników, którzy ucierpieli z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych.
5: W tym roku wypłata zaliczek rozpoczęła się miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak powiedział, że powodem jest trudna sytuacja rolników, którzy zostali doświadczeni między innymi przez suszę.
6: Szybciej wypłacone środki dają możliwość zaopatrzenia się w środki produkcji rolnej, materiał siewny, nawozy. I każdy tydzień ma tutaj z punktu widzenia rolników znaczenie, bo nie muszą się kredytować.
5: Agata Łysakowska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiedziała, że pieniądze trafiają wyłącznie na konta bankowe lub rachunki w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
7: Jeśli ktoś nie ma pewności, czy w ewidencji producentów jest aktualny numer jego konta, to prosimy o sprawdzenie, by móc spokojnie czekać na przelew.
5: Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie płatności końcowych.
2: Relacjonował Arkadiusz Augustyniak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokazał statystyki dotyczące emerytur wypłacanych w województwie podlaskim. Jak się okazuje, najbogatszy emeryt w regionie może liczyć na ponad 27 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Taka kwota nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie prawie 6 dekad na rynku pracy. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.
8: 27 579 zł brutto miesięcznie otrzymuje emeryt z Białegostoku. To najwyższa emerytura wypłacana w naszym województwie. Na tak wysokie świadczenie pracował przez 57 lat, a na emeryturę przeszedł w wieku 73 lat. Rekordzistą otrzymującym najwyższą emeryturę wypłacaną w regionie jest mężczyzna. W naszym województwie są jednak także inne osoby, których świadczenia przekraczają 20 tysięcy złotych miesięcznie. Druga najwyższa emerytura w Podlaskiem to ponad 24 600 zł brutto miesięcznie, a kolejna to 24 tysiące złotych.
2: W przypadku kobiet jest to co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, natomiast w przypadku mężczyzn 25 lat.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Dużo słońca, ciepło i bezchmurne niebo nad naszymi głowami to wręcz wymarzona wrześniowa środa. Łapmy te ostatnie wakacyjne promienie słońca, bo już jutro niestety zupełnie inna aura niż dziś. 19 stopni i przelotne opady deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
11: Po reklamie.
9: A skoro za oknem wakacyjna, słoneczna pogoda, to niech taka będzie też muzyka. Już teraz Wiktor Dedua i Santorini.
12: Nawet tu dociera szum morza, cała wyspa nagłośniona nim. Pośrodku my gdzieś nieopodal karmimy kota, głodny przyszedł w nocy.

naszych ciastkach wylądował piach. Z tobą to może stało się możliwe, a słowo może

0: Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna Polska się rusza. Akcja rozpoczęła się wczoraj, czyli w Światowy Dzień Fizjoterapii i potrwa do końca roku. Jej celem jest zachęcenie Polaków do regularnej aktywności fizycznej i pokazanie, że nawet niewielka dawka ruchu może pomóc zapobiegać problemom zdrowotnym. O szczegółach mówiła wczoraj na naszej antenie wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Hanna Kowalewska.
1: I co jest celem takiej akcji? Motywowanie właśnie jak największej liczby Polaków do ruchu. Ruch oczywiście ma wiele wymiarów, tak jak wiemy, bo dla niektórych ruch to jest pionizacja, tak? Dla niektórych ruch to jest pierwszy krok. Dla niektórych ruch to jest bardzo wytrzymałościowy trening na siłowni. Więc my, naszym głównym celem będzie motywowanie jak największej ilości Polaków do ruchu, jakiegokolwiek ruchu dostosowanego do kondycji, do chęci, no i oczywiście możliwości naszych pacjentów i nie tylko pacjentów.
0: Maciej Bogdan, koordynator Krajowej Rady Fizjoterapeutów w województwie podlaskim, mówił z kolei, że w ramach tej akcji będą odbywać się spotkania nie tylko z dorosłymi, ale także z najmłodszymi.
2: Wychodzimy do wszystkich, szukajcie nas słuchacze, bo będziemy wszędzie. Wychodzimy do szkół, wychodzimy do klubów seniora, wychodzimy do różnego rodzaju eventów jeszcze na dworzu, póki jest ciepło, ale nie tylko, bo także zimą będziemy próbowali. Akcja jest do końca roku, także jeszcze będzie można nas znaleźć. Będą wydrukowane plakaty z informacją taką. Dedykujemy to wszystkim pacjentom w różnym wieku życia.
0: A cała rozmowa z wczorajszymi gośćmi dnia jest oczywiście na naszej stronie radionadzieja.pl.

0: A już teraz na antenie Radia Nadzieja mówimy o bardzo ważnej kampanii. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, podkreślają organizatorzy akcji Ciąża bez alkoholu. Niestety nawet 2% dzieci w wieku od 7 do 9 lat cierpi na FAS, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Są to nieodwracalne uszkodzenia rozwojowe, mówi pediatra, neonatolog dr Ewa Głuszczak-Idziakowska.
1: Nie znamy ani bezpiecznej dawki alkoholu, ani nie ma bezpiecznego czasu ciąży, gdzie kobieta mogłaby spożyć alkohol. Nie chciałabym demonizować i straszyć kobiety, bo to nie jest tak, że jeżeli kobieta wypije lampkę, 2-3 lampki wina, to na pewno jej dziecko zostanie uszkodzone. Ale należy pamiętać o tym, że ryzyko nie jest zerowe.
0: Doktor Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, wyjaśnia, że alkohol jest toksyczny dla płodu.
2: Alkohol przenika przez łożysko z bardzo dużą łatwością i przedostaje się do organizmu dziecka w trakcie trwania ciąży i toksycznie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, powodując często nieodwracalne skutki, nieodwracalne zmiany.
0: Z badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka na grupie 150 kobiet po porodzie wynika, że co druga ciężarna spożywała alkohol, a 10% w znacznych ilościach.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: I już teraz powiemy o górskiej ciekawostce. Po 11 latach zamknięcia dla turystów obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce ma odzyskać swoją dawną funkcję. IMGW podpisało umowę na gruntowny remont obiektu. Inwestycja będzie kosztowała, uwaga, prawie 25 milionów złotych. Dolny dysk obserwatorium ma zostać ponownie udostępniony turystom. Dyrektor IMGW profesor Robert Czerniawski mówi, że znajdzie się tam między innymi restauracja.
1: Dysk dolny, proszę Państwa, bo o nim głównie mówimy, to jest 840 metrów kwadratowych powierzchni. To jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty, to są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska dla tych osób, którzy będą mogli znaleźć tam odpowiednie miejsce przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. W tej chwili takich możliwości nie ma.
0: Obiekt jest niedostępny dla turystów od 11 lat. Prace będą prowadzone na wysokości około 1600 metrów, gdzie dobre warunki do swobodnej pracy występują tylko przez kilkanaście dni w roku. Jednocześnie działalność meteorologów ma być prowadzona bez przerwy. Równolegle przygotowywane jest podłączenie obserwatorium do sieci wodociągowej i kanalizacji. IMGW zakłada zakończenie remontu do 2031 roku.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Natalia Zastępa na koniec godziny w Radiu Nadzieja. Jest 14. Wiadomości przedstawi Wiktoria Małż.
1: Ceny paliw na stacjach są na rekordowych poziomach. PKS Nova wzmacnia swoją flotę. Już wkrótce na drogach regionu zobaczymy 14 nowych autobusów elektrycznych. W Zagrodzie Krupiowskiej w Kadzidle trwa 25. edycja warsztatów Ginące Zawody. Ceny paliw na stacjach najwyższe od czerwca 2022 roku. Czy w związku z tym rząd planuje obniżyć podatki zawarte w cenie paliw? O tym Michał Fabisiak.
2: Takich planów na razie nie ma. Rząd bacznie przygląda się sytuacji na światowych giełdach. Wysokie ceny na stacjach to oczywiście wynik konfliktu na Bliskim Wschodzie. Piotr Borys z KO mówi, że obniżkę podatków zawartych w paliwach utrudnił prezydent, nie podpisując ustawy o przekazaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
3: Te pieniądze powinny natychmiast trafić do tego, żeby sfinansować niższe ceny.
2: Opozycja uważa, że rząd wykazuje się złą wolą. Zbigniew Kuźmiuk z PiS wieszczy czarny scenariusz dla kredytobiorców.
4: Dowiemy się, że inflacja skoczyła i będzie musiała reagować Rada Polityki Pieniężnej. To będzie oznaczało uderzenie w konsumentów, którzy mają kredyty.
2: Jest też szansa, że przyszły tydzień przyniesie obniżkę cen, bo te już spadły w hurcie. Radość może jednak nie potrwać długo, bo baryłka ropy właśnie przekroczyła magiczne $100. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: PKS Nova wzmacnia swoją flotę. Samorządowy przewoźnik należący do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pozyskał 14 elektrycznych autobusów, które będą kursowały na drogach regionu. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek cieszył się, że nowe władze spółki wzmacniają jej pozycję.
6: Mamy dwóch nowych prezesów w tej chwili, fachowców, którzy wzięli stery w swoje ręce. No i pierwsza sprawa to oczywiście te dwa projekty złożone do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, gdzie pozyskaliśmy prawie 48 milionów złotych. Efektem było właśnie zakup 14 autobusów do bazy PKS, zeroemisyjnych, elektrycznych, w pełni wyposażonych. Myślę, że spełniających warunki

0: i naprawdę XXI wieku.
1: Na coraz lepszą współpracę ze spółką zwracał także uwagę wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
2: Dla mnie najważniejsze jest to, że od wielu lat prosiliśmy spółkę, aby poprawiała tabór. Niestety mieliśmy takie przypadki, że te autobusy czasami stawały na trasie. Wtedy mieliśmy kłopot z dowożeniem dzieci do szkół. Teraz ten tabór, który jeździ na naszej umowie, a więc w gminie Łomża, w gminie Nowogród, w gminie Zbójna czy Wrótkach, to te autobusy już naprawdę są dobre.
1: PKS Nowa planuje także budowę nowej bazy w gminie Łomża, która ma obsługiwać subregion łomżyński. Aby do niej doszło, spółka musi jednak sprzedać dotychczasową działkę. W październiku poznamy wynik ogłoszonego w tej sprawie przetargu.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Jak powstaje kurpiowska wycinanka, w jaki sposób wypletano kosze czy przygotowywano mąkę do współczesnych urządzeń? Tego można dowiedzieć się podczas jubileuszowej 25. edycji warsztatów etnograficznych Ginące Zawody w Kadzidle. Tegoroczna edycja wydarzenia przebiega pod hasłem Sztuka papieru na kurpiach. Zaprasza do udziału Elżbieta Prusaczyk, prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich.
4: Ponownie ponad 30 twórców będzie pokazywało i przypominało nasze dziedziny życia w dawnych czasach. Także i tematem w tym roku jest sztuka papieru na kurpiach. Jest to ogólny taki temat, gdzie wchodzi wycinanka kurpiowska, gdzie wchodzi palma, bukiet kurpiowski, kierce. Papier był bardzo, bardzo popularny i tak jak wiadomo, kurpie są piękne i kolorowe.
1: Warsztaty odbędą się jeszcze jutro, początek od godziny 9.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Do końca dnia bardzo, bardzo dużo słońca wciąż nad regionem i 29 stopni Celsjusza to temperatura maksymalna, więc wręcz upalnie zapowiada się końcówka dzisiejszej środy. Wiatr słaby i umiarkowany, wiał będzie z południowego zachodu na barometrach 1007 hektopaskali. W nocy zachmurzy się, spodziewajmy się przelotnego słabego deszczu na termometrach 16 stopni Celsjusza, jutro już chłodniej niż dziś w najcieplejszej chwili czwartkowego dnia. 18 kresek na plusie pokażą termometry w regionie i zwłaszcza w pierwszej połowie czwartkowego dnia niebo nad regionem będzie się chmurzyć i może pokropić deszcz.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Póki co mamy słoneczną, wręcz upalną środę. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności.

0: Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna Polska się rusza. Akcja rozpoczęła się wczoraj, czyli w Światowy Dzień Fizjoterapii. Potrwa do końca roku. Jej celem jest zachęcenie Polaków do regularnej aktywności fizycznej i pokazanie, że nawet niewielka dawka ruchu może pomóc zapobiegać problemom zdrowotnym. O szczegółach akcji mówi wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Hanna Kowalewska. Posłuchajmy.
1: I co jest celem takiej akcji? Motywowanie właśnie jak największej liczby Polaków do ruchu. Ruch oczywiście ma wiele wymiarów, tak jak wiemy, bo dla niektórych ruch to jest pionizacja, tak? Dla niektórych ruch to jest pierwszy krok. Dla niektórych ruch to jest bardzo wytrzymałościowy trening na siłowni. Więc my, naszym głównym celem będzie motywowanie jak największej ilości Polaków do ruchu, jakiegokolwiek ruchu dostosowanego do kondycji, do chęci, no i oczywiście możliwości naszych pacjentów i nie tylko pacjentów.
0: Maciej Bogdan, koordynator Krajowej Rady Fizjoterapeutów, mówi, że w ramach tej akcji będą odbywać się spotkania nie tylko z dorosłymi, ale również z najmłodszymi.
2: Wychodzimy do wszystkich, szukajcie nas słuchacze, bo będziemy wszędzie. Wychodzimy do szkół, wychodzimy do klubów seniora, wychodzimy do różnego rodzaju eventów jeszcze na dworzu, póki jest ciepło, ale nie tylko, bo także zimą będziemy próbowali. Akcja jest do końca roku, także jeszcze będzie można nas znaleźć. Będą wydrukowane plakaty z informacją taką. Dedykujemy to wszystkim pacjentom w różnym wieku życia.
0: I dodajmy, że dla zachowania zdrowia, sprawności, dobrego samopoczucia rekomenduje się od 150 do 300 minut ruchu tygodniowo o umiarkowanej intensywności lub od 75 do 150 minut ruchu o dużej intensywności. Patrycja Markowska na antenie Radia Nadzieja, później Kamil Bednarek.

0: Patrycja Markowska. Przed momentem mówiliśmy o ogólnopolskiej kampanii społecznej. Polska się rusza. Kampania rozpoczęta wczoraj w Światowy Dzień Fizjoterapii. No a teraz powiemy o tym, że prawie 20 tysięcy zespołów męskich i żeńskich weźmie udział w trzeciej edycji programu Z Orlika na Stadion. Oficjalna inauguracja cyklu turniejów odbyła się na Polsat Plus arenie, gdzie 13 listopada z udziałem 96 najlepszych drużyn zorganizowany zostanie wielki finał. Pierwszy mecz pokazowy rozegrali młodzi piłkarze Akademii Lechii oraz Szkoła Podstawowa nr 5. Kibicował im m.in. minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Posłuchajmy.
1: Gigantyczne przedsięwzięcie, gdzie mamy blisko 100 tysięcy uczestników i uczestniczek, które realizują swoje marzenia. Dumny jestem z tego, że finał w tym roku będzie tutaj, na tym pięknym gdańskim obiekcie. Wspaniale też piłka rozwija się kobieca. Mamy blisko 4 tysiące zespołów kobiecych, także tylko się z tego powodu cieszyć, ale wszystko zaczyna się od marzeń, bo każdy z nas pamięta swój pierwszy ważny mecz, każdy z nas pamięta swoje pierwsze przyjście na stadion piłkarski i to jest taki początek, gdzie tego bakcyla sportowego trzeba gdzieś tam w sobie zacząć rozwijać.
0: Gdańsk będzie w tym roku przystankiem początkowym i końcowym cyklu turnieju, z czego dumny jest wiceprezydent miasta Piotr Borawski.
2: Rozmawiamy nie tylko o sporcie zawodowym, który oczywiście pasjonuje nas wszystkich, ale ta podstawa piramidy, czyli sport młodzieżowy. Wielki turniej z Orlika na stadion, ponad 15 tysięcy drużyn, ponad 100 tysięcy dziewczyn i chłopców, którzy startują w tym turnieju i finał w tym roku w Gdańsku na Polsat Plus Arenie Gdańsk. 12 listopada takie jeszcze preeliminacje na stadionie przy Trauguta, przy Halera i przy Meissnera, a 13 listopada wszystkich zachęcam do kibicowania, bo 96 najlepszych drużyn wystąpi na tym stadionie, żeby rozegrać finał, powalczyć o tytuł najlepszych, ale też o to, żeby znaleźć się w Akademii FC Porto na stażu. Myślę, że to też fantastyczna sprawa.
0: Ambasadorką projektu jest selekcjonerka żeńskiej reprezentacji Polski Nina Patalon, która w Katowicach kibicuje drużynie do lat 20. Biało-czerwone po dwóch zwycięstwach zapewniły sobie awans do 1/8 mundialu. Posłuchajmy.
3: Weronika Raśniewicz do składu Wolfsburga, jak Magda Piekarska do składu Romy, czy chociażby Julka Woźniak, bramkarka, świetnie broniąca, która od tego sezonu dopiero jest pierwszą bramkarką Sportingu. Co prawda też Jagoda Cyraniak, będąca na boisku i też powoływana w tym sezonie, miała pewne miejsce w Olympique Marsylia. Natomiast są to piłkarki, które powoli dopiero mają wpływ lub wchodzą do drużyny swojej klubowej na poziomie senior. Więc na pewno to powoduje, że jeszcze trochę czasu i ogrania potrzeba, ale to już jest taki czas, bym powiedziała, mierzony w minutach, a nie w dniach.
0: A więc powtórzmy, prawie 20 tysięcy zespołów męskich i żeńskich weźmie udział w trzeciej edycji programu Z Orlika na Stadion. Oficjalna inauguracja cyklu turniejów odbyła się na Polsat Plus Arenie 13 listopada na tym obiekcie z udziałem 96 najlepszych drużyn zorganizowany zostanie wielki finał.

0: Kamil Bednarek na antenie Radia Nadzieja. Kamil Bednarek wystąpił również w Łomży w miniony piątek w ramach edycji kolejnej festiwalu Iskra Nadziei na radionadzieja.pl. Opublikowaliśmy chociażby zdjęcia, no ale nie tylko zdjęcia z tego właśnie wydarzenia. Jest też między innymi rozmowa Anny Czytowskiej właśnie z gwiazdą piątkowego wieczoru. No a teraz powiedzmy o tym, że sezon grzybowy w pełni, wielu Polaków ruszyło do lasów na poszukiwania prawdziwków, browików, kani. Zajęci grzybobraniem nieraz jednak zapominamy o zasadach bezpieczeństwa, co kończy się zaginięciem grzybiarzy. Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa podczas długiego pobytu w lesie, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
1: Szczególny apel kierujemy do rodzin seniorów, a także osób mających problemy ze zdrowiem bądź pamięcią. Wyposażenie bliskiej osoby w zegarek albo zawieszkę z lokalizatorem GPS może ułatwić jej szybkie odnalezienie i uratować życie. O bezpieczeństwo podczas grzybobrania należy zadbać jeszcze przed wyjściem z domu. Jeżeli wybieramy się do lasu, poinformujmy bliską osobę, dokąd się udajemy i o której godzinie planujemy wrócić. W miarę możliwości nie wybierajmy się na grzyby samotnie.
0: Wybierając się na grzybobranie, nie zostawiajmy telefonu w domu.
1: Podczas każdej wyprawy należy mieć przy sobie w pełni naładowany telefon komórkowy. Może on okazać się niezbędny w sytuacji zagrożenia bądź zagubienia. Warto zabrać również ze sobą latarkę, wodę, niewielki zapas jedzenia, a także odzież dostosowaną do warunków pogodowych. Przestrzegajmy zasad obowiązujących na terenach leśnych, stosujmy się do oznaczeń i regulaminów, nie wchodźmy na obszary objęte zakazem wstępu.
0: W sytuacji zgubienia się w lesie najważniejsze, abyśmy zachowali spokój. W razie konieczności nie zwlekajmy z poinformowaniem numeru alarmowego 112. Pamiętajmy, że udane grzybobranie to nie tylko koszyk pełen grzybów, ale przede wszystkim bezpieczny powrót do domu.

0: Tak brzmi grupa U2, Street of Dreams, prawie 35 minut po 14 i to środowe popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który pokazał statystyki dotyczące emerytur wypłacanych w województwie podlaskim. Jak się okazuje, najbogatszy emeryt w regionie może liczyć na ponad 27 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Taka kwota nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie prawie 6 dekad na rynku pracy. O szczegółach Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.
1: 27 579 zł brutto miesięcznie otrzymuje emeryt z Białegostoku. To najwyższa emerytura wypłacana w naszym województwie. Na tak wysokie świadczenie pracował przez 57 lat, a na emeryturę przeszedł w wieku 73 lat. Rekordzistą otrzymującym najwyższą emeryturę wypłacaną w regionie jest mężczyzna. W naszym województwie są jednak także inne osoby, których świadczenia przekraczają 20 tysięcy złotych miesięcznie. Druga najwyższa emerytura w Podlaskiem to ponad 24 600 zł brutto miesięcznie, a kolejna to 24 tysiące złotych.
0: Aby otrzymać tak potężną emeryturę, należy pracować dłużej niż inni i płacić wysokie składki. Posłuchajmy.
1: Na przeciwległym biegunie są świadczenia wynoszące zaledwie kilka groszy. Najniższa emerytura gwarantowana, która od marca wynosi 1978,49 zł brutto, nie jest bowiem minimalnym świadczeniem, jakie może wypłacać ZUS. W województwie podlaskim najniższa emerytura wynosi 5 groszy. Kolejne najniższe świadczenia w regionie to 17,19 groszy. Aby ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty najniższej gwarantowanej emerytury, nie wystarczy samo osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Trzeba również posiadać wymagany staż.
0: W przypadku kobiet jest to co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, natomiast w przypadku mężczyzn 25 lat.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przed momentem Jula na naszej antenie. Za nieco ponad kwadrans będzie 15. Rosjanie z powietrza zaatakowali przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. Są ofiary śmiertelne. To kolejny w ostatnich tygodniach tego typu incydent na granicy ukraińsko-mołdawskiej. Rosjanie zaatakowali przejście graniczne w Starokazacze w obwodzie odeskim za pomocą dronów, jak informują ukraińskie władze. Bezzałogowce uderzyły w nocy w infrastrukturę międzynarodowego przejścia samochodowego z Mołdawią. Wybuchły tam pożary, spłonęła też część pojazdów znajdujących się na przejściu. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. Przejście graniczne zostało zamknięte. Do podobnych ataków na granicy Ukrainy z Mołdawią doszło już 20 sierpnia, kiedy to rosyjskie drony uderzyły w przejścia graniczne Tabaki i Wynohradivka w obwodzie odeskim. Brian Adams, później grupa Myslowic, to jest Radio Nadzieja w środę.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
1: Opozycja apeluje do rządu o reakcję na wysokie ceny paliw. Cena ropy zbliża się do 100 dolarów za baryłkę. Kierowcy coraz więcej płacą za benzynę. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha uważa, że doraźne programy takie jak CPN nie są skutecznym sposobem pomagania Polakom.
2: Programy tego rodzaju, jak widać, powodują tylko większą frustrację obywateli w momencie, kiedy ten program jednego dnia przestaje działać. Warto sięgnąć jednak po rozwiązania systemowe.
1: Andrzej Sadowski powiedział, że najkorzystniejsze dla gospodarki i budżetu państwa byłoby trwałe obniżenie opodatkowania paliw. Posłuchajmy.
2: Rządy mogą mieć więcej z podatków od rozwoju, zwłaszcza mikro, małych firm, dla których jedną z barier są wysokie ceny paliw. Stąd lepiej mniej opodatkować paliwo u samego źródła, pozwalając się rozwijać wielu właśnie mikro, małym firmom i dopiero z tego tytułu czerpać stały i przewidywalny dochód.
1: Opozycja argumentuje, że wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na wyższą inflację, wzrost rat kredytów. Andrzej Sadowski odpowiada, że decydując o stopach procentowych Rada Polityki Pieniężnej nie kieruje się chwilowymi skokami inflacji. 14.50, prawie 4. Za chwilę w naszym programie fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. O 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego.
3: Twoje radio, nadzieja, codziennie w dobrym nastroju.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
6: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Wybiła godzina 15, to oznacza, że czas na koronkę do Bożego Miłosierdzia. Niech to będzie wyjątkowy czas naszej wspólnej modlitwy na falach naszego radia, Radia Nadzieja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zapraszamy do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.

0: miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać. Zapraszamy kolejną osobę.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy naszego diecezjalnego Radia Nadzieja. Niech te popołudnie będzie dla nas wszystkich dobre. Szczęść Boże.

Kim jesteśmy? My ciągle tak zmęczeni uporem, jakże inni niż ci ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

jak wyglądać będziemy w świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On zbudował trwale? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Rolnicy z całej diecezji łomżyńskiej spotkają się, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony. Już 12 września przed łomżyńską katedrą odbędą się dożynki diecezjalno-gminne. Jak mówi ksiądz Krzysztof Chodkowski, ceremoniarz diecezjalny, dożynki przypominają nam, że życie ludzkie to nie tylko pęd, praca i codzienne obowiązki.
2: Dożynki przede wszystkim mówią nam o tym, jaka jest nasza ludzka kondycja, o tym, że potrzebujemy chleba, że nasze życie to nie tylko pęd za codziennością, za tym, co świat niesie, ale to też przede wszystkim uświadomienie sobie, że wyszliśmy z ręki Pana Boga i że potrzebujemy Jego pomocy, abyśmy mogli funkcjonować, żyć. Najprościej mówiąc, chleb, który jest na stole, zależy od tego, jaka będzie pogoda.
1: Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się wspólnie z gminą Łomża.
2: Tak to się składa, że te diecezjalne dożynki organizujemy razem z gminą Łomża. To jest taka możliwość, żeby też ludzie, którzy pracują w środowisku gminy, włączali się właśnie w organizację tych dożynek. Zawsze jest prezentacja wieńców. Ta prezentacja wieńców z takiej przyczyny logistycznej, ona odbywa się nie w czasie mszy świętej, tylko przed mszą świętą.
1: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Później świętowanie przeniesie się na plac przed katedrą. Jednym z punktów programu będzie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: 24 września w Łomży rozpoczną się rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym. Spotkania są skierowane do osób, które chcą zatrzymać się nad swoim życiem, pogłębić relacje z Bogiem, a także poszukać odpowiedzi na pytania o szczęście, sens i potrzebne zmiany. Do udziału zaprasza Krystyna Sawicka ze wspólnoty odnowy w Duchu Świętym.
3: Pierwsze już spotkanie będzie odnosiło się sensu naszego życia. Będziemy odkrywać, jaka wartość, jak my wartościujemy nasze życie, co jest dla nas w życiu najważniejsze. Później kolejne spotkania będą też bardzo, bardzo istotne dla każdego człowieka. Przede wszystkim będziemy oddawać swe życie Jezusowi, naszemu Panu. Na zakończenie też będzie wylanie darów Ducha Świętego. Każdy uczestnik będzie omadlany, także myślę, że warto przyjść na takie rekolekcje. Na zakończenie będzie agapa, będzie coś do zjedzenia. Serdecznie zapraszamy.
1: Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 września o godzinie 18 w parafii Krzyża Świętego przy ulicy Zawadzkiej 55 w Łomży. Organizatorzy podkreślają, że rekolekcje są otwarte dla wszystkich.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież podczas audiencji generalnej, zwracając się do Polaków, nawiązał do uroczystości dożynkowych. Papież Leon XIV mówił, że w tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, chwalimy Stwórcę.
4: Leon XIV powiedział, że w tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
5: Affidiamo al Signore il lavoro degli.
4: Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
5: A tutti la mia benedizione.
4: Papież poświęcił katechezę Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Mówił o godności osoby ludzkiej, powierzonej odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową.
1: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już za niespełna rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Główne wydarzenia odbędą się od 3 do 8 sierpnia 2027 roku. Aby lepiej przeżyć ten czas i przygotować się do wyjazdu, Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży zaprasza do odwiedzin wystawy Jan Paweł II na szlaku SDM, mówi ksiądz Tomasz Korpianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego SDM w Polsce.
6: Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani, bo to jest ważne szczególnie dla tych, którzy wybierają się na Światowe Dni Młodzieży albo jeszcze myślą kiedyś pojechać. żeby poznać tę historię, że to jak się już trochę widzi, czym są Światowe Dni Młodzieży i chociaż troszeczkę doświadczy tego entuzjazmu, to jest taka szansa dla tych młodych, którzy przyjadą, żeby nieco złapać bakcyla. Tak myślę. Chociaż oczywiście można przyjść spontanicznie, nasi wolontariusze będą tam zawsze czuwać i przyjmą także nawet pojedyncze osoby, żeby po tej wystawie oprowadzić.
1: W październiku zostanie uruchomiona oficjalna rejestracja uczestników SDM.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy wyłączą was spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Biada natomiast wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.
2: Błogosławieni jesteście. Słuchamy raz jeszcze słów Jezusowych błogosławieństw. Tym razem słyszymy je w relacji świętego Łukasza Ewangelisty. Pewnie wiele już razy ten tekst czytaliśmy, słuchaliśmy tych słów w kościele lub w sali katechetycznej. Tylko czy próbujemy jakoś je odnieść do siebie? Czy zastanawiamy się nad tym, jak realizujemy, jak możemy lepiej realizować słowa Jezusowych błogosławieństw? Kiedy się wsłuchujemy w te słowa, kiedy próbujemy bowiem rozważać ich treść, to zauważamy, że to, o czym mówi nam Jezus, to tak naprawdę nie jest łatwą drogą życia. Droga stawia przed nami piękny cel, obecny w pragnieniach każdego człowieka. Pan bowiem mówi nam o tych, którzy są błogosławieni, a więc to są ci szczęśliwi. I to szczęśliwi prawdziwym szczęściem. Człowiek szuka szczęścia, chce być szczęśliwym, choć różne są drogi poszukiwania i zdobywania tego szczęścia. Spróbujmy się wsłuchać słowa Jezusowej Ewangelii, aby poznać drogę, którą On nam wskazuje. Starajmy się iść przez życie drogą Ewangelii, drogą, która może nas poprowadzić do prawdziwego dobra, do błogosławieństwa. Prośmy Chrystusa, aby nam dopomagał odczytywać tę naukę i ją realizować w naszej codzienności.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Od 1 września uczniowie szkoły podstawowej w Konarzycach mogą korzystać z nowego skrzydła placówki. Obiekt był długo oczekiwany przez całą społeczność szkolną, ale i władze gminy, bo jego budowa trwała 4 lata. Mimo że zadanie, jeżeli chodzi o konstrukcję, nie było zbyt skomplikowane, to mieliśmy duże trudności, mówi wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
2: Generalny wykonawca wziął zadanie do projektowania. Potem się okazało, że niektóre zapisy projektowe należy zmienić. Dodatkowo cały teren jest pod konserwatorem zabytku. Dodatkowo tam jeszcze znalezione były w trakcie prac budowlanych obiekty archeologiczne, więc to wszystko przedłużyło. W międzyczasie jeszcze mieliśmy trudności z sieciami zewnętrznymi, z mediami. No niemniej jednak chyba nie do końca zrozumieliśmy się z generalnym wykonawcą. Ja nie chciałem na niektóre ustępstwa pójść, których oczekiwał wykonawca. To spowodowało też wydłużenie tego procesu.
1: Wójt cieszy się, że po tych trudnościach w końcu udało się oddać nowe skrzydło szkoły. Podkreśla, że ta inwestycja była konieczna ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów.
2: 2015 rok. Kiedy zostałem wójtem, to około 120 dzieci było w szkole w Konarzycach. 2020, kiedy prosiłem po raz pierwszy o pieniądze na rozbudowę szkoły, kiedy inni wójtowie wnioskowali o pieniądze na rozbudowę dróg, wówczas ja uzasadniałem, że będzie taka potrzeba, bo wtedy już mieliśmy 270 dzieci w tej szkole. 120, po 5 latach 270. Zaś dzisiaj widzę, że to był niezbędny ruch, chociaż tak długo trwała sama budowa, bo dzisiaj mamy ponad 370 dzieci w tej placówce edukacyjnej.
1: Koszt inwestycji to ponad 7 milionów złotych, z czego 3 miliony samorząd otrzymał z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. PKS Nowa wzmacnia swoją flotę. Samorządowy przewoźnik należący do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pozyskał 14 elektrycznych autobusów, które będą kursowały na drogach regionu. Członek zarządu województwa Jacek Pierunek cieszył się, że nowe władze spółki wzmacniają jej pozycję.
3: Mamy dwóch nowych prezesów w tej chwili, fachowców, którzy wzięli stery w swoje ręce. No i pierwsza sprawa to oczywiście te dwa projekty złożone do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, gdzie pozyskaliśmy prawie 48 milionów złotych. Efektem było właśnie zakup 14 autobusów do bazy PKS, zeroemisyjnych, elektrycznych, w pełni wyposażonych, myślę, że spełniających warunki naprawdę XXI wieku.
1: Dyrektor operacyjny i prokurent PKS Nowa Adam Byglewski mówił o tym, że spółka chce zwiększać udział elektrycznych pojazdów w całości swojej floty.
4: Te nowe elektryki wyjadą na trasy zaplanowane już 2 lata temu. Wewnętrznie nazywamy je trasami cuprowskimi, dlatego że pieniądze na ten projekt otrzymaliśmy z Centrum Unijnych Środków Transportowych, w skrócie CUPT. To będzie 8 tras, bo na niektórych są 3, na niektórych są 2 autobusy. Łącznie dysponujemy w tej chwili 14 autobusami elektrycznymi. W planach i w projekcie z tak zwanego projektu RPO dostaniemy jeszcze 12 elektrycznych autobusów i 11 ładowarek.
1: PKS Nowa planuje także budowę nowej bazy w gminie Łomża, która ma obsługiwać subregion łomżyński. Aby do niej doszło, spółka musi jednak sprzedać dotychczasową działkę. W październiku poznamy wynik ogłoszonego w tej sprawie przetargu. Kolejne przejścia dla pieszych w Łomży zostaną lepiej oświetlone. Zastępca prezydenta Piotr Serdyński podpisał umowę z wykonawcą zadania. W ramach inwestycji w 10 lokalizacjach zamontowanych zostanie 20

0: 26 nowych słupów wraz z oprawami LED oraz 12 aktywnych znaków D6 symbolem kroczącego ludzika, mówi wiceprezydent miasta.
1: Bezpieczeństwo pieszych jest dla nas jednym z priorytetów, dlatego konsekwentnie co roku wnioskujemy do wojewody podlaskiego o dofinansowanie właśnie na takie działania i w tym roku również udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości a społecznych zachowań Razem Bezpieczniej w kwocie 120 tysięcy. Nowe bezpieczne przejścia powstaną przy ulicach Sikorskiego, Wojska Polskiego, Poznańskiej, Kazańskiej, Sybiraków i Rycerskiej.
0: Prace mają zostać zakończone do 30 listopada 2026 roku. To już trzeci etap działań miasta Łomża związanych z poprawą oświetlenia przejść dla pieszych. W poprzednich latach w ramach tego projektu doświetlono przejścia w 15 lokalizacjach. Mimo że rok szkolny już się rozpoczął, to nowy miejski żłobek numer 5 w Łomży wciąż prowadzi rekrutację. Placówka przyjmuje dzieci od 7 miesiąca życia. Wśród proponowanych aktywności znajdują się m.in. język angielski, sensoplastyka, arteterapia oraz sensogimnastyka mózgu. Nabór trwa od połowy sierpnia. Zdajemy sobie sprawę, że było to późno ze względu na prace inwestycyjne, ale warto zapisać do tej placówki swoje dziecko, bo oferta jest naprawdę bogata, mówi wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
2: Będąc realistą, na pewno zdaję sobie z tego sprawę, że w tym momencie na pewno ten żłobek nie będzie w 100% obłożony. Przypomnę, że ten żłobek jest utworzony na 100 miejsc. Natomiast zachęcam naszych rodziców do tego, żeby jednak nie bali się posłać pociechy do naszego miejskiego żłobka numer 5. A naprawdę jest to nowy, nowoczesny, przestronny budynek, więc warunki dla dzieci będą bardzo dobre.
0: Miejski żłobek numer 5 działa przy przedszkolu numer 1 przy ulicy Wyzwolenia 1. Ostrołęckie Centrum Kultury czeka gruntowny remont. Obecnie trwają jeszcze prace dokumentacyjne, a modernizacja rozpocznie się po ich zakończeniu. Inwestycja obejmie dużą salę kinową, salę kameralną, garderoby, salę taneczną, pomieszczenia biurowe i zaplecze. Wymienione zostaną instalacje oraz wyposażenie, a obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. O szczegółach inwestycji mówi Katarzyna Grodzka, dyrektor OCK.
3: Jeszcze trwają prace związane z projektem, także czekamy na ostateczną wersję projektu dotyczącego remontu obiektu Ostrołęckiego Centrum Kultury. Po uzyskaniu już ostatecznej wersji projektu miasto Ostrołęka przygotuje postępowanie przetargowe.
0: W budynku powstanie również miejsce tymczasowego schronienia. Po rozpoczęciu remontu Ostrołęckie Centrum Kultury będzie wyłączone z użytkowania przez blisko 2 lata. Całkowity koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych, z czego blisko 5 milionów stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Sezon grzybowy w pełni. Wielu Polaków ruszyło do lasów na poszukiwania prawdziwków, borowików i kani. Zajęci grzybobraniem nieraz jednak zapominamy o zasadach bezpieczeństwa, co kończy się zaginięciem grzybiarzy. Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa podczas długiego pobytu w lesie, mówi nadkomisarz Tomasz Żrański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
4: Szczególny apel kierujemy do rodzin, seniorów, a także osób mających problemy ze zdrowiem bądź pamięcią. Wyposażenie bliskiej osoby w zegarek albo zawieszkę z lokalizacją realizatorem GPS może ułatwić jej szybkie odnalezienie i uratować życie. O bezpieczeństwo podczas grzybobrania należy zadbać jeszcze przed wyjściem z domu. Jeżeli wybieramy się do lasu, poinformujmy bliską osobę, dokąd się udajemy i o której godzinie planujemy wrócić. W miarę możliwości nie wybierajmy się na grzyby samotnie.
0: Wybierając się na grzybobranie, nie zostawiajmy telefonu w domu.
4: Może on okazać się niezbędny w sytuacji zagrożenia bądź zagubienia. Warto zabrać również ze sobą latarkę, wodę, niewielki zapas jedzenia, a także odzież dostosowaną do warunków pogodowych.
0: W sytuacji zgubienia się w lesie najważniejsze, abyśmy zachowali spokój. W razie konieczności nie zwlekajmy z poinformowaniem numeru alarmowego 112. Pamiętajmy, że udane grzybobranie to nie tylko koszyk pełen grzybów, ale przede wszystkim bezpieczny powrót do domu.
5: Flash regionu.
6: Zapraszamy na reklamy.
7: Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
6: Po reklamie.

0: Lady Punk, stacja Warszawa. Oprocentowanie kredytów i lokat się nie zmieni. To efekt decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Analityk finansowy Jarosław Sadowski z firmy Rankomat powiedział, że spłacający kredyty na razie nie powinni oczekiwać obniżek stóp procentowych. Posłuchajmy.
1: Jeszcze właściwie kilka miesięcy temu rozważano, że już we wrześniu możliwa jest obniżka stóp procentowych, a obecnie część analityków dopuszcza, że jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego rata może powrócić do obniżek, ale też mamy drugą stronę medalu, a mianowicie kontrakty terminowe zaczęły wyceniać podwyżki stóp procentowych.
0: Jarosław Sadowski powiedział, że według inwestorów rosnąca inflacja może przełożyć się na podwyżki stóp procentowych.
1: Kontrakty terminowe FRA pokazują, że za 9 miesięcy WIBOR 3M może wynosić już 4,42%. To by oznaczało, że czekają nas dwie podwyżki stóp procentowych o 0,25 punktu, czyli w sumie o 0,5 punktu procentowego, i właściwie możliwość nawet trzeciej podwyżki.
0: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. 14 minut po godzinie 16, chwila muzyki na antenie Radia Nadzieja, a następnie rozmowa z naszym gościem dnia. Przyszłość komunikacji publicznej w Kolnie, funkcjonowanie miejskiego żłobka oraz plany dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2027 to główne tematy spotkania z burmistrzem Kolna Andrzejem Dudą. Rozmowę przeprowadziła Wiktoria Małż. Już za chwilę to spotkanie na naszej antenie. Przypomnijmy.

0: Gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy, witamy też naszego gościa. Dzisiaj wyjątkowo telefonicznie łączymy się z burmistrzem Kolna Andrzejem Dudą. Dzień dobry.
2: Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Witamy serdecznie. Panie burmistrzu, zacznijmy naszą rozmowę od transportu publicznego. Dziś w Kolnie zaprezentowane zostaną autobusy elektryczne PKS Nova. Czy mieszkańcy mogą spodziewać się, że właśnie takie pojazdy na stałe pojawią się również na trasach obsługujących Kolno?
2: Tak, tak, pojawią się. Jeden z tych autobusów na pewno będzie uczęszczał trasą Kolno-Białystok. To będzie linia, która będzie zmodyfikowana i cieszę się z tego powodu, tak, bo będzie dostępna również w soboty i w niedzielę, czyli no, będzie konkurencyjną linią. Jest przecież rynek otwarty również na przewoźników prywatnych, a więc im konkurencja, tym lepiej dla klientów, tak? No wtedy mamy i wyższy standard, i niższe ceny. Ale cieszę się, że autobusy, PKS Nova zakupuje autobusy elektryczne, bo my jesteśmy miastem, które uwielbia rozwiązania ekologiczne i je stosuje. A więc następny element, który nie będzie, będzie wpływał na polepszenie jakości powietrza, jest bardzo mile widziany przez samorząd miasta Kolno i mieszkańców, jak sądzę.
1: Tak, miasto cały czas się rozwija i stawia na te nowoczesne rozwiązania.
2: No tak, mamy bardzo nowoczesne rozwiązania w wielu dziedzinach, takich jak na przykład oczyszczalnia ścieków, jak stacja uzdatniania wody, jak energia elektryczna, bo przecież mamy wszystkie budynki, wszystkie obiekty tak naprawdę zasilane panelami fotowoltaicznymi. Budujemy nową spółka miejska, przedsiębiorstwo usług komunalnych buduje nową zupełnie ciepłownię miejską zasilaną zrębkami. Tam będą też bardzo innowacyjne rozwiązania. No chcemy, żeby te ceny nie ulegały zmianie w górę przede wszystkim. To jest trudne do zrealizowania, no bo niestety trzeba powiedzieć sobie jasno, ekologia kosztuje. To nie jest tak, że te rozwiązania ekologiczne są tanie. Natomiast można próbować zestawić te rozwiązania w taki sposób, aby te ceny utrzymywały się na tym samym poziomie albo no, nie wzrastały. To już jest sukces, no bo można zastosować zasilanie tak, jak my próbujemy to robić panelami fotowoltaicznymi. Można wprowadzić rekuperację, można dobrze ocieplić budynki, tak wtedy tej energii trzeba mniej, te ogrzewanie kosztuje podobnie, bo oszczędzamy to, co byśmy odnotowali jako wzrost, na przykład jako amortyzacyjny po inwestycjach, tak? No więc staramy się robić to rozsądnie, żeby też nie było tak, że ekologiczne podnoszą nam ceny do niebotycznych poziomów, tak? Na razie nam się to udaje. Mam nadzieję, że zawsze będziemy rozsądnie tak działać, żeby to miało ręce i nogi, tak kolokwialnie rzecz mówiąc.
1: Tak, i właśnie jednym z tych rozwiązań będzie ten nowy autobus elektryczny PKS Nova. A jak pan by ocenił dostępność właśnie komunikacji autobusowej w mieście na ten moment?
2: No, nie jest ona nie jesteśmy usatysfakcjonowani, bo nie mamy połączenia do Olsztyna. Będziemy dzisiaj próbowali rozmawiać jeszcze z władzami PKS Nova. Rozmawialiśmy z prywatnym przewoźnikiem, ale będziemy rozmawiali, bo zgłaszają ludzie nam takie potrzeby i my nie wiemy, jaki jest faktyczny stan, bo ci przewoźnicy nas pytają, no a klienci, a ile będzie klientów? A no bez uruchomienia tych linii i próby nie da się stwierdzić, bo ja nie zagwarantuję, że to będzie 20-30 osób codziennie tą linię jeździło, ale można sobie po prostu ułożyć taki plan, kiedy są na przykład weekendy, kiedy są studenci, kiedy tych wyjazdów jest dużo. Lub na przykład my namawiamy do tego przewoźników, żeby tak zsynchronizować autobusy nasze z Piszem, gdzie mamy blisko kolej, lub teraz z Łomżą, gdzie też jest kolej. tam chodzi nam Olsztyn, bo dużo osób oprócz Białegostoku podejmuje studia w Olsztynie szkolne.
1: Tak, czyli tutaj młodzi ludzie jednak.
2: Mamy podobne odległości do Olsztyna, mamy około 130 kilometrów, może nawet niecałe, a do Białegostoku mamy 100 kilometrów, więc tak jesteśmy po środku, można powiedzieć, między dwoma dużymi ośrodkami akademickimi, a do tego mamy 168 kilometrów do Warszawy, tak? Takie odległości i spore, i do przeskoczenia, można by powiedzieć, więc chodzi nam o to, żeby jak najlepsze warunki dojazdu stworzyć młodzieży, czy osobom, które potrzebują tego transportu do danych miejsc, niekoniecznie, żeby używać aut własnych, tak? No, pewnie to jest droższy środek lokomocji niż bilet autobusowy czy bilet pociągu.
1: Tak, sprawna komunikacja jest jednym z elementów, które wpływają na codzienne życie rodzin i też młodych ludzi, studentów.
2: Ale bardzo się cieszymy, tak, że te autobusy już z tych starych, dymiących, tak, jest taki przeskok cywilizacyjny, można by powiedzieć, bo te elektryczne autobusy, no to jest XXI wiek, tak, no to jest rozwiązanie bardzo ekologiczne, a te autobusy duże, tak, czy nawet te mniejsze, no to potężne silniki, tak, to nie są silniki 1,5-litrowe, tylko kilkulitrowe.
1: Tak. Panie burmistrzu, przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejną ważną inwestycją było więc otwarcie miejskiego żłobka w Kolnie. Już placówka funkcjonuje, było uroczyste otwarcie. Zainteresowanie rodziców było duże, bo tego dnia był też dzień otwarty.
2: No tak, bardzo się cieszę, że dyrekcja żłobka zorganizowała taki dzień, bo trzeba przyznać, że było bardzo dużo rodziców i mam nadzieję, że ten dzień spowodował to, że wielu rodziców zdecyduje się zapisać swoje pociechy, bo byli rodzice już dziećmi, ale też były mamy, które, bo widzieliśmy, spodziewają się dzieci, tak? No więc cieszy nas to. Oczywiście to też jest podniesienie konkurencyjności, bo do tej pory funkcjonował w Kolnie jeden żłobek prywatny. Dzisiaj mamy dwa i mam nadzieję, że te dwa żłobki będą w stanie się utrzymać. My żeśmy nie planowali jakiegoś wielkiego żłobka na maksymalną ilość osób, zdając sobie z tego sprawę, że funkcjonuje również prywatny żłobek, więc mamy dzisiaj porównywalną liczbę osób w jednym i w drugim żłobku. No i cóż, i cieszę się, że ten żłobek wybudowaliśmy. Dużą dotację otrzymaliśmy do budowy tego żłobka, bo to praktycznie 90%, więc koszt nasz własny był niewielki. Do tego dostajemy dotację na 3 lata w tej chwili do utrzymania tego żłobka, więc naprawdę będzie to niedrogi system dla rodziców, tak?
1: A czy wszystkie miejsca zostały już zajęte, czy można jeszcze zapisywać swoje pociechy?
2: Można zapisywać. Mamy miejsc na około 60 dzieci, tak, 60 dzieci, 64. W tej chwili jest około 40 dzieci uczęszczających do żłobka, czyli jest jeszcze, powiedzmy, 3 oddziały, można 2 oddziały 8-osobowe można utworzyć śmiało, nawet 3.
1: Czy zainteresowanie placówką pokazuje już, że w przyszłości być może potrzebne będą kolejne miejsca żłobkowe?
2: Powiem tak, chciałbym, żeby tak było. Chciałbym także, żeby tak było, ale ja podkreślam w każdej audycji, gdzie tylko mogę, żeby młodzi ludzie decydowali się na dzieci. Ja już niestety jestem praktycznie emerytem, w związku z tym do siebie apelować nie mogę, ale apeluję zarówno do tych, którzy w tej chwili wchodzą w dorosłe życie, jak i do tych, którzy jeszcze mogą mieć dzieci. Zachęcam do tego. Szanowni Państwo, jest sytuacja dramatyczna, jeśli chodzi o demografię. My należymy do miast, które, no, powiedzmy, najmniej się wyludniają, bo ten minusowy, ujemny przyrost naturalny jest na poziomie 1 punktu procentowego, ale większość miast, miasteczek i Polski ma dużo większy spadek liczby ludności. Więcej ludzi umiera niż się rodzi. To jest sytuacja dramatyczna. To doprowadzi do tego, że państwo za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, no może nie kilkanaście, będzie w bardzo trudnej sytuacji. Nie będzie miał kto pracować na przyszłe emerytury, bo u nas ten system tak działa, że pokolenie jakby moich dzieci pracuje na emeryturę dla mnie. Ja pracowałem dla rodziców, tak? Moje pieniądze nie są odłożone na koncie w banku, tylko są, były używane i są jeszcze używane do wypłaty emerytur. W momencie, kiedy ja przejdę na emeryturę, to pieniądze tych, którzy pracują, będą używane do wypłaty emerytur. Więc jak będzie więcej ludzi na emeryturze niż pracujących, no to będzie dramat. Ja tylko podam taki przykład. My i zawsze posługuję się tym przykładem. Kiedy ja uczęszczałem do szkoły, to były lata 68 do powiedzmy do 70. Bodajże czwartego roku, tak, uczęszczałem do, czy ósmego nawet, uczęszczałem do, nie, 74, bo ogólnie jak kończyłem w 80 roku, tak, więc 4 lata, 76, więc w 76, to w tych latach w jednej i w drugiej szkole było, w jedynce i dwójce było po 1200, 1250 dzieci, było po 5 oddziałów, a nawet czasami po 6 szkolnych, po 30 kilka osób w klasie. Dzisiaj mamy po około 450 osób w szkole jednej i drugiej, może 500, tak?
1: Także
2: to co to jest? To jest to nie ma nawet połowy liczby dzieci, a w poprzednim roku, w 2025 roku w naszym mieście chyba urodziło się najmniej dzieci w historii miasta, bo urodziło się 62 dzieci. No więc to są dwie klasy. Gdyby taka sytuacja miała miejsce jeszcze przez kilka lat, to jedna ze szkół za kilka lat będzie do zamknięcia po prostu.
1: Tak, i to są
2: dwie klasy. No, i to jest, i proszę sobie wyobrazić wtedy, co się dzieje z tymi nauczycielami, którzy mają jeszcze dopracować do emerytury. No, to jest dramat.
1: To są ogromne wyzwania dla wszystkich samorządów.
2: Jeśli nie chcemy napływu masy imigrantów, musimy zadbać sami o to, żebyśmy byli narodem na stabilnym poziomie demograficznym, można by tak powiedzieć, bo jeżeli chcemy mieć te 36-38 milionów ludności, a nie 19 czy 20 za kilkadziesiąt lat, to musimy przekonywać młode pokolenie do tego, żeby kochało dzieci, miało dzieci, zajmowało się tymi dziećmi. My musimy stworzyć im do tego warunki.
1: Taki.
2: I taki żłobek to również tworzenie warunków takich, które są przyjazne dla młodych małżeństw.
1: Dokładnie. I panie burmistrzu, mówiąc o opiece nad najmłodszymi, nie sposób pominąć szerzej rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców. Ile punktów schronienia znajduje się obecnie na terenie miasta? Ostatnio również pojawiła się taka lista na waszej stronie Urzędu Miasta.
2: Tych punktów nie jest dużo, bo takich z prawdziwych miejsc schronienia to praktycznie mamy jedno. Natomiast my będziemy budować te miejsce schronienia, będziemy budować sztab kryzysowy, magazyny. Natomiast, szanowni państwo, to też się nie da zapewnić wszystkim mieszkańcom w ciągu kilku lat miejsc schronień. No nie da się. To jest proces, który zajmie kilkanaście, kilkadziesiąt lat, bo państwa, które o tym naprawdę myślały, takie jak Finlandia, być może Szwecja, bo w Finlandii to widziałem, jak to się odbywa, narzucały sobie rygor może 40 lat temu już, tak, że każdy, kto budował dom, musiał tak go zaprojektować, żeby pod tym domem było miejsce schronienia. On był tak zaprojektowany, że ta piwnica, która była, no ona nie musiała być pod całym domem, przepraszam bardzo, była wyposażona we wszystkie elementy, które spełniały standardy miejsca schronienia.
1: Tak, i miasto planuje utworzenie kolejnych takich miejsc. Gdzie one powstaną?
2: My będziemy tworzyli pierwsze miejsce, które chcemy tworzyć i mamy nadzieję, że otrzymamy na to pieniądze. To jest miejsce przy lądowisku helikoptera, przy szpitalu ogólnym. To jest miejsce, które będzie magazynem, a jednocześnie będzie miejscem schronienia dla personelu na przykład szpitala, być może dla części ludności z tego osiedla, ale będzie również sztabem kryzysowym, bo przecież w czasie jakiejkolwiek katastrofy, wojny, kataklizmu, no musi ktoś zarządzać sytuacją, tak? To się nie da tak,
1: A kiedy ta inwestycja miałaby ruszyć?
2: Pani redaktor, chcemy, żeby ruszyła w następnym roku. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania, już zaawansowanym, bo praktycznie projekt kończymy, bo chcemy aplikować o środki bardzo przygotowani za projekt, za posiadanie pozwolenia na budowę, są dodatkowe punkty, a więc w tym roku jeszcze będziemy mieli, być może za kilkadziesiąt dni, pozwolenie na budowę, ale już pełną dokumentacją. To daje nam wtedy lekką przewagę nad tymi samorządami, które takiej dokumentacji nie będą miały. Mamy miejsce, mamy plan, mamy koncepcję.
1: Teraz realizacja.
2: Tak, projekt i będziemy to realizowali, tak.
1: Na rozwój i bezpieczeństwo Kolna mają również wpływ sami mieszkańcy. Przejdźmy więc do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Jakie zadania zostaną zrealizowane w ramach tej najbliższej edycji?
2: Ten budżet, tak, to już komisja rozstrzygnęła, już został rozstrzygnięty, tak, i dwa zadania będą realizowane. Jedno to zadanie na osiedlu na ulicy Krupki bodajże. Chodzi o ławeczki różnego rodzaju. Jest tam trochę zadań. Wpłynęły 4 wnioski. Niektóre niestety nie spełniały warunków formalnych. Dwa wnioski będą realizowane.
1: I tak, te dwa projekty.
2: Tak, dwa projekty. Nie pamiętam szczegółów tych wniosków złożonych przez mieszkańców, ale są to wnioski tego typu, o których mówiłem, czyli dotyczące konkretnych ulic i konkretnych miejsc w mieście, tak?
1: I tymi dobrymi...
2: Natomiast to nie mieliśmy dużo pieniędzy w tym budżecie. Być może w następnym roku zwiększymy te środki.
1: Ale tymi dobrymi informacjami, tymi dwoma projektami, które już wkrótce rozpoczną się na terenie miasta, kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panią redaktor i pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja.
0: Nasz gość dnia.

One Republic na antenie Radia Nadzieja, 16.38. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży to nie tylko inwestycja, to nowe możliwości dla całej szkolnej społeczności. Marcin Piotrowski, dyrektor szkoły, a także uczennice i zawodniczki UKS Czwórka byli kolejnymi gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży. Nie zabrakło pytań o miłość do koszykówki, występy z orzełkiem na piersi, a także dalsze plany rozwoju szkoły. Już za chwilę to spotkanie, tę rozmowę, którą przeprowadziła Katarzyna Polewko. Przypomnimy.

0: ja ci nie dam tak zmarnować się.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: Witamy w kolejnej audycji Zasmakuj w Łomży. Dziś naszymi gośćmi są dyrektor szkoły podstawowej nr 4, pan Marcin Piotrowski, trener UKS 4. Dzień dobry, witamy serdecznie.
4: Witam państwa, witam panią redaktor.
3: A także podopieczne pana Marcina, uczennice 4, koszykarki Emilia Trzonkowska i Oliwia Tomasiewicz. Witajcie dziewczyny.
5: Dzień dobry, witam.
3: Ostatnio naprawdę często słyszymy o waszej szkole. Po pierwsze, za sprawą sukcesów, jakie odnoszą wasze żeńskie drużyny koszykarek. Są przedstawicielki, tak jak mówiłam przed momentem, ale druga sprawa, równie ważna, w końcu doczekacie się hali sportowej. Panie dyrektorze, cierpliwość popłaca?
4: Myślę, że tak, w tym przypadku popłaca. No, bardzo cierpliwie czekaliśmy bardzo długo na tą halę. Natomiast,
3: bardzo cierpliwie nawet, z naciskiem na bardzo.
4: Tak, dokładnie. Natomiast no, bardzo się cieszymy, że no, jak gdyby te najważniejsze kroki zostały podjęte, umowa została podpisana i ta hala będzie realizowana. No i będziemy mogli spełniać swoje marzenia na tej hali.
3: Wasza szkoła jest ostatnią szkołą, która nie miała hali, nie ma hali w Łomży z prawdziwego zdarzenia.
4: Tak, to prawda. No, tak jak już pani powiedziała, ta cierpliwość była tak długa, ponieważ byliśmy ostatnią szkołą, która nie miała hali sportowej. Doczekaliśmy się jak gdyby już realizacji, ponieważ już jest podpisana umowa, więc za chwilę chcemy zobaczyć już te wszystkie maszyny budowlane, które zaczną budować tą halę.
3: Wtedy uwierzycie?
4: Myślę, że wtedy to będzie taki jeszcze najważniejszy moment.
3: Taka wisienka.
4: Tak, wisienka na torcie, która pokaże, że już to się że tak fizycznie dzieje, bo na razie mamy to tak na papierze, mamy te umowy podpisane, są deklaracje, są te podpisy, natomiast no, ten moment, gdy pojawią się pierwsze maszyny na budowie, to jednak pokaże nam, że już to się naprawdę spełnia.
3: Ale trochę też łamiecie stereotypy, pokazujecie, że bez hali sportowej też można osiągać sukcesy. I to jakie?
4: Myślę, że to tak naprawdę w tych najtrudniejszych warunkach się wykuwają te najlepsze sukcesy i przykładem są dzisiaj te dziewczynki, które są dzisiaj tutaj ze mną. One obydwie były powołane do kadry, do reprezentacji Polski. Emilka zagrała już nawet kilka meczów, była na turnieju. Oliwia jeszcze przed sobą też ma takie szanse i takie możliwości. Była powołana, kontuzja, która ją na chwilę wykluczyła. Myślę, że nie przeświadcza o tym, że nie będzie mogła grać, bo jestem przekonany, że jeszcze będzie grała i że zobaczymy ją w meczach reprezentacji Polski. No, to są sukcesy na ogólnopolskiej arenie. To są jak gdyby dzieci, które są najlepsze w Polsce. Tak? I jak gdyby one ćwiczyły tak naprawdę w tych takich spartańskich warunkach, bo mamy bardzo malutką salkę, tak naprawdę ciężko na niej przeprowadzić wiele różnych ćwiczeń. Korzystamy oczywiście z obiektów sportowych w innych szkołach. Za to bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dyrektorom szkół, którzy wpuszczają nas do siebie i dają nam możliwość rozwoju naszych podopiecznych. Natomiast no, może dzięki temu, że było trudno, takie sukcesy właśnie się pojawiały. No oczywiście liczymy na to, że jak hala powstanie, to będzie jeszcze tych sukcesów więcej.
3: Emilia reprezentuje kadrę, polską kadrę. Oliwia ma jeszcze szansę, bo wszystko przed wami, jesteście bardzo, bardzo młode. Dziewczyny, kiedy jeździcie na różnego rodzaju zgrupowania, na różnego rodzaju rozgrywki, trochę z zazdrością patrzyliście na inne drużyny, które miały i mają takie zaplecze sportowe z prawdziwego zdarzenia?
5: Nie, raczej nie, bo i tak im dorównywaliśmy, więc to nie zawsze ta hala to jest największy problem, lecz bardzo to jest dla nas, jest to nam bardzo potrzebne, bo nie mamy takiego dużego pola do rozwoju, więc bardzo tego potrzebujemy, ale na pewno nie patrzyliśmy, tylko staraliśmy się im dorównać nawet tą grą.
3: Ale na pewno to wymagało więcej pracy, dużo więcej pracy.
5: Tak. Mhm.
3: Ale też i od trenerów myślę, że też musieliście trochę główkować, jak to wszystko zorganizować, żeby te treningi naprawdę były na takim wysokim poziomie, żeby dziewczyny, tak jak Emilka powiedziała, mogły dorównywać najlepszym.
4: Myślę, że to jest bardzo ważna kreatywność też trenerów, radzenie sobie w sytuacji, tak? Jeżeli nie mamy takich warunków, to wiadomo, że chcielibyśmy mieć lepsze warunki, no ale jeżeli ich nie mamy, to nie poddajemy się. Musimy sobie radzić w tych warunkach, które mamy, wykorzystać w 100% tą bazę, pracę, którą do tej pory mieliśmy. Jeśli była taka możliwość, korzystaliśmy z innych obiektów i jak gdyby to było dla nas ważne, żebyśmy sobie nie poddawali, tylko radzili sobie w tych trudnych warunkach, a dziewczyny w 100% angażowały się na zajęciach sportowych i dzięki temu właśnie stąd ten ich poziom sportowy. Więc właśnie o to chodzi, żeby być kreatywnym i znajdować rozwiązania.
3: Ale chyba też chcieć przede wszystkim, prawda, dziewczyny?
5: Tak.
3: Oliwka potwierdza, tak. Trzeba chcieć. Jak długo trenujecie? Jak długo ty trenujesz?
5: Ja trenuję od pierwszej klasy praktycznie.
3: Od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Skąd taka pasja? Skąd taka miłość do koszykówki akurat?
5: No, po prostu trener Marcin mnie zobaczył na korytarzu, zobaczył, że mam atuty i powiedział po prostu, żebym przyszła na trening i się sprawdziła.
3: I sprawdziła się, panie Marcinie, prawda? Absolutnie.
4: Absolutnie, oczywiście. To są nasze perełki, więc jak gdyby Oliwia od zawsze miała dzięki swoim warunkom fizycznym potencjał tego, by być w gronie najlepszych w Polsce. I ja jestem przekonany, że niedługo zobaczymy ją w meczach reprezentacji Polski, więc sprawdziła się i myślę, że to sprawdziła się sportowo, ale też intelektualnie. Świetnie się rozwija, ma dobre oceny, więc ten sport pomaga jej również w nauce.
3: My mamy tutaj takie dwie perełki łomżyńskie, można by rzec, takie młode perełki. Panie dyrektorze, jak odnaleźć i wykrzesać, jak zauważyć to, że dana osoba ma taki ogromny potencjał? To widać od razu, czy niekoniecznie?
4: Czy powiem szczerze, że jeżeli trener bacznie opisuje, muszę podkreślić, że jak gdyby Oliwia i Emilka są trenowane przez pana Michała Piotrowskiego, jak gdyby na chwilę obecną, wcześniej przez pana Daniela Chojnowskiego. Ja gdzieś tam na samym początku, tylko jak gdyby był Oliwia gdzieś tam w tych grupach młodzieżowych była u mnie, natomiast teraz trenerem jest pan Michał Piotrowski. I jeśli trener patrzy takim czujnym okiem i zauważa atuty i widzi, jak rozwijają się dzieci, jest w stanie określić, czy to dziecko będzie grało na najwyższym poziomie. Jeżeli będzie bardzo dobrze współpracowało, zgrają się różnego rodzaju czynniki, czyli atuty fizyczne, do tego rozwój intelektualny oraz to, czy dziecko jest motoryczne, czy nie jest motorycznie uzdolnione, to wszystko musi gdzieś jednak współgrać. Do tego jeszcze musi być współpraca rodziców, współpraca trenerów i wtedy dopiero możemy mówić o jakimś tam większym sukcesie, ale te wszystkie czynniki się zazębiają i powodują, że mamy takie utalentowane właśnie zawodniczki.
3: Emilka, tak jak mówiliśmy, ty zostałaś powołana do kadry reprezentacji Polski. Jakie to uczucie założyć koszulkę z orzełkiem na piersi?
5: No, na pewno wzruszenie i jakaś duma, że w końcu moja ciężka praca się przełożyła na jakiś wielki sukces.
3: Wyobrażasz sobie to, żeby zabrać tobie teraz piłkę do kosza?
5: Tak.
3: Tak? Wyobrażasz sobie? Nie, czy mogłabyś po prostu to zostawić, tak z dnia na dzień?
5: Nie.
3: A, no właśnie.
5: Nie mogłabym, bo po prostu to jest jakaś część mojego życia. To jest, jak nawet czasem nie mam treningu, to jest po prostu dziwne, że nie robię, po prostu mam dzień wolny. To jest taka już część mojego życia i myślę, że nie.
3: A rodzina też musi się pod to dostosować?
5: Na pewno, tak.
3: Chciałaś powiedzieć trochę, ale później zmieniłaś zdanie, że na pewno.
5: Na pewno. Moi rodzice, przez to, że tak gram, to zmienili cały tryb życia tylko pode mnie.
3: I chyba twoja siostra też bierze z ciebie przykład, prawda?
5: Tak.
4: Tak, jak gdyby tutaj, jeżeli chodzi o Emilkę, to te geny, które gdzieś tam są w rodzinie, są bardzo usportowione, że tak powiem, tak kolokwialnie. Jej młodsza siostra grała w drugim zespole w 2014 roczniku, w U13 dokładnie, i też odnosi sukcesy. Teraz w Bydgoszczy przywieźliśmy pierwsze miejsce na 16 zespołów i muszę przyznać, że graliśmy tam z najlepszymi w Polsce. Za nami takie drużyny z na przykład z takich miast jak Elbląg, Szczecin, Poznań, no wiadomo, skala, rozmiar tych miast, szkół w ogóle, no, natomiast no, musieli uznać naszą wyższość, więc w żadnym z meczów nie pozostawialiśmy im złudzeń, że wygrają, więc jak gdyby Ania też się świetnie rozwija, Emilka też, więc też trzeba powiedzieć, że Oliwia również ma młodszą siostrę w naszej szkole i również już jest w pierwszej klasie i jest w klasie pierwszej o profilu sportowym.
3: O właśnie, czyli siostry, tak, starszych biorą przykład, absolutnie. Dziewczyny, wy jesteście w ósmej klasie, jak dobrze pamiętam, prawda? Co dalej? Bo na tej ósmej klasie przygoda ze szkołą podstawową się kończy, więc ja myślę, że trenerzy też pewnie trochę tam łezkę gdzieś uronią, jak będziecie się żegnać. Co dalej?
5: Nie no, myślę, obie myślimy na pewno iść do szkoły sportowej w Łomiankach i dalej grać w klubie, tylko po prostu myślimy o wyprowadzce, ale dalej grać w koszykówkę. Bardzo byśmy chciały grać dalej w Łomży, ale też na pewno byśmy chciały grać jeszcze wyżej.
3: Często jest tak, że w tym młodym wieku próbuje się różnych sportów. Miałyście taki etap, że próbowałyście czegoś innego, ale to koszykówka wygrała?
6: Ja w pierwszej klasie chodziłam na pływanie.
3: Ale pływanie nie przekonało. Za nudne?
6: Tak.
3: Za nudne. A Emilka?
5: Nie, ja chodziłam na bardzo dużo sportów, ale po prostu na koszykówkę chyba poświęciłam najwięcej czasu i to najbardziej mnie zainteresowało, więc zostałam przy tym.
3: I jesteście, i reprezentujecie, i jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. Panie dyrektorze, czy nowa hala to też nowe możliwości? Nowe sekcje sportowe, nowe treningi, większa możliwość dla mieszkańców i dla uczniów całej szkoły?
4: Przede wszystkim ta hala jest potrzebna dla całej społeczności szkolnej. To jak gdyby klub i sukcesy, jeżeli chodzi o koszykówkę, to jest jedna kwestia. Natomiast ta hala zmienia tak naprawdę wszystko w naszej szkole.
3: Bo my się tak trochę na tej koszykówce skupiliśmy, dokładnie, prawda? A są przecież uczniowie, którzy koszykówki nie trenują.
4: Dokładnie. I ta hala daje możliwości takiego naprawdę krzewienia tego wychowania fizycznego wśród dzieci na dobrym poziomie i w dobrych warunkach. Musimy podkreślić, że my na chwilę obecną w szkole mamy na przykład dwie szatnie, dwie przebieralnie, jedną męską, jedną damską, czasami 4-5 klas musi się w niej zdążyć przebrać na jednej przerwie. Wiadomo, że gdy powstaje obiekt sportowy, całe zaplecze z tym związane, szatnie, przebieralnie, siłownia, salka fitness, do tego dwie sale lekcyjne, które też tam powstaną, bo jakby nasza szkoła jest szkołą, która cieszy się ogromnym powodzeniem. Mamy coraz większą liczbę dzieci, coraz więcej osób do nas chce chodzić i po prostu fizycznie przestajemy się mieścić w tym budynku, więc ta hala daje nam nowe możliwości. Oprócz tego oczywiście to miejsce tymczasowego schronienia, które będzie pod tą halą.
3: To w ogóle pierwsze takie miejsce w Łomży z takiego prawdziwego zdarzenia.
4: Tak, na ponad 1000 osób, tak, więc pod względem bezpieczeństwa też to jest świetne miejsce. Natomiast też będzie funkcjonalnym miejscem, bo w czasach pokoju będą tam też salki, tak jak już pan prezydent wspominał, będą tam salki do na przykład do sztuk walki, tak, wykorzystywane przez naszą młodzież. No to jest jak gdyby bezpieczeństwo, funkcjonalność razem powiązana i to jest bardzo logiczne podejście do tego typu obiektów, żeby po prostu ta część, która jest tym schronem, nie stała po prostu pusta przez lata, tak? Natomiast jeszcze wspomnę do tego, co mówiła Emilka, jak gdyby ich plany są takie, że chcą jak gdyby iść do szkoły sportowej, to jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach, natomiast one dalej będą reprezentowały nasz klub i nasze miasto, bo w klubie dalej są ich roczniki, dalej będą mogły w nim grać, natomiast uczyły będą się już tam, tak? No bo ich marzenia są związane ze sportem i wiadomo, że jak pójdą do szkoły Mistrzostwa Sportowego, to będą mogły się jeszcze lepiej rozwijać, tak?
3: Czyli serce będzie w Łomży trochę jednak.
5: Tak, na pewno.
3: Będzie? Oliwka też potwierdza, że będzie. Więc tak wcale się z Łomżą nie rozstaniecie. Jakie są wasze marzenia? O marzenia pana dyrektora to jeszcze zapytam, ale zapytam na początku o wasze marzenia.
5: No, na pewno,
3: sportowe marzenia oczywiście.
5: Na pewno zagranie w... jeszcze raz w reprezentacji Polski, w seniorskiej już. No i granie na najwyższym poziomie koszykówki w Polsce, czyli jakaś ekstraklasa, a nawet Euroliga kobieca.
3: A Oliwka?
6: To tak samo.
3: Tak samo. Te marzenia są bardzo podobne, te sportowe marzenia. Trzeba dużo siły i wytrwałości?
6: Na pewno.
3: Co jest najtrudniejsze, trenując koszykówkę, w ogóle uprawiając sport?
5: Psychika.
3: Czasami jest tak, że myślicie sobie, nie, już nie mam siły, nie, no znowu trening, a tu jeszcze szkoła, tu jeszcze lekcje, tu obowiązki, tutaj rodzice przypominają i każą poprawiać oceny jakieś, które nie zawsze są zadowalające być może. Jak to jest?
5: No, na pewno głowa odgrywa dużą rolę, bo trzeba wszystko łączyć, to po pierwsze, a po drugie to jak są właśnie takie myśli, że nie chcecie się iść na trening i tak dalej, to ja jestem bynajmniej na takim poziomie, że nawet jak mi się nie chce, to i tak idę, bo to jest taka rutyna, ale też to, nawet jak mam gorszy trening, gorszy mecz, to po prostu trzeba sobie z tym radzić, bo to nie jest takie łatwe i czasem ten gorszy trening tak naprawdę daje więcej niż ten lepszy, bo uczymy się więcej i możemy wiedzieć, nad czym jeszcze możemy pracować.
3: Później po takim treningu, na który nie chciało się iść, jest satysfakcja?
5: Jest.
3: I później jest tak, jak już jest torba na ramieniu, myślicie sobie, a dobrze, że przyszłam. Tak jest?
5: Tak.
3: Nie wiem, tak się domyślam, że jest, bo ja koszykówki nie trenuję.
5: Nie, tak jest.
3: Tak jest. Dobrze, panie dyrektorze, o te marzenia chciałam zapytać. Te marzenie chyba, jeśli chodzi o dyrektora szkoły, no to chyba trochę się spełnia właśnie na naszych oczach, prawda?
4: Tak. Muszę przyznać, że dużo tych celi, które miałem założone te 6 lat temu, jak stawałem się dyrektorem, dużo z tych celi zostało zrealizowane. Jednym z największych celów oraz marzeń to jest właśnie ta budowa tej hali, ale ona się już realizuje, więc można powiedzieć, że naprawdę spełnia się to marzenie. Natomiast pojawiają się nowe. Jak gdyby, myślę, że ja
3: jestem... Apetyt rośnie w miarę jedzenia,
4: oczywiście,
3: prawda?
4: Oczywiście. Myślę, że jestem taką osobą, która jak zrealizuje jedne cele, jeden cel, wiele, za chwilę znajduje sobie kolejne i jak już z dziewczynami rozmawialiśmy nawet dzisiaj, jadąc do państwa, do studia, kolejnym celem jest budowa drużyny seniorskiej w Łomży, po to by właśnie nasze wychowanki, które kończą szkołę podstawową lub szkołą średnią, mogły dalej rozwijać swoje pasje już w drużynie seniorskiej. Wiadomo, że będziemy zaczynali od drugiej ligi kobiet. Chcemy stworzyć takie warunki i w tym roku podejmiemy już takie działania. Chcemy założyć stowarzyszenie, które właśnie będzie się tym zajmowało. I w następnym sezonie bardzo liczę na to, że już zobaczymy naszą drużynę seniorską w drugiej lidze kobiet.
3: Dziewczęta, a wy zauważacie to, że te wasze sukcesy, które odnosicie, motywują innych i zainteresowanie koszykówką jest większe?
5: Tak. Mhm. Na pewno to przyciąga, bo jak przyciąga to, że jak ktoś osiąga sukces, to może i to by się uda. W tym momencie nasz klub się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem pod względem młodszych osób. Bardzo dużo osób z innych szkół chce uczęszczać na zajęcia sportowe i to jest bardzo zadowalające, bo czym więcej osób, tym będzie lepsza drużyna. Młodsze dziewczyny będą coraz lepsze i na pewno będą jeszcze większe sukcesy dzięki temu.
3: Cel waszej drużyny na najbliższy czas to?
5: Dostanie się do finału Mistrzostw Polski U15.
3: Czyli jednak Mistrzostwa Polski.
4: Myślę, że to jest jak gdyby...
3: W zasięgu ręki?
4: Oczywiście. Nawet po tym turnieju w Bydgoszczy rozmawialiśmy krótko z dziewczynami i ja jestem przekonany, że one są w stanie to zrobić, że są w stanie być w ósemce w Polsce i mogą tak naprawdę pokazać, że w historii naszego miasta nie było jeszcze takiej drużyny, a one będą tym pierwszym zespołem, który awansuje do ścisłej ósemki w Polsce. Przede wszystkim mają warunki, mają możliwości, świetnie się rozwijają, są też chętne, pracują bardzo ciężko na treningach, więc jestem przekonany, że one to zrobią.
3: Ależ miłe słowa usłyszeliście teraz, ale też cała drużyna. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że zechcieliście przyjść do naszego studia, poświęcić nam czas, porozmawiać i powiedzieć, jak to wygląda z waszej perspektywy. My tym, co będzie się działo na waszym placu szkoły podstawowej numer 4, na pewno będziemy się przyglądać, bo tam prace odnośnie tej nowej hali, budowy nowej hali już niebawem ruszają. Dyrektor Marcin Piotrowski i uczennice koszykarki Emilia Trzonkowska i Oliwia Tomasiewicz byli naszymi gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży. Bardzo, bardzo wam dziękuję.
4: Dziękujemy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i

0: jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar, ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
1: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Od 1 września uczniowie szkoły podstawowej w Konarzycach mogą korzystać z nowego skrzydła placówki. Obiekt był długo oczekiwany przez całą społeczność szkolną, ale i władze gminy, bo jego budowa trwała 4 lata. Mimo że zadanie, jeżeli chodzi o konstrukcję, nie było zbyt skomplikowane, to mieliśmy duże trudności, mówi wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
2: Generalny wykonawca wziął zadanie do projektowania. Potem się okazało, że niektóre zapisy projektowe należy zmienić. Dodatkowo cały teren jest pod konserwatorem zabytków. Dodatkowo tam jeszcze znalezione były w trakcie prac budowlanych obiekty archeologiczne, więc to wszystko przedłużyło. W międzyczasie jeszcze mieliśmy trudności z sieciami zewnętrznymi, z mediami. No niemniej jednak chyba nie do końca zrozumieliśmy się z generalnym wykonawcą. Ja nie chciałem na niektóre ustępstwa pójść, których oczekiwał wykonawca. To spowodowało też wydłużenie tego procesu.
1: Wójt cieszy się, że po tych trudnościach w końcu udało się oddać nowe skrzydło szkoły. Podkreśla, że ta inwestycja była konieczna ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów.
2: 2015 rok. Kiedy zostałem wójtem, to około 120 dzieci było w szkole w Konarzycach. 2020, kiedy prosiłem po raz pierwszy o pieniądze na rozbudowę szkoły, kiedy inni wójtowie wnioskowali o pieniądze na rozbudowę dróg, wówczas ja uzasadniałem, że będzie taka potrzeba, bo wtedy już mieliśmy 270 dzieci w tej szkole. 120, po 5 latach 270. Zaś dzisiaj widzę, że to był niezbędny ruch, chociaż tak długo trwała sama budowa, bo dzisiaj mamy ponad 370 dzieci w tej placówce edukacyjnej.
1: Koszt inwestycji to ponad 7 milionów złotych, z czego 3 miliony samorząd otrzymał z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. PKS Nowa wzmacnia swoją flotę. Samorządowy przewoźnik należący do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pozyskał 14 elektrycznych autobusów, które będą kursowały na drogach regionu. Członek zarządu województwa Jacek Pierunek cieszył się, że nowe władze spółki wzmacniają jej pozycję.
3: Mamy dwóch nowych prezesów w tej chwili, fachowców, którzy wzięli stery w swoje ręce. No i pierwsza sprawa to oczywiście te dwa projekty złożone do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, gdzie pozyskaliśmy prawie 48 milionów złotych. Efektem było właśnie zakup 14 autobusów do bazy PKS, zeroemisyjnych, elektrycznych, w pełni wyposażonych. Myślę, że spełniających warunki naprawdę XXI wieku.
1: Dyrektor operacyjny i prokurent PKS Nowa Adam Byglewski mówił o tym, że spółka chce zwiększać udział elektrycznych pojazdów w całości swojej floty.
4: Te nowe elektryki wyjadą na trasy zaplanowane już 2 lata temu. Wewnętrznie nazywamy trasami cuprowskimi, dlatego że pieniądze na ten projekt otrzymaliśmy z Centrum Unijnych Środków Transportowych, w skrócie CUPT. To będzie 8 tras, bo na niektórych są 3, na niektórych są 2 autobusy. Łącznie dysponujemy w tej chwili 14 autobusami elektrycznymi. W planach i w projekcie z tak zwanego projektu RPO dostaniemy jeszcze 12 elektrycznych autobusów i 11 ładowarek.
1: PKS Nowa planuje także budowę nowej bazy w gminie Łomża, która ma obsługiwać subregion łomżyński. Aby do niej doszło, spółka musi jednak sprzedać dotychczasową działkę. W październiku poznamy wynik ogłoszonego w tej sprawie przetargu. Kolejne przejścia dla pieszych w Łomży zostaną lepiej oświetlone. Zastępca prezydenta Piotr Serdyński podpisał umowę z wykonawcą zadania. W ramach inwestycji w 10 lokalizacjach zamontowanych zostanie 26 nowych słupów wraz z oprawami LED oraz 12 aktywnych znaków D6 symbolem kroczącego ludzika, mówi wiceprezydent miasta.
5: Bezpieczeństwo pieszych jest dla nas jednym z priorytetów, dlatego konsekwentnie co roku wnioskujemy do wojewody podlaskiego o dofinansowanie właśnie na takie działania i w tym roku również udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości a społecznych zachowań Razem Bezpieczniej w kwocie 120 tysięcy. Nowe bezpieczne przejścia powstaną przy ulicach Sikorskiego, Wojska Polskiego, Poznańskiej, Kazańskiej, Sybiraków i Rycerskiej.
1: Prace mają zostać zakończone do 30 listopada 2026 roku. To już trzeci etap działań miasta Łomża związanych z poprawą oświetlenia przejść dla pieszych. W poprzednich latach w ramach tego projektu doświetlono przejścia w 15 lokalizacjach. Mimo że rok szkolny już się rozpoczął, to nowy miejski żłobek numer 5 w Łomży wciąż

0: prowadzi rekrutację. Placówka przyjmuje dzieci od 7 miesiąca życia. Wśród proponowanych aktywności znajdują się m.in. język angielski, sensoplastyka, arteterapia oraz sensogimnastyka mózgu. Nabór trwa od połowy sierpnia. Zdajemy sobie sprawę, że było to późno ze względu na prace inwestycyjne, ale warto zapisać do tej placówki swoje dziecko, bo oferta jest naprawdę bogata, mówi wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
1: Będąc realistą, na pewno zdaję sobie z tego sprawę, że w tym momencie na pewno ten żłobek nie będzie w 100% obłożony. Przypomnę, że ten żłobek jest utworzony na 100 miejsc. Natomiast zachęcam naszych rodziców do tego, żeby jednak nie bali się posłać pociechy do naszego miejskiego żłobka numer 5, a naprawdę jest to nowy, nowoczesny, przestronny budynek, więc warunki dla dzieci będą bardzo dobre.
0: Miejski żłobek numer 5 działa przy przedszkolu numer 1 przy ulicy Wyzwolenia 1. Ostrołęckie Centrum Kultury czeka gruntowny remont. Obecnie trwają jeszcze prace dokumentacyjne, a modernizacja rozpocznie się po ich zakończeniu. Inwestycja obejmie dużą salę kinową, salę kameralną, garderoby, salę taneczną, pomieszczenia biurowe i zaplecze. Wymienione zostaną instalacje oraz wyposażenie, a obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. O szczegółach inwestycji mówi Katarzyna Grodzka, dyrektor OCK.
2: Jeszcze trwają prace związane z projektem, także czekamy na ostateczną wersję projektu dotyczącego remontu obiektu Ostrońskiego Centrum Kultury. Po uzyskaniu już ostatecznej wersji projektu miasto Ostrołęka przygotuje postępowanie przetargowe.
0: W budynku powstanie również miejsce tymczasowego schronienia. Po rozpoczęciu remontu Ostrołęckie Centrum Kultury będzie wyłączone z użytkowania przez blisko 2 lata. Całkowity koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych, z czego blisko 5 milionów stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Sezon grzybowy w pełni. Wielu Polaków ruszyło do lasów na poszukiwania prawdziwków, borowików i kani. Zajęci grzybobraniem nieraz jednak zapominamy o zasadach bezpieczeństwa, co kończy się zaginięciem grzybiarzy. Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa podczas długiego pobytu w lesie, mówi nadkomisarz Tomasz Żrański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
3: Szczególny apel kierujemy do rodzin seniorów, a także osób mających problemy ze zdrowiem bądź pamięcią. Wyposażenie bliskiej osoby w zegarek albo zawieszkę z lokalizatorem GPS może ułatwić jej szybkie odnalezienie i uratować życie. O bezpieczeństwo podczas grzybobrania należy zadbać jeszcze przed wyjściem z domu. Jeżeli wybieramy się do lasu, poinformujmy bliską osobę, dokąd się udajemy i o której godzinie planujemy wrócić. W miarę możliwości nie wybierajmy się na grzyby samotnie.
0: Wybierając się na grzybobranie, nie zostawiajmy telefonu w domu.
3: Może on okazać się niezbędny w sytuacji zagrożenia bądź zagubienia. Warto zabrać również ze sobą latarkę, wodę, niewielki zapas jedzenia, a także odzież dostosowaną do warunków pogodowych.
0: W sytuacji zgubienia się w lesie najważniejsze, abyśmy zachowali spokój. W razie konieczności nie zwlekajmy z poinformowaniem numeru alarmowego 112. Pamiętajmy, że udane grzybobranie to nie tylko koszyk pełen grzybów, ale przede wszystkim bezpieczny powrót do domu.
4: Flash regionu.
5: Zapraszamy na reklamy.
6: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami z silnym wiatrem dla południowej i zachodniej Polski. Natomiast na wschodzie i południu kraju do wieczora będzie upalnie. Synoptyczka Dorota Pacocha mówiła, że w nocy nad Polską będzie się przemieszczał front atmosferyczny, który miejscami może przynieść opady deszczu i burze.
2: Przyniesie on opady deszczu głównie w obszarze od Suwalszczyzny przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Śląsk. Na tym obszarze będą też możliwe burze z porywami wiatru do około 60 km na godzinę. Temperatura nad ranem wyniesie od 9 stopni Celsjusza w Kotlinach Sudeckich, około 11 stopni na północnym zachodzie do 17 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przejściowo porywisty z kierunków zmieniających się.
1: Jutro chłodniej, pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. Chwila muzyki na antenie Radia Nadzieja, a następnie rozmówcą Marcina Fijołka będzie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba.

0: 9. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
1: Zaczniemy jednak od spraw polskich, a nie tych spraw europejskich. Zaczniemy od afery kryptowalutowej. Premier Donald Tusk na wtorkowym posiedzeniu rządu grzmiał, miotał oskarżeniami w stronę ministra Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta, no i szerzej w stronę prawicy, wytykając wam, drogi panie pośle, to, że macie na pokładzie ludzi, którzy albo brali pieniądze, jak Zbigniew Ziobro i Przemysław Wipler, poprzez fundację od Przemysława Krala, jego kancelarii, jego firmy, albo macie na pokładzie ludzi jak Michał Moskal, którzy jeździli na Ibizę, żeby się spotykać z tym podejrzanym biznesmenem, albo wreszcie macie na pokładzie ludzi jak Zbigniew Bogucki, którzy według Donalda Tuska składał poprawki mające wychodzić naprzeciw oczekiwaniom tegoż dżentelmena Przemysława Krala. Co wy na to, czy wy sobie z tym poradzicie jako prawica, z tą aferą, z tymi oskarżeniami, których ciężar jest dość mocny?
2: To ja bym nie powiedział, że jest na tyle mocny, że oczywiście on dobrze obudowany może brzmieć groźnie, ale prawda jest taka, że Donald Tusk zachowuje się jakby szedł niepoczytalny, że to wszystko jest nielogiczne, co on opowiadał. Że opowiadał, że to są rosyjskie pieniądze. Dzisiaj, jeżeli trzymać się słów Donalda Tuska, to rosyjskie pieniądze z Onda Krypto, czy są tylko związane, czy właściwie ten biznesmen, który tam, czy oszust z wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Romanem Giertychem. Nawet wśród Koalicji Obywatelskiej mówią, że Giertych nie powinien tej sprawy w żaden sposób prowadzić. Ja jako prawnik muszę powiedzieć, że jestem zażenowany, jeżeli po pierwsze minister, prokurator generalny ładuje na minę w postaci przestępstwa prezesa Rady Ministrów, to w ogóle mnie to zastanawia, no bo prezes Rady Ministrów nie mógł cytować, bo ustawa o prokuraturze, artykuł 12 punkt 2 jest precyzyjny, żeby nie miał takiego umocowania prezes Rady Ministrów, żeby to cytować, podawać mediom, w sposób publiczny przedstawiać. A po drugie, no podejrzany może mówić, co chce. Ja przypomnę, że w przeszłości podejrzany oskarżał o siatkę z Biedronki, gdzie miały być pieniądze dla syna Donalda Tuska. Nikt w to nie wierzy i tak samo tutaj jest to absurdalne. Donald Tusk też wybiórczo to, co mu pasuje, przypisuje, bo równie dobrze można powiedzieć, a dlaczego pieniądze brała stacja TVN, czy też Jurek Owsiak. Więc to jest wszystko przedstawione w to, co chce Donald Tuska, bo uderzyć. To jest pewna kreacja, piłka, którą chce, aby na boisku tylko i wyłącznie kopano w temacie zondy krypto. Uważam, że to są bardziej pomówienia niż realne problemy dzisiaj prawicy, ale oczywiście no, żyjemy w czasach, kiedy nawet mała, czy właściwie brak tematu potrafi być wykreowany jako afera. I co więcej, próbuje się za wszelką cenę przypisać pana Krala, a przecież państwo nie działało przez wiele miesięcy.
1: To no, pokazuje, że bądźmy uczciwi, sam minister Ziobro mówił o tym, że popełnił błąd przyjmując te pieniądze od dżentelmena, którego albo nie zweryfikował odpowiednio, albo uwierzył funkcjonariuszowi CBA, byłemu funkcjonariuszowi CBA, który podsunął mu ten pomysł na powiedzmy pieniądze via fundacja właśnie pochodzące z tego biznesu.
2: Znaczy oczywiście z perspektywy czasu to można tak to ocenić, tylko że z drugiej strony pytanie, czy minister Ziobro miał możliwość sprawdzenia od A do Z faceta, który legalnie funkcjonował, tym bardziej, że to nie było z Ondy Krypto, tylko z tego, co pamiętam, chyba z kancelarii. Ta kancelaria prosperowała, miała siedzibę w Madrycie, chyba w Londynie i w Warszawie. No i do tego przecież ten mężczyzna normalnie sponsorował również wydarzenia, na którym była Ursula von der Leyen, premier Donald Tusk. Co więcej, pan Gramatyka się z nimi spotykał, pan Ćwik się z nimi spotykał, więc jeżeli chodzi o pewien modus operandi pana Krala, on był dość sprawny pod tym kątem, bo widzimy, że dzisiaj robił to ekumenicznie, bo jeżeli ktoś wspiera organizację pozarządową Zbigniewa Ziobry i wspiera jednocześnie WOŚP, no to można powiedzieć, że ten wachlarz wsparcia był bardzo szeroki, dlatego dobrze, abyśmy ujawnili wszystkie środowiska, które otrzymywały wsparcie, ale tu zaznaczę, to nie oznacza, że ci ludzie byli w żaden sposób, mieli złe intencje. Pan Kral normalnie funkcjonował, normalnie się spotykał. No to państwo polskie zawiodło, bo przypomnę, że od stycznia, kiedy premier powiedział, że to są rosyjskie pieniądze, do kwietnia nic się z tym nie działo. Więc ja uważam, że państwo polskie powinno przestrzec zarówno Jurka Owsiaka, jak i Zbigniewa Ziobro w tej sprawie.
1: No dobrze, to problem prawicy to jedno, ale problem prawicy numer dwa to chyba większy i strukturalny na rok przed wyborami. No rok z niewielkim hakiem przed wyborami, to jest to duże rozdrobnienie po prawej stronie. No mamy PiS podzielony, bo Rozwój Plus działa już na własną rękę i ludzie Mateusza Morawieckiego. Mamy dwie, a w zasadzie trzy konfederacje, a gdyby tam się jeszcze wgryźć, to przecież jest Stowarzyszenie Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Wiele osób pyta, dlaczego to wygląda jak konwent świętej Katarzyny z lat 90., co starsi mają z tyłu głowy tamtą perspektywę, gdzie teoretycznie prawica miała większość, bo na papierze wiele więcej Polaków chciało głosować na ugrupowania prawicowe czy centroprawicowe, no ale w realu okazywało się, że władza przechodzi gdzie indziej, bo podzielani, rozmnożeni na mnóstwo bytów frakcji list wyborczych, że nie wiadomo było, na kogo się tak naprawdę już głosuje.
2: No to jest problem, że część tej prawicy składa się z ludzi, którzy albo są mniej doświadczeni politycznie, tak jak chociażby Sławomir Mentzen, który ma rzeczywiście problem z realnym prowadzeniem polityki, albo ludzi, którzy no, w imię ambicji czy formuły pewnego, można powiedzieć, konfliktu w stosunku do tego, że nie realizuje się ich agendy, odchodzą z Prawa i Sprawiedliwości. Więc gdybyśmy zostawili wszystkie te swoje prywatne oceny z boku i ktoś by patrzył tylko i wyłącznie na cel w postaci odsunięcia Donalda Tuska od władzy, a uważam, że to jest najważniejsze dzisiaj dla Polski, bo to jest dobre po prostu dla Polski, no to uważam, że byłby tu sukces, dlatego upatruję nadzieję w panu prezydencie i tak samo jak i w mądrości i doświadczeniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo Mentzen, atakując pana prezesa, czy właściwie wszyscy ci, którzy atakują pana prezesa, nie rozumieją jednej rzeczy, że polityka wymaga pewnej, tak jak i życie, doświadczenia ludzi, którzy potrafią zrozumieć w to, w jaki sposób można sformułować listy wyborcze, ekipę czy porozumienia, które wygrywają. Więc ja uważam, że ten rok to będzie taki moment, kiedy będzie dotarcie. Ja uważam, że wiele osób będzie błagało, żeby wrócić jeszcze do Prawa i Sprawiedliwości, bo po prostu no, nie wierzę w to, że przecież oni nie uzyskają w żaden sposób wyniku, który da możliwość powtórzenia reelekcji wszystkim. Więc już wszystkim tym, którzy słuchają naszej audycji, na przykład do Rozwoju Plus, no to muszę powiedzieć, że nie dostaniecie się po prostu i tyle.
1: No ale słyszy pan z drugiej strony Sławomira Mentzena, który mówi, że PiS, cytuję, to dzisiaj kurczak biegający po podwórku już bez głowy. Wszyscy wiedzą, że zaraz padnie, tylko ten kurczak jeszcze nie wie. Może rzeczywiście ten czas hegemonii PiSu na prawicy minął, tylko że wy przy Nowogrodzkiej sobie jeszcze z tego nie zdajecie sprawy, bo badania no, są bezlitosne. Nie macie już 35, 38 czy 40% i rozdajecie, kiedy rozdawaliście karty, tylko 20, 25. No i trzeba się liczyć z Konfederacją jedną, drugą, trzecią, a nawet z ludźmi Morawieckiego, którzy czasem pod progiem, czasem nad progiem, ale jednak te kilka punktów też tam dowożą.
2: Tak, ale Sławomir Mentzen powiedział to po prostu w czystej takiej sfokusowaniu się na tych jego słowach, no. Nie chciałbym być złośliwy, no ale jeżeli on jest taki specjalista, nie jest w stanie ani oświadczenia czy działalności partii dobrze rozliczyć, a do tego nie jest w stanie zebrać podpisów w wyborach uzupełniających Krakowie, no to pokazuje właśnie, nad czym to jest problem i to jest nieracjonalność. To jest facet, który był ograny piwem, można powiedzieć, więc ja bym studził te emocje, nie są potrzebne jakiekolwiek takie złośliwe porównania. Zresztą, jeżeli pan Mentzen uważa, że zadaniem polityka jest dążenie do tego, żeby zmieniać rzeczywistość, że on jest sam w stanie rządzić i że to jest jego droga do Konfederacji, no to ja przypomnę, że w samej Konfederacji uważam, że on jest dobrym liderem, ale to jest pokaz po prostu pewnej niedojrzałości, która moim zdaniem jest etapem bardziej politycznej jeszcze drogi. To nie oznacza, że to jest zły człowiek, ale po prostu czasami warto ugryźć się w język. To rozdrobnienie, o którym pan mówi, jest bardzo problematyczne, bo metoda Donta tego nie lubi, a nie lubi, bo nie promieniuje.
1: To prawda, im większy wynik na liście wyborczej, tym więcej później mandatów, nie tylko dlatego, że to większy wynik, ale też ten bonus czy premia dla większych jest po prostu większa. Możemy się na to obrażać, możemy nie, ale no tak to wygląda i chyba szybko z tej metody Donta nie zrezygnujemy, bo nie ma takiej większości w Sejmie. Ale chciałem pana jeszcze zapytać o inną sprawę, już stricte rządową. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że w poniedziałek spędziła na prokuraturze w Lublinie 3,5 godziny, gdzie tamtejsi śledczy przesłuchiwali ją za sprawę 770 zł sprzed 10 lat, kiedy była panią ambasador w Moskwie. Chodziło o rozliczenie tych pieniędzy przy okazji podatków. Nie usłyszała pani minister żadnych zarzutów, nawet jeśli chodzi o te pieniądze, ale czy sam fakt, że po 10 latach wraca się do sprawy kilkuset złotych, pokazuje coś więcej, czy to jednak nie ma polityki w tle?
2: Oczywiście, że to jest stuprocentowa polityka. To jest pocałunek uśmiechniętej praworządności. Ja tylko zaapeluję do pani minister, zwróciłem na to uwagę na jeden z portali społecznościowych, że pani minister nie posiada immunitetu, więc niech uważa, bo dla Donalda Tuska zatrzymać panią minister to jest żaden problem.
1: Tymczasem ministra zatrzymać, tak?
2: Dla Donalda Tuska to jest takie zaszantażowanie, grożenie, on robi co chce, więc jakby tutaj ja nie widzę żadnej granicy, którą może przekroczyć. Poza tym to z punktu widzenia postępowania karnego, panie redaktorze, patrząc na to, jak zawalona jest prokuratura, po 10, materiał, który był gromadzony, czy teraz jest gromadzony, dotyczy to materii 10 lat temu, koszty prowadzenia tego postępowania będą tak gigantyczne, że pytanie, jak to jest możliwe, że jeszcze ktokolwiek dzisiaj chce to prowadzić. No to 770 zł, szkodliwość czynu nawet jeżeli, forma, to wszystko pokazuje, że żyjemy w państwie absurdalnym, ale ja panu powiem, szanowni państwo, że słyszę od strażaków, którzy są wzywani, 70-letni ludzie, dlatego tylko, że na przykład dostali respirator, bo w OSP brakowało respiratora i oni nie śpią dwie noce i dzwonią i mówią, panie pośle, ja nigdy pana nie widziałem, ale nie wiem, o co chodzi, że mnie wzywają w sprawie respiratora, legalnie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na sprzęt. Setki strażaków jest w ten sposób przesłuchiwano, ponieważ jest usnuta teoria, że taka jest zorganizowana grupa przestępcza. Wszyscy, którzy tego słuchają, również to doświadczyła dzisiaj pani, doświadcza dzisiaj pani Pełczyńska na Łęcz, to pokazuje, że prokuratura nie zajmuje się tym, co powinna, a przy okazji przedłuża postępowanie w sprawie Magdaleny H. w sprawie współpracy z agentem rosyjskim, którego witał osobiście Władimir Putin. Może ten prokurator niech zajmie się tym, żeby przyspieszyć sprawę, która trafia do sądu, a nie 700 zł pani Pełczyńskiej na Łęcz, na litość boską.
1: Jeszcze jedna sprawa, panie pośle. Wy jako europosłowie wracacie na wybory w przyszłym roku, czy pełnicie mandat europosłów do końca? Jaki jest plan na was, jak zagospodarować? Bo skoro to będą wybory o wszystko, a pewnie to usłyszymy nieraz, no to pytanie jakby oczywiste się nasuwa, czy wszystkie ręce na pokład, pan Patryk Jaki, reszta ekipy Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak mandat i wybór sprzed tych paru lat obowiązuje do końca?
2: Panie redaktorze, no to jest też tak, że pewne zobowiązanie wyborcze pozostaje w Parlamencie Europejskim. W tej chwili mamy katastrofalne propozycje, które musimy blokować i dopracować. Ja nawet codziennie jestem, że tak powiem, zaangażowany w bardzo, bardzo poważne rozmowy, które to będą utrudniały wejście w życie tych szkodliwych rozwiązań. Ja bym nie wykluczał żadnego scenariusza, ale no to będzie decyzja polityczna, która będzie podjęta, a na pewno jeżeli ktoś nie startuje, to powinien być 100% zaangażowany. Bruksela to nie koniec świata, więc jesteśmy w stanie na przykład przy pomocy mediów społecznościowych lub częstym przebywaniem w Polsce, szczególnie w okresie wyborczym, pracować i dążyć do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości.
1: No to zobaczymy, jak ten rok będzie upływał. Będziemy się przyglądać i pewnie dzwonić nieraz do pana. Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pięknie. Dobrego dnia.
2: Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję.
0: 7:09. Gość poranka.

0: Przejazdy kolejowo-drogowe muszą być lepiej strzeżone, a kierowcy łamiący przepisy surowo karani. Tak uważa ekspert kolejowy Karol Tramer, redaktor naczelny portalu Zbiegiem Szyn. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką w okolicach miejscowości Sokolniki Suche zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało poszkodowanych. Ekspert wskazał, że w ostatnim czasie doszło do kilku wypadków spowodowanych przez zawodowych kierowców. To jego zdaniem oznacza systemowy problem.
1: To, że co kilka dni dochodzi do bardzo poważnego zdarzenia, które jest wynikiem jakichś podstawowych błędów, podstawowej nieumiejętności zachowania się przed przejazdem i na przejeździe, rzuca się cieniem na nadzór i szkolenie nad kierowcami zawodowymi. Mamy w tym miesiącu już trzeci taki poważny wypadek, dzisiaj najpoważniejszy, ponieważ doszło do wykolejenia pociągu.
0: Zderzenie z betoniarką doprowadziło do wykolejenia pociągu i zablokowania ruchu na linii numer 22. Karol Tramer zwraca uwagę, że skutki takich wypadków powodują bardzo duże straty. Posłuchajmy.
1: Mamy po pierwsze bardzo duże utrudnienia w ruchu kolejowym, blokadę linii kolejową wielogodzinną bądź nawet kilkudniową, zniszczenia infrastruktury kolejowej, zniszczenia taboru, poszkodowanych ludzi, zagrożenie dla pracowników kolei, zagrożenie dla pasażerów i wszystko to dzieje się w obliczu obowiązywania na polskiej kolei alarmu Charlie.
0: Ekspert postuluje, by za nieuprawniony wjazd na przejazd kolejowo-drogowy odbierać prawo jazdy. Podkreśla, że tylko surowe konsekwencje uchronią podróżujących koleją przed takimi wypadkami.
1: Możemy prowadzić 15 kampanii edukacyjnych. Kampania Bezpieczny Przejazd jest prowadzona od wielu, wielu lat, ale najskuteczniejszą metodą edukacji kierowców jest ich karanie. Jest to, że na przykład kierowca zawodowy, jeżeli będzie miał świadomość, że on wjedzie na przejazd, nie zatrzymując się przed znakiem stop albo ignorując czerwone światło, straci prawo jazdy i straci możliwość zarobkowania.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd rozpocznie pracę nad zaostrzeniem kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowo-drogowych. 17.34. Taylor Swift zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja już teraz, a następnie kolejnym rozmówcą Marcina Fiołka będzie prawnik Patryk Gorgol.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A teraz czas na chwilę, czy też na kącik prawniczy w naszym poranku, chociaż prawno-polityczny. Przy telefonie Patryk Gorgol, prawnik właśnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy sobie o Trybunale Konstytucyjnym. Ja wiem, drodzy Państwo, część osób w tej chwili łapie się za głowy, po co się męczyć tym tematem, który już przerabialiśmy przez te ostatnie kilkanaście lat wielokrotnie, ale temat wraca jak bumerang przy okazji tym razem wyboru Macieja Berka. Prosto z rządu, albo prawie prosto z rządu, Maciej Berek założy togę sędziowską, o ile scenariusz się powiedzie, ale o tym za chwilę. Natomiast chciałem zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że nam ten Trybunał jest do czegokolwiek potrzebny? Może to tylko dzisiaj jest domena polityków, którzy się biją o kontrolę nad kolejną instytucją, a nam, obywatelom, ten Trybunał do licha ciężkiego nie jest potrzebny. Jakoś żyjemy w zasadzie bez niego od kilku lat, nikt na niego nie zwraca uwagi i jakoś państwo idzie do przodu.
2: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o Trybunał w takim kształcie, to jest nam on oczywiście niepotrzebny, ponieważ on do niczego nie służy poza przepychankami politycznymi. W przeszłości Trybunał wielokrotnie służył obywatelom. Między innymi to Trybunał zlikwidował Bankowy Tytuł Egzekucyjny i było wiele wyroków, które chroniły wolności gromadzenia się i rzeczy ważnych z punktu widzenia obywatela. Problem pojawia się wtedy, kiedy Trybunał nie ma zadania oceniać konstytucji pod kątem wartości, pod kątem zgodności tych norm z tymi wartościami i prowadzić wewnętrznej pluralistycznej dyskusji, a ma po prostu stać się narzędziem politycznym do tego, żeby przykładowo eliminować niewygodne ustawy albo eliminować w ustawach istniejących niewygodne politycznie przepisy. I takie narzędzie polityczne jest nam totalnie niepotrzebne. Powiem szczerze, jeżeli to ma wyglądać tak, jak teraz wygląda, no to widzę tylko dwie możliwości. Pierwsza z nich to jest kompromis, który brzmi mniej więcej tak. Skoro nie zawłaszcza Trybunału jedna strona sporu politycznego, to Trybunał powinien być niczyj, a w związku z tym powinien być reset, który wymuszałby kompromisowych kandydatów albo zmieniłby model wyboru. Nie wiem, może zmieniając na przykład część członków wybieran Sejm, część Senat, część prezydent, a może samorządy terytorialne, a może jakieś samorządy prawnicze. Jak gdyby no jest ileś tam modeli, w których możemy zdekoncentrować te członkostwa i dzięki temu doprowadzić do tego, że będzie tam zagwarantowany pluralizm. Tak? To jest pierwsze, czyli ta kwestia tego resetu. To, co było, to było, tego się już nie naprawi. Może być już tylko gorzej, jak widać. To znaczy może Trybunał Konstytucyjny teraz zamienić się w drugi Sejm, mówiąc wprost. Dobra, a druga możliwość, jeżeli to nie wyjdzie, to po prostu tak jak pan redaktor zauważył, no w tym kształcie nam to jest po prostu niepotrzebne, po co mamy wydawać miliony złotych miesięcznie na instytucję, która nam, obywatelom, do niczego nie służy, a ma być tylko narzędziem politycznym. W dodatku te wyroki tak obecnie nie są drukowane, więc nawet nie wchodzą w życie. Zgodnie z treścią konstytucji oczywiście znowu mamy podział w sądach, część sądów uważa, że one wchodzą, część, że nie wchodzą. To jest tam zupełnie niepotrzebne do niczego.
1: No dobrze, to jeszcze na chwilę przystajmy. Może jest trochę tak, jak czasem bardzo cynicznym poziomie polityka wygląda, że każda z partii przecież będzie tam wysyłać swojego prawnika i my się oburzamy dzisiaj na Macieja Berka, kiedyś się oburzaliśmy na Krystynę Pawłowicz, jeszcze innym razem na Stanisława Piotrowicza. PiS w tym Trybunale zrobił, co zrobił. Dzisiaj w te podobne przynajmniej buty wchodzi koalicja rządząca. No ale znowu, czy są tacy prawnicy, czy są takie mózgi, głowy, konstytucjonaliści, którzy w razie czego będą tę konstytucję nie naginać pod potrzeby polityczne chwilowe danej partii i pod wniosek, który akurat im tam coś prostuje, jakąś zawiłość w Sejmie czy Senacie, tylko po prostu będą oceniać zgodność ustawy z konstytucją, bo tak sobie głośno myślę, wracając pełen patosu do książki i podręcznika do wiedzy o społeczeństwie z czasów podstawówki czy tam gimnazjum, przecież ten Trybunał Konstytucyjny był właśnie po to, żeby smutny, nudny i bardzo czasem snobliwy, żeby nie powiedzieć stary prawnik, będzie z takim małym prawniczym cyrklem badał, czy dane prawo jest zgodne z konstytucją, czy nie. Oni mieli być tylko od tego, a stali się graczami politycznymi na całego.
2: Boję się, że nie stali się graczami politycznymi, a pionkami. To trochę jeszcze co innego. A jeżeli chodzi o ten podręcznik, to jest znakomity pomysł, żeby wysłać go po prostu do liderów politycznych, żeby zrozumieli, że ten Trybunał ma służyć też tym, którzy są w opozycji, ale muszą to zrozumieć ci, którzy obecnie są rządzący. To znaczy, to ten Trybunał miał być takim trochę arbitrem w stylu gry, tego, co się dzieje na boisku i wkraczać, jeżeli jedna ze stron łamie reguły. Tylko że jeżeli nominujemy piłkarzy z boiska, grających w jednym zespole do tego, żeby oni sędziowali, to wygląda to tak, jak wygląda.
1: Da się to zmienić poza furtką?
2: Pytał pan o tych prawników. To odpowiem. Ja myślę, że są ludzie w Polsce i znajdziemy 15 osób w Polsce, którzy nie są bardzo dobrymi prawnikami, a nie są jednocześnie upolitycznieni. To jest możliwe, tylko oczywiście politycy musieliby tego chcieć. To znaczy musieliby uznać, że jest ważniejsze stworzenie grupy arbitrów, którzy będą patrzyli, co się dzieje, reagowali i nie będą po niczyjej stronie. Czyli jak jedna ze stron będzie przeginać, to oni będą wkraczać i po prostu widać, że jest faul, niż liczyć na to, że ktoś zawłaszczy ten Trybunał. Jak go zawłaszczy, to nawet jak będzie w tej opozycji, to nie jest problem, to nie ma problemu, bo przecież można na przykład każdą ustawę w ten sposób zablokować. I ja powiem jedną rzecz. Jak gdyby, to nie jest ani tak, że przed 2015 nie byli politycy w Trybunale, byli. Tylko że ten Trybunał był jednak trochę inny. To znaczy, przykładowo, były bardzo dobre relacje między członkami Trybunału powoływanymi przez PiS i przez Platformę w tamtym czasie. Więc można było znaleźć ekspertów o poglądach bardziej liberalnych i bardziej konserwatywnych, o powiedzmy może łagodniejszym usposobieniu, mniejszym temperamencie politycznym. Tylko po prostu zmienił się klimat, polaryzacja spowodowała, że poszło to jak poszło. No i jak już jedna strona i druga zaczęły psuć, to już się w tym nie zatrzymały.
1: A no właśnie, to spróbuję jeszcze zejść na ziemię tu i teraz. Maciej Berek, co byśmy o nim nie powiedzieli, bo to prawnik jest chyba niezły z tego, na ile go poznałem i na ile zdążyłem go zrozumieć, chociaż bez wątpienia jest też, a przynajmniej był do niedawna czynnym politykiem, bo nie da się tych dwóch ról, przynajmniej w rządzie i prawnej, rozdzielić. Natomiast czy on może być lekiem na całe zło w Trybunale? Nawet w tej wizji Waldemara Żurka i dzisiejszych rządzących, że oto Berek wejdzie. No i właśnie, co on może dzisiaj zrobić w Trybunale, o ile w ogóle pan prezydent zaprosi go na przyjęcie ślubowania, bo jest dużo wątpliwości co do tego, czy on spełnia wymagania, czy on w ogóle może, czy nie. Zresztą prezydent tutaj też pytanie, czy nie uzurpuje sobie zbyt dużych praw do tego. Natomiast wracam do pytania, czy Berek ma dzisiaj narzędzia do tego, żeby dobrze, niech już będzie nawet na warunkach Żurka, ale zrobić porządek z Trybunałem, ze Święczkowskim, z tym, co się tam dzisiaj dzieje, a w zasadzie czasem nie dzieje, bo Trybunał jest zamrożony de facto.
2: A co pan redaktor rozumie przez zrobić porządek?
1: Rozumiem,
2: to znaczy przejąć władzę, czy to znaczy, żeby Trybunał zaczął sprawnie działać?
1: Dobrze, przymusza do codziennej pracy po pierwsze to, znaczy przymusza, czy na pstryknięcie jakimiś magicznymi palcami robi taką sytuację, czy powoduje taką sytuację, w której wszyscy sędziowie wybrani przez Sejm i ten poprzednich kadencji i ten dzisiejszy, czyli zasiadają w Trybunale, jest 15 sędziów, oni orzekają raz na jakiś czas, wiadomo, zgodnie z harmonogramem prac i że funkcjonuje ten Trybunał uznawany już przez rząd, uznawany już też przez organy międzynarodowe i tak dalej, bo na dzisiaj mamy sytuację, w której czwórka sędziów przychodzi do pracy, siada sobie przy kawie i ciasteczkach, bo ich prezes Trybunału nie dopuszcza. Pan prezydent mówi, że tej czwórki to on nie przyjmie ślubowania, bo oni ślubowanie to sobie złożyli sami w sali kolumnowej, więc niech się sami teraz bawią. Mamy jeden wielki rozgardiarz, już nawet nikt nie nadąża za tym, kto ma jakie kompetencje w tej sprawie, bo rozkładanie tego na czynniki pierwsze wymaga, nie chcę powiedzieć jakiejś wielkiej wiedzy prawniczej, ale wymaga przynajmniej czasu, żeby to wszystko opowiedzieć.
2: Po kolei, jeżeli chodzi o Macieja Berka, to konstytucja mówi o tym, że to powinna być osoba, która się wyróżnia wiedzą prawniczą i generalnie moim zdaniem on spełnia ten warunek. Możemy sobie to definiować jakoś inaczej w ustawach, czy gdzieś tam wykonuje, a czy wykonuje, to znaczy, że jest wpisane, czy rzeczywiście wykonuje. No fakt z faktem, że przez te 10 lat nie zajmował się hodowlą jedwabników, tylko zajmował się prawem na wszystkich stanowiskach, które pełni, więc to nie jest jego problem. Jego problem jest to, o czym pan słusznie wspomniał, mianowicie, że nie można przejść z rządu do Trybunału Konstytucyjnego i udawać niezależnego sędziego. Nawet jeżeli się bardzo chce być niezależnym, to trudno. Nie, to po prostu się tak nie da. To po to miała być ta karencja, żeby to była przynajmniej jakaś jakaś przestrzeń na to, żeby nabrać dystans. Jeżeli chodzi o to, co się może wydarzyć w Trybunale, to ja zakładam, że po prostu dojdzie do tego, że mogą być dwa Trybunały. No, w Polsce mamy wspaniałą tradycję, mieliśmy już dwa sądy najwyższe, więc dlaczego moglibyśmy nie mieć dwóch Trybunałów? Już czas na to stać. I wtedy wyobrażam sobie sytuację, w której 8, a może 10 sędziów będzie po prostu działało tak, jakby tych pozostała piątka nie była. Jedni będą uznawali jednych, a drudzy drugich. I jak gdyby tu mamy tą polaryzację w taki sposób poprowadzoną, mniej więcej jak to widzieliśmy w Sądzie Najwyższym. Po prostu ci sędziowie, którzy nie zostali dopuszczeni przez prezydenta, znaczy najpierw, od których nie przyjęto przyrzeczenia, będą przydzielane sprawy. Pytanie, kto będzie trzymał, mówiąc kolokwialnie, kasę, jak to będzie wyglądało z wypłatą wynagrodzeń. Mniej więcej tak sobie to wyobrażam. Nie wiem, jak daleko może pójść ta eskalacja. Zakładam, że też jakby tutaj presja na Waldemara Żurka polityczna jest olbrzymia. To nie będzie nic dobrego, ale biorąc pod uwagę, jaki bałagan mieliśmy w ostatnich latach, to można spodziewać się, że to właśnie tak będzie wyglądało. A czy co może zmienić, jeżeli by się tam rzeczywiście ten układ sił przeobraził, to przypuszczam, że po prostu rząd zacznie publikować te orzeczenia. A jak będzie 15, a czy będzie szybciej i więcej, to tego nie wiem. Ale z drugiej strony, jak zacznie publikować ten rząd orzeczenia tego Trybunału, to już mniej więcej możemy się domyślić, co zrobi następny, jeżeli to nie będzie, jeżeli zmieni się koalicja rządząca. Jeżeli ktoś nie dojdzie do władzy, to nie będzie uznawał, albo będzie uznawał tą piątkę, która być może też stworzy własny Trybunał. I w ten
1: sposób, znakomita
2: zabawa.
1: Rozgardiasz. Natomiast to jeszcze, żeby trochę optymizmu wlać może na koniec, czy jest jakiś scenariusz, wyobraża pan sobie, w którym to nie idzie ku eskalacji, przynajmniej długofalowo, tylko jednak taka jest większość w Sejmie, taka jest presja społeczna albo wewnętrzna, odśrodkowa koalicjantów, że nowa kadencja Sejmu przyniesie nam ten reset, czy przynajmniej poukładanie tej sytuacji, byśmy przynajmniej w opinii publicznej na chwilę mogli zapomnieć o Trybunale, że on sobie tam jest, wydaje wyroki, możemy o nich dyskutować, ale że nie jest regularnie przedmiotem wielkiej wojny.
2: Więc tak, jeżeli chodzi o strategię Pałacu Prezydenckiego i opozycji, to ona może polegać na tym, żeby nie przyjmować tego zaprzysiężenia i żeby doprowadzić do sytuacji, w której następny Sejm wybierze nowych sędziów, którzy wejdą na te miejsca tych sędziów, które według tych nowych nie będą obsadzone. Czyli mamy doskonałą tutaj historię dublerów, można spodziewać się, że to może być zagrane. Jaki jest problem największy? Prawda jest taka, że gdyby oczekiwania wyborców były takie, żeby politycy zrobili porządek, to może by zrobili porządek. A kwestia Trybunału Konstytucyjnego w związku z tym, że jego orzeczenia nawet nie są drukowane, to jest w zasadzie tylko, powiedzmy, coś dla koneserów. Jak ktoś jest koneserem polityki, to sobie śledzi i wie, że jak gdyby kontrola nad tym Trybunałem to jest bardzo ważna rzecz, ale to nie jest kwestia hamulca systemowego, narzędzia służącego do kontroli polityków, narzędzia, dzięki któremu każdy obywatel, w którego sprawie zostanie wydany wyrok na podstawie przepisu, który naszym zdaniem jest niekonstytucyjny, to może to zweryfikować sobie. A to jest po prostu narzędzie, które może punktowo służyć. Na przykład do tego, żeby pozbyć się jakiegoś przepisu z ustawy, bo nagle się okaże, że jest niekonstytucyjne. Albo do tego, żeby na przykład powodować, że jakiś organ, który został powołany na podstawie jakichś przepisów, to stwierdzimy, że jest niekonstytucyjny, w związku z tym musimy wygrać jego kadencję. I mniej więcej myślę, że tak o tym organie myślą niestety politycy i to niczego dobrego nie zwiastuje. Jeżeli mogę powiedzieć coś dobrego w sądownictwie, żeby było coś przynajmniej sympatycznego, to co ja bardzo zawsze mówię i podkreślam, to są młodzi sędziowie, którzy na całe szczęście wykręcili się z tego sporu politycznego i bardzo wysoko sobie cenię ich kompetencje, zaangażowanie i większość z nich naprawdę widać u nich pasję i to jest nasza nadzieja i moja nadzieja. Nie zawsze się ze wszystkimi ich orzeczeniami zgadzam, ale podoba mi się to, że są profesjonalni. I mam nadzieję, że uda się ich nie spolaryzować.
1: Oby tak było, obyśmy umieli spokojnie też porozmawiać o Trybunale w lepszych już czasach, dla Trybunału zwłaszcza. Patryk Gorgol, prawnik, był naszym gościem. Dziękuję pięknie za tę
2: wszystkiego dobrego
1: rozmowę. Dobrego wszystkiego, do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Wszystkie rozmowy dzisiejszego poranka 7.9 znajdą Państwo na portalu 7.9.pl. Rozmowy, tak jak słyszeliśmy, przeprowadził Marcin Fiołek. Tymczasem 5 minut do 18 brakuje, powoli wieczór, powoli wieczorna środowa pora. No i na naszej antenie to czas transmisji mszy świętej. Przeniesiemy się za parę chwil do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Kolorowy, nowoczesny świat zachwyca i pociąga, ale nie daje odpowiedzi na nurtujące nas pytanie. Nie może zaspokoić głodu ludzkich serc, nad czego przychodzimy także i do świątyni. Tutaj dzięki Słowu Bożemu, wspólnotowej modlitwie, a nade wszystko Komunii Świętej napełniamy się nadzieją i pokojem. Bądźmy wdzięczni za dar Eucharystii. Prośmy Boga, by już dziś rozpalił nas tęsknotę za Nim i pragnienia bycia z Nim na wieki. Bogu powierzają wszystkie te intencje, które nas gromadzą na wspólnej modlitwie tej mszy świętej tu, w naszym sanktuarium Miłosierdzia Bożego, żyj w łączności przez Radio Nadzieja, by te wszystkie intencje, które nas zgromadziły, złożymy je wspólnie na ołtarzu Pańskim. W intencjach szczegółowych natomiast tej mszy polecamy Miłosierdziu Bożemu naszych bliskich zmarłych. Modląc się za świętej pamięci Eugeniusza Brzostka, Eugeniusza Sawickiego, trzecią rocznicę śmierci, Prześwięty Gregoriański, za Adama Malinowskiego, duszę czyśćcową. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy o Jego miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który siedzisz po prawicy Ojca, aby wstawiać się za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. I się zmiłuje nad nami, Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie mam nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który skutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mówię żono, uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną, nie usiłuj odłączyć się od niej. Jesteś wolny, nie szukaj żony, ale jeśli się ożenisz, nie grzesz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki ciała, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nie żonami.

Naci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali. Ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto Słowo Boże.

0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was z powodu Syna Człowieczego, odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne, cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już swoją pociechę. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, gdy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Liturgia słowa dnia dzisiejszego koncentruje się na tych zasadach, jakimi człowiek powinien kierować się, by gdy zamknie oczy, usłyszał te słowo błogosławieni. Błogosławiony jesteś, bo potrafiłeś odpowiednio się zachowywać, żyjąc na tym świecie. Jak święty Paweł radzi w swoim liście do Koryntian, że błogosławionymi będą ci, którzy wyszli za mąż, którzy się ożenili, założyli rodzinę, dziewice i samotni, którzy na różny sposób realizowali swoje powołanie i przygotowywali się, by wejść na ucztę Królestwa Bożego. I te rady, które wskazuje święty Paweł, one jakoś nie są wyrazem objawienia, ale rado, które kieruje święty Paweł swoim wybranym, swoim uczniom, że na różny sposób można zdążać na ucztę Królestwa Bożego, na różny sposób realizować swoje powołanie i otrzymać nagrodę. I przemija postać tego świata, mówi święty Paweł w swoim liście, że tutaj nikt nie będzie na tej ziemi królował i te nadmierne jakieś takie urządzanie się na tym świecie, troskę, by tutaj dobrze się urządzić, może być przeszkodą na drodze do Królestwa Bożego. Natomiast człowiek, który tutaj potrafi odpowiednio się zachowywać, wiernie stać na posterunku, odnaleźć się w tej ciągle zmieniającej się rzeczywistości, będzie błogosławionym. Nawet gdyby na tej ziemi tutaj był odrzucony, wzgardzony i lekceważony, zepchnięty na margines, ponieważ święty Łukasz cytuje, że w Starym Testamencie też wielu proroków było wzgardzonych, odrzuconych, którzy zapowiadali rok łaski, a uznanie otrzymywali fałszywi prorocy, którzy jakoś zachęcali człowieka do czynienia tego, co jemu przeszkadza na drodze wejścia na ucztę do Królestwa Bożego. By tutaj się dobrze urządzać, by przeżywać tutaj radość, zaspokajać niższe instynkty, popędy i tutaj przeżywał radość i czuć się dobrze. A prawdziwi prorocy to wzywali do pokuty, nawrócenia, do ofiary, wyrzeczenia i poświęcenia. I my dzisiaj modlimy się o to, byśmy jakoś tak ten głos proroka, głos Pana dobrze docierał do naszych sumień, serc i zabiegali o to, byśmy byli błogosławieni, szczęśliwi, byśmy zdążali odpowiednimi drogami i kierowali się zasadami i radami ewangelicznymi, tymi, które torują drogę na ucztę do Królestwa Bożego.
1: Odpowiedzi na Boże Słowo, a pewni ufności naszą opiekę Ojca Niebieskiego, przedstaw mu nasze wspólne, pokorne prośby.
2: Módlmy się za wierzących w Chrystusa, aby starali się żyć w duchu błogosławieństw ewangelicznych. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za mieszkańców ziemi, aby byli ludźmi czyniącymi pokój. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za wszystkich strapionych, aby byli pocieszeni. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za wiernych zmarłych, aby Pan Bóg dał im wieczny odpoczynek. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy wiernie służyli Bogu. Ciebie prosimy.
1: Módlmy się w intencji naszych bliskich i zmarłych, szczególnie polecanych w cichości swojego serca w czasie tej mszy świętej, ale także w intencjach szczegółowych. Polecamy Eugeniusza Brzostka, Eugeniusza Sawickiego, Adama Malinowskiego, duszę czyśćcową, o to, by zostali przyjęci do grona zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, bądź uwielbione w naszej codzienności, w smutkach i radościach. Z wiarą i chwtością prosimy Cię o wysłuchanie wszystkich naszych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego.

i sprawiedliwym, aby Ciebie, Boże, chwaliło niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy,

Podobnie powieczę, że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Chwałę. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służeni. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem pomocniczym Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją o zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą siostrą Faustyną, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze, Wszechmocny, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeń

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełne nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostanie wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
1: Ciało krew, obserwuj się, wiesz.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim Słowem, Najświętszym Sakramentem. Spraw niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, które żyje i króluje na wieki wieków. Modlitwa w intencji Misty Świętej, które będziemy przeżywali w naszej parafii. Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka. Polecamy Ci misję święte w naszej parafii. Nie będzie to czas łaski i błogosławieństwa, pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei. Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo. Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia. Rodzinom dar pojednania i miłości, młodzieży chrześcijańskiej entuzjazm i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Poślij nas do każdego, kto potrzebuje Twego miłosierdzia, by powstać z grzechu do nowego życia. Duchu Świętym, bądź światłem i natchnieniem dla wszystkich parafian i misjonarzy, którzy do nas przybędą. Maryjo, Matko Boża, Święty Józefie, Święty Janie Pawle II, Święta Siostro Faustyno, Błogosławiony Księże Michale Sobodźko, wszyscy święci i święte Boże, po błogosławieństwie serdecznie zapraszam członków odnowy w Duchu Świętym do dobrodziejni na wspólne spotkanie. A nam towarzyszy Boże błogosławieństwo na dzisiejszy wieczór. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Grupa Phil. 18.41 to jest środa z Radiem Nadzieja. Już trzeba mówić środowy, wrześniowy, ciepły. Swoją drogą wieczór za nami msza święta. Byliśmy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Jutro w czwartkowy poranek Eucharystię będziemy transmitować na naszej antenie. O 6.30 przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Ostrowi Mazowieckiej. To jutro, to 10 września, a za około dwa tygodnie, 24 września w Łomży rozpoczną się rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Spotkania są skierowane do osób, którzy chcą zatrzymać się nad swoim życiem, pogłębić relacje z Bogiem, a także poszukać odpowiedzi na pytania o szczęście, sens i potrzebne zmiany. Do udziału zaprasza Krystyna Sawicka ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.
1: Pierwsze już spotkanie będzie odnosiło się sensu naszego życia. Będziemy odkrywać, jaka wartość, jak my wartościujemy nasze życie, co jest dla nas w życiu najważniejsze. Później kolejne spotkania będą też bardzo, bardzo istotne dla każdego człowieka. Przede wszystkim będziemy oddawać swe życie Jezusowi, naszemu Panu. Na zakończenie też będzie wylanie darów Ducha Świętego. Każdy uczestnik będzie omadlany, także myślę, że warto przyjść na takie rekolekcje. Na zakończenie będzie agapa, będzie coś do zjedzenia. Serdecznie zapraszamy.
0: Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 września o godzinie 18 w parafii Krzyża Świętego przy ulicy Zawadzkiej 55 w Łomży. Organizatorzy podkreślają, że rekolekcje są otwarte dla wszystkich.

0: Diego, Bruce, za chwilę sięgniemy na półkę z zagraniczną muzyką. James Blunt i utwór Tastes Like Summer, czyli nowy utwór. No a póki co 18:50 na zegarkach i powiemy o tym, że kolejne przejścia dla pieszych w Łomży zostaną lepiej oświetlone. Zastępca prezydenta Piotr Serdyński podpisał umowę z wykonawcą zadania. W ramach inwestycji w 10 lokalizacjach zamontowanych zostanie 26 nowych słupów z oprawami LED oraz 12 aktywnych znaków D6 z symbolem kroczącego ludzika, mówi wiceprezydent miasta. Posłuchajmy.
1: Bezpieczeństwo pieszych jest dla nas jednym z priorytetów, dlatego konsekwentnie co roku wnioskujemy do wojewody podlaskiego o dofinansowanie właśnie na takie działania i w tym roku również udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości a społecznych zachowań Razem Bezpieczniej w kwocie 120 tysięcy. Nowe bezpieczne przejścia powstaną przy ulicach Sikorskiego, Wojska Polskiego, Poznańskiej, Kazańskiej, Sybiraków i Rycerskiej.
0: Prace mają zostać zakończone do 30 listopada 2026 roku. To już trzecie etap działań miasta Łomża związanych z poprawą oświetlenia przejść dla pieszych. W poprzednich latach w ramach tego projektu doświetlono przejścia w 15 lokalizacjach. James Blunt już teraz. Tastes Like Summer.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: przejazdy kolejowe powinny być jak skrzyżowania z fotoradarem. Takiego zdania jest Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach, w którym zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych, premier Donald Tusk zapowiedział zwiększenie kar za łamanie przepisów na przejazdach. Jednak zdaniem eksperta podwyższenie mandatów to za mało.
1: Ta kara dzisiaj jest już wysoka, to jest 2000 zł i 15 punktów karnych za wjechanie na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła lub opadających rogatek. Problem jest w egzekucji tych kar. Codziennie 15 do 20 kierowców, najczęściej tych ciężarówek zawodowych, łamie szlabany, bo w ten sposób wjeżdża. Tych incydentów jest oczywiście więcej, bo są też na przejazdach, które nie mają rogatek, czyli tam tylko ignoruje się czerwone światło.
0: W opinii Łukasza Zboralskiego przełomem byłyby przepisy automatycznie obciążające właściciela pojazdu za popełnione nim wykroczenia. Wtedy do ścigania piratów na przejazdach drogowych mogłyby służyć kamery monitoringu.
1: Kamery, których na polskich przejazdach mamy ponad 2,5 tysiąca. Tu się da automatycznie karać takich kierowców i ich wychować. Nie trzeba windować kary, tylko trzeba ją wreszcie sumiennie nakładać za każdym

Słuchają Państwo w środowego programu Radia Nadzieja. 10 minut po godzinie 19. Teraz Wilno. Wileńskie Trzy Krzyże zostaną odnowione. Pomnik jest jednym z najważniejszych symboli litewskiej stolicy i góruje nad miastem. Został zaprojektowany przez Antoniego Wiwulskiego. Architekt był też twórcą pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Zakres prac obejmie oczyszczenie i odnowienie powierzchni monumentu oraz jego pomalowanie. Dokładny termin ich zakończenia będzie zależał od warunków pogodowych i przebiegu robót. Podczas pracy teren Góry Trzech Krzyży nie zostanie zamknięty dla odwiedzających. Bez przeszkód będzie można wejść na wzgórze oraz dostać się do punktu widokowego. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie jednak można podejść bezpośrednio do pomnika, a strefa robót zostanie odgrodzona. Stan techniczny Trzech Krzyży jest dobry. Ekspertyza wykonana 2 lata temu potwierdziła, że pomnik nie ma poważniejszych uszkodzeń. Dlatego planowany remont ma charakter przede wszystkim kosmetyczny. Śnieżno-biały monument stanął na wzgórzu w 1916 roku, w miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się drewniane krzyże. Władze radzieckie wysadziły go w powietrze w 1950 roku. Trzy krzyże odbudowano w roku 1989. U schyłku sowieckiej okupacji Litwy odtworzony monument stał się również pomnikiem ofiar stalinizmu.

0: Oczywiście zespół Lady Punk, kwadrans po 19. Mamy środę, a jutro siatkarska reprezentacja Polski rozpocznie udział w Mistrzostwach Europy. W meczu grupy B w Sofii Polacy zmierzą się z Portugalczykami. Gry w biało-czerwonych barwach nie może doczekać się już jeden z zawodników.
1: Dzisiaj, dzień przed meczem, troszkę czasu na hali meczowej, aby przyzwyczaić się, poznać te punkty odniesienia, ale hale z poprzednich lat większość z nas już zna, także jesteśmy gotowi, rośnie taka ekscytacja tym, że turniej już jutro się zacznie. Ta drużyna pokazywała w poprzednich latach, że potrafi sobie radzić w różnych zestawieniach, w różnych konfiguracjach, czy to na boisku, czy w tej meczowej czternastce. Każdy z nas pracuje każdego kolejnego dnia, aby stawać się lepszym, aby być przydatnym drużynie, aby przede wszystkim mieć to prozespołowe podejście. To w ostatnich latach naprawdę dobrze funkcjonuje, więc cieszę się, że kolejny rok tu jestem i jestem dumny, że mogę reprezentować nasz kraj.
0: Aleksander Śliwka się na temat gry w reprezentacji wypowiadał. Jutrzejszy mecz Polska-Portugalia rozpocznie się o godzinie 15:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: KS Nova wzmacnia swoją flotę. Samorządowy przewoźnik należący do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pozyskał 14 elektrycznych autobusów, które będą kursowały na drogach regionu. Członek zarządu województwa Jacek Piorunek cieszył się, że nowe władze spółki wzmacniają jej pozycję.
1: Mamy dwóch nowych prezesów w tej chwili, fachowców, którzy wzięli stery w swoje ręce. No i pierwsza sprawa to oczywiście te dwa projekty złożone do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, gdzie pozyskaliśmy prawie 48 milionów złotych. Efektem było właśnie zakup 14 autobusów do bazy PKS, zeroemisyjnych, elektrycznych, w pełni wyposażonych. Myślę, że spełniających warunki naprawdę XXI wieku.
0: Na coraz lepszą współpracę ze spółką zwracam także uwagę wójt gminy Łomża, Piotr Kłys.
2: Dla mnie najważniejsze jest to, że od wielu lat prosiliśmy spółkę, aby poprawiała tabór. Niestety mieliśmy takie przypadki, że te autobusy czasami stawały na trasie. Wtedy mieliśmy kłopot z dowożeniem dzieci do szkół. Teraz ten tabór, który jeździ na naszej umowie, a więc w gminie Łomża, w gminie Nowogród, w gminie Zbójna czy w Rudkach, to te autobusy już naprawdę są dobre.
0: Dyrektor operacyjny i prokurent PKS Nowa Adam Byglewski mówił o tym, że spółka chce zwiększać udział elektrycznych pojazdów w całości swojej floty.
3: Te nowe elektryki wyjadą na trasy zaplanowane już 2 lata temu. Wewnętrznie nazywamy je trasami cuprowskimi, dlatego że pieniądze na ten projekt otrzymaliśmy z Centrum Unijnych Środków Transportowych, w skrócie CUPT. To będzie 8 tras, bo na niektórych są 3, na niektórych są 2 autobusy. Łącznie dysponujemy w tej chwili 14 autobusami elektrycznymi. W planach i w projekcie z tak zwanego projektu RPO dostaniemy jeszcze 12 elektrycznych autobusów i 11 ładowarek.
0: Przewodniczący Związku Zawodowego Kierowców RP w Łomży Jarosław Chiliński zapewniał, że współpraca związkowców z obecnym zarządem jest dużo lepsza niż z jego poprzednikami.
4: Zmienił się zarząd. Przede wszystkim zmienił się zarząd. Pan Adam prowadził swoją firmę transportową kilkadziesiąt lat. Prezes zarządu, pan Wojtek Sinicki, podobnie prowadzi swoją firmę transportową. I ci panowie mają duże doświadczenie. Jesteśmy przekonani, że doprowadzą tę firmę naprawdę do wyniku finansowego na plus. Idzie ku dobremu, współpracujemy i mam nadzieję, że ta współpraca będzie przebiegała jeszcze lepiej.
0: PKS Nowa planuje także budowę nowej bazy w gminie Łomża, która ma obsługiwać subregion łomżyński. Aby do niej doszło, spółka musi jednak sprzedać dotychczasową działkę. W październiku poznamy wynik ogłoszonego w tej sprawie przetargu, a na antenie Radia Nadzieja już teraz utwór Saving Grace, Dominik Dudek, 26 minut po 19:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: ochronne Lakoteluk. Mimo że rok szkolny już się rozpoczął, to nowy miejski żłobek numer 5 w Łomży wciąż prowadzi rekrutację. Placówka przyjmuje dzieci od 7 miesiąca życia. Wśród proponowanych aktywności znajdują się m.in. język angielski, sensoplastyka, arte terapia oraz sensogimnastyka mózgu. Nabór trwa od połowy sierpnia. Zdajemy sobie sprawę, że było to późno ze względu na prace inwestycyjne, ale warto zapisać się do tej placówki, warto zapisać do tej placówki swoje dziecko, bo oferta jest naprawdę bogata, mówi wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
1: Tutaj są wykwalifikowani pracownicy, że mam nadzieję, że to zachęci naszych młodych rodziców do tego, żeby akurat też posłać swoje pociechy do tego żłobka. Osobiście na to liczę, natomiast no, będąc realistą, na pewno zdaję sobie z tego sprawę, że w tym momencie na pewno ten żłobek nie będzie w 100% obłożony. Przypomnę, że ten żłobek jest utworzony na 100 miejsc. Natomiast zachęcam naszych rodziców do tego, żeby jednak nie bali się posłać pociechy do naszego miejskiego żłobka numer 5, a naprawdę jest to nowy, nowoczesny, przestronny budynek, więc warunki dla dzieci będą bardzo dobre.
0: Miejski żłobek numer 5 działa przy przedszkolu numer 1 przy ulicy Wyzwolenia 1. To jest Radio Nadzieja w środę. Już zdecydowanie środowy wieczór. Spoglądam na zegar w studiu prawie 35 minut po 19:00.

0: ten świat, Phil. Za chwilę Martyna Baranowska, no ale wcześniej zaglądamy na kilka chwil do Kolna. Trafi tam nowoczesny autobus elektryczny, który będzie obsługiwał trasę Kolno-Białystok. Nowy pojazd ma poprawić komfort podróżowania oraz ułatwić mieszkańcom dojazd do większych miast. O szczegółach burmistrz Kolna Andrzej Duda.
1: Pojawią się, jeden z tych autobusów na pewno będzie uczęszczał trasą Kolno-Białystok. To będzie linia, która będzie zmodyfikowana i cieszę się z tego powodu, tak, bo będzie dostępna również w soboty i w niedzielę, czyli no, będzie konkurencyjną linią. Jest przecież rynek otwarty również na przewoźników prywatnych, tym lepiej dla klientów, tak, no wtedy mamy i wyższy standard i niższe ceny.
0: Jak podkreśla burmistrz, uruchomienie trasy jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Obecnie jednym z największych problemów jest niewystarczająca liczba połączeń autobusowych, szczególnie na odcinku między Kolnem a Olsztynem. Posłuchajmy.
1: Nie jesteśmy usatysfakcjonowani, bo nie mamy połączenia do Olsztyna. Będziemy dzisiaj próbowali rozmawiać jeszcze z władzami PKS Nowa. Rozmawialiśmy z prywatnym przewoźnikiem, ale będziemy rozmawiali, zgłaszają ludzie nam takie potrzeby i ci przewoźnicy nas pytają, no a klienci, a ile będzie klientów? Bez uruchomienia tych linii i próby nie da się stwierdzić, bo ja nie zagwarantuję, że to będzie 20-30 osób codziennie tą linię jeździło, ale można sobie po prostu ułożyć taki plan, kiedy są na przykład weekendy, kiedy są studenci, kiedy tych wyjazdów jest dużo.
0: Nowoczesny autobus elektryczny ma zapewnić pasażerom wygodny i bardziej ekologiczny transport. Szczegóły dotyczące rozkładu jazdy i terminu uruchomienia połączenia mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.

0: Teraz do Konarzec się przenosimy na moment. Od 1 września uczniowie szkoły podstawowej mogą korzystać z nowego skrzydła placówki. Obiekt był długo oczekiwany przez całą społeczność szkolną, ale władze gminy, bo jego budowa trwała 4 lata, także był też ten obiekt długo oczekiwany przez władze gminy właśnie, mimo że zadanie, jeżeli chodzi o konstrukcję, nie było zbyt skomplikowane, to mieliśmy duże trudności, mówi wójt gminy Łomża Piotr Kłys. Posłuchajmy.
1: Generalny wykonawca wziął zadanie do projektowania. Potem się okazało, że niektóre zapisy projektowe należy zmienić. Dodatkowo cały teren jest pod konserwatorem zabytków. Dodatkowo tam jeszcze znalezione były w trakcie prac budowlanych obiekty archeologiczne, więc to wszystko przedłużyło. W międzyczasie jeszcze mieliśmy trudności z sieciami zewnętrznymi, z mediami. No niemniej jednak chyba nie do końca zrozumieliśmy się z generalnym wykonawcą. Ja nie chciałem na niektóre ustępstwa pójść, których oczekiwał wykonawca. To spowodowało też wydłużenie tego procesu.
0: Wójt cieszy się, że po tych trudnościach w końcu udało się oddać nowe skrzydło szkoły. Podkreśla, że ta inwestycja była konieczna ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów.
1: 2015 rok. Kiedy zostałem wójtem, to około 120 dzieci było w szkole w Konarzycach. 2020, kiedy prosiłem po raz pierwszy o pieniądze na rozbudowę szkoły, kiedy inni wójtowie wnioskowali o pieniądze na rozbudowę dróg, wówczas ja uzasadniałem, że będzie taka potrzeba, bo wtedy już mieliśmy 270 dzieci w tej szkole. 120, po 5 latach 270. Zaś dzisiaj widzę, że to był niezbędny ruch, chociaż tak długo trwała sama budowa, bo dzisiaj mamy ponad 370 dzieci w tej placówce edukacyjnej.
0: Koszt inwestycji to ponad 7 milionów złotych, z czego 3 miliony samorząd otrzymał z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. To jest Radio Nadzieja w środowy wieczór za 8 minut. 20.00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Rolnicy z całej diecezji łomżyńskiej spotkają się, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony. Już 12 września przed łomżyńską katedrą odbędą się dożynki diecezjalno-gminne. Jak mówi ksiądz Krzysztof Chodkowski, ceremoniarz diecezjalny, dożynki przypominają nam, że życie ludzkie to nie tylko pęd, praca i codzienne obowiązki.
2: Dożynki przede wszystkim mówią nam o tym, jaka jest nasza ludzka kondycja, o tym, że potrzebujemy chleba, że nasze życie to nie tylko pęd.

0: Tak to się składa, że te diecezjalne dożynki organizujemy razem z gminą Łomża. To jest taka możliwość, żeby też ludzie, którzy pracują w środowisku gminy, włączali się właśnie w organizację tych dożynek. Zawsze jest prezentacja wieńców. Ta prezentacja wieńców z takiej przyczyny logistycznej, ona odbywa się nie w czasie mszy świętej, tylko przed mszą świętą.
1: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Później świętowanie przeniesie się na plac przed katedrą. Jednym z punktów programu będzie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: 24 września w Łomży rozpoczną się rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym. Spotkania są skierowane do osób, które chcą zatrzymać się nad swoim życiem, pogłębić relacje z Bogiem, a także poszukać odpowiedzi na pytania o szczęście, sens i potrzebne zmiany. Do udziału zaprasza Krystyna Sawicka ze wspólnoty odnowy w Duchu Świętym.
3: Pierwsze już spotkanie będzie odnosiło się sensu naszego życia. Będziemy odkrywać, jaka wartość, jak my wartościujemy nasze życie, co jest dla nas w życiu najważniejsze. Później kolejne spotkania będą też bardzo, bardzo istotne dla każdego człowieka. Przede wszystkim będziemy oddawać swe życie Jezusowi, naszemu Panu. Na zakończenie też będzie wylanie darów Ducha Świętego. Każdy uczestnik będzie omadlany, także myślę, że warto przyjść na takie rekolekcje. Na zakończenie będzie agapa, będzie coś do zjedzenia. Serdecznie zapraszamy.
1: Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 września o godzinie 18 w parafii Krzyża Świętego przy ulicy Zawadzkiej 55 w Łomży. Organizatorzy podkreślają, że rekolekcje są otwarte dla wszystkich.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: Papież podczas audiencji generalnej, zwracając się do Polaków, nawiązał do uroczystości dożynkowych. Papież Leon XIV mówił, że w tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, chwalimy Stwórcę.
4: Leon XIV powiedział, że w tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
5: Affidiamo al Signore il lavoro degli...
4: Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
5: A tutti la mia benedizione.
4: Papież poświęcił katechezę konstytucji soborowej Gaudium et Spes. Mówił o godności osoby ludzkiej, powierzonej odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową.
1: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: Już za niespełna rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Główne wydarzenia odbędą się od 3 do 8 sierpnia 2027 roku. Aby lepiej przeżyć ten czas i przygotować się do wyjazdu, Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży zaprasza do odwiedzin wystawy Jan Paweł II na szlaku SDM, mówi ksiądz Tomasz Korpianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego SDM w Polsce.
6: Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani, bo to jest ważne szczególnie dla tych, którzy wybierają się na Światowe Dni Młodzieży albo jeszcze myślą kiedyś pojechać, żeby poznać tę historię, że to jak się już trochę widzi, czym są Światowe Dni Młodzieży i chociaż troszeczkę doświadczy tego entuzjazmu, to jest taka szansa dla tych młodych, którzy przyjadą, żeby nieco złapać bakcyla. Tak myślę. Chociaż oczywiście można przyjść spontanicznie, nasi wolontariusze będą tam zawsze czuwać i przyjmą także nawet pojedyncze osoby, żeby po tej wystawie odprowadzić.
1: W październiku zostanie uruchomiona oficjalna rejestracja uczestników SDM.
2: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.
7: Zapraszamy na reklamy.
8: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Po reklamie.

0: Grupa Kadosz na antenie Radia Nadzieja, prawie 20 minut po 20, a to oznacza, że już teraz u nas modlitwa różańcowa. Jeśli ktoś z Państwa chciałby rozważać poszczególne tajemnice na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwie linie telefoniczne, 512-123-502, albo drugi numer różni się tylko ostatnią cyfrą, 512-123-503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Podczas dzisiejszej modlitwy różańcowej będziemy modlić się o trzeźwość naszego narodu, za dzieci i młodzież, aby miały dobry przykład w swoich rodzinach, za wszystkie osoby, które złożyły przysięgę abstynencji, o potrzebne łaski dla nich, aby trwali w swoich postanowieniach. Również polecamy osoby zagubione, które nie odnalazły drogi do Boga, o łaskę nawrócenia dla nich. Polecamy wszystkich chorych, cierpiących. Polecamy wszystkie intencje radiosłuchaczy. Dziś będziemy rozważać tajemnice radosne. Uwielbiajmy Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który dla nas stał się człowiekiem. Począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, zamieszkał w ludzkiej rodzinie, był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Prośmy Go, naszego Pana i Zbawiciela, przez wstawiennictwo Maryi, Jego Najświętszej Matki, o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, tajemnica zwiastowania. Cały świat zastygł w oczekiwaniu. Czy znajdzie się wreszcie ktoś, kto pójdzie za Bogiem do końca? Od Adama i Ewy nie było nikogo takiego. I teraz świat oczekuje z niecierpliwością. Młoda dziewczyna z Nazaretu odważyła się, choć nie do końca wiedziała, jak to będzie. I to jest właśnie ten cień. Cień niewiedzy, który często i nam towarzyszy w spotkaniu z Bogiem.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zabądź za dar wspólnej modlitwy. Modliła się Teresa z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
2: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja nie kryje się małodusznie w swoim domu. Nie chowa kurczowo skarbu, który otrzymała. Maryja idzie do swojej kuzynki, bo wie, że ona jej potrzebuje. Elżbieta stała się brzemienną w podeszłym wieku. Na pewno potrzebuje pomocy. Maryja to wyczuwa i wyrusza. Tutaj także pojawia się cień. Cień zmagania, zmagania z trudem drogi, wspinaczki w góry, skupienia na kimś drugim zamiast na sobie. Cień trudu, który zawsze pojawia się wtedy, gdy człowiek pragnie naprawdę pomóc drugiemu.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój
4: Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
5: Tajemnica trzecia. Tajemnica narodzenia. Nie było na świecie większej radości nad radość betlejemskiej nocy. Ta radość jednak wytryskuje z ciemności odrzucania, ludzkiej obojętności. Człowiek prawdziwej radości to ten, kto pośród odrzucenia i nienawiści umie zauważyć Boże życie, umie ucieszyć się z tego, że Bóg stał się jednym z nas i wszedł w każdą, nawet najciemniejszą przestrzeń naszego życia.
6: Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
7: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Symeon i Anna symbolizują tę właśnie prawdę Ewangelii. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Jeśli prawdziwie szukasz Boga, odnajdziesz Go z pewnością. A gdy Go znajdziesz, musisz przygotować się na kolejny cień radości. Ten Bóg będzie odrzucony przez wielu. Są tacy, którzy nie chcą Go w swoim życiu, którym krzyżuje plany i jest dla nich odrazą. Radość odnalezionego Boga miesza się tutaj z tragedią odrzucenia Go przez innych.
8: Nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
8: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
8: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
5: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Bóg żyje pośród nas. Wydaje się, że Go poznaliśmy, przyjęliśmy, rozumiemy i tu nagle okazuje się, że On chce być po trzykroć świętym, innym. Nie chce być wrzucony do kolejnej szuflady naszego umysłu, ograniczony naszymi pojęciami, przyzwyczajeniami. Przekonała się o tym Maryja, która przecież najlepiej Go znała.
9: Czy nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
9: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
9: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radio Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
9: Po Twoją obronę ucieka mi się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Życzę błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radiosłuchaczy, a w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
7: Cecylia,
5: Ewa.
1: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

zespół Matula, który wybrzmiał po modlitwie różańcowej, no ale modlitwy nie kończymy, bo jeszcze w ramach apelu jasnogórskiego wyśpiewajmy, jako że jest godzina 21, Maryjo Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, dziękując naszej najczulszej matce za ten przeżyty środowy dzień, za jej towarzyszenie i opiekę i prosząc ją o jej opiekę w dniu jutrzejszym. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia, Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Godność człowieka wynika już z jego istnienia, przypominał papież podczas audiencji ogólnej. Zwracając się do Polaków, Leon XIV zachęcił dziś do wdzięczności za plony. Potrzebujemy cudu, alarmuje biskup Szomali z Ziemi Świętej, mówiąc o sytuacji w Palestynie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W dzisiejszej katechezie Leon XIV mówił o godności człowieka, której poświęcony jest pierwszy rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Papież przypomniał, że godność ta jest podstawą wszelkich innych wartości i że do troski o nią powołany jest każdy człowiek.
2: Godność ludzka wypływa z samego istnienia osoby. Miałem sposobność potwierdzić to również w niedawnej encyklice Magnifica Humanitas. Każda osoba jest zamierzona i chciana przez Boga po to, by wejść w historię komunii z Nim, z innymi oraz ze stworzeniem. Jej godność nie zależy od zdolności, jakie posiada, od bogactw czy zajmowanego miejsca, od słusznych bądź błędnych wyborów, których dokonuje, lecz jest darem, który ją poprzedza i przewyższa, złożonym przez Boga jako wyraz Jego miłości, która nigdy nie ustaje. Nieskończona godność człowieka ma zatem swe źródło w tym, że jest on stworzeniem uczynionym na obraz Boży, jako zdolny do poznania i pokochania swojego stworzyciela.
3: Dio capace di conoscere e di amare il suo creatore.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do wdzięczności za plony ziemi.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił. Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
3: Custodisca le vostre famiglie e i vostri campi. A tutti la mia benedizione.
1: O dramatycznej sytuacji w Palestynie mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim pochodzący z Betlejem biskup pomocniczy łacińskiego patriarchatu Jerozolimy William Szomali.
4: A Betlejem?
5: Hierarcha opowiada o coraz większej ekspansji izraelskich osiedli, których jest już około 300, i skrajnie trudnych warunków życia Palestyńczyków, niezależnie od wyznawanej wiary. Podkreśla też wdzięczność papieżowi za jego apele o pokój i pojednanie w regionie. Wyjaśnia złożoność sytuacji, w której Palestyńczycy wciąż muszą utrzymywać relacje z izraelskim rządem, by mieć dostęp do wiz i zezwoleń, a jednocześnie chcą bronić praw kościołów i swoich wiernych. Głos łacińskiego patriarchy Jerozolimy jest szeroko słyszalny, ale rozwiązanie wymaga czegoś więcej, mówi biskup Szomali. Potrzebujemy cudu, aby znaleźć prawdziwe rozwiązanie tego konfliktu.
1: W portalu Vatican News publikujemy dziś także m.in. rozmowę z biskupem Matthew Hassanem Cooka z Nigerii, kraju, z którego według statystyk Open Doors pochodzi 71% chrześcijan zabijanych na świecie z powodu wiary.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy, witamy też naszego gościa. Dzisiaj wyjątkowo telefonicznie łączymy się z burmistrzem Kolna Andrzejem Dudą. Dzień dobry.
2: Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Witamy serdecznie. Panie burmistrzu, zacznijmy naszą rozmowę od transportu publicznego. Dziś w Kolnie zaprezentowane zostaną autobusy elektryczne PKS Nova. Czy mieszkańcy mogą spodziewać się, że właśnie takie pojazdy na stałe pojawią się również na trasach obsługujących Kolno?
2: Tak, tak, pojawią się. Jeden z tych autobusów na pewno będzie uczęszczał trasą Kolno-Białystok. To będzie linia, która będzie zmodyfikowana i cieszę się z tego powodu, tak, bo będzie dostępna również w soboty i w niedzielę, czyli no, będzie konkurencyjną linią. Jest przecież rynek otwarty również na przewoźników prywatnych, a więc im konkurencja, tym lepiej dla klientów, tak? No wtedy mamy i wyższy standard, i niższe ceny. Ale cieszę się, że autobusy, PKS Nova zakupuje autobusy elektryczne, bo my jesteśmy miastem, które uwielbia rozwiązania ekologiczne i je stosuje. A więc następny element, który nie będzie, będzie wpływał na polepszenie jakości powietrza, jest bardzo mile widziany przez samorząd miasta Kolno i mieszkańców, jak sądzę.
1: Tak, miasto cały czas się rozwija i stawia na te nowoczesne rozwiązania.
2: No tak, mamy bardzo nowoczesne rozwiązania w wielu dziedzinach, takich jak na przykład oczyszczalnia ścieków, jak stacja uzdatniania wody, jak energia elektryczna, bo przecież mamy wszystkie budynki, wszystkie obiekty tak naprawdę zasilane panelami fotowoltaicznymi. Budujemy nową spółka miejska, przedsiębiorstwo usług komunalnych buduje nową zupełnie ciepłownię miejską zasilaną zrębkami. Tam będą też bardzo innowacyjne rozwiązania. No chcemy, żeby te ceny nie ulegały zmianie w górę przede wszystkim. To jest trudne do zrealizowania, no bo niestety trzeba powiedzieć sobie jasno, ekologia kosztuje. To nie jest tak, że te rozwiązania ekologiczne są tanie. Natomiast można próbować zestawić te rozwiązania w taki sposób, aby te ceny utrzymywały się na tym samym poziomie albo no, nie wzrastały. To już jest sukces, no bo można zastosować zasilanie tak, jak my próbujemy to robić panelami fotowoltaicznymi. Można wprowadzić rekuperację, można dobrze ocieplić budynki, tak wtedy tej energii trzeba mniej, te ogrzewanie kosztuje podobnie, bo oszczędzamy to, co byśmy odnotowali jako wzrost, na przykład jako amortyzacyjny po inwestycjach, tak? No więc staramy się robić to rozsądnie, żeby też nie było tak, że ekologiczne podnoszą nam ceny do niebotycznych poziomów, tak? Na razie nam się to udaje. Mam nadzieję, że zawsze będziemy rozsądnie tak działać, żeby to miało ręce i nogi, tak kolokwialnie rzecz mówiąc.
1: Tak, i właśnie jednym z tych rozwiązań będzie ten nowy autobus elektryczny PKS Nova. A jak pan by ocenił dostępność właśnie komunikacji autobusowej w mieście na ten moment?
2: No, nie jest ona nie jesteśmy usatysfakcjonowani, bo nie mamy połączenia do Olsztyna. Będziemy dzisiaj próbowali rozmawiać jeszcze z władzami PKS Nova. Rozmawialiśmy z prywatnym przewoźnikiem, ale będziemy rozmawiali, bo zgłaszają ludzie nam takie potrzeby i my nie wiemy, jaki jest faktyczny stan, bo ci przewoźnicy nas pytają, no a klienci, a ile będzie klientów? A no bez uruchomienia tych linii i próby nie da się stwierdzić, bo ja nie zagwarantuję, że to będzie 20-30 osób codziennie tą linię jeździło, ale można sobie po prostu ułożyć taki plan, kiedy są na przykład weekendy, kiedy są studenci, kiedy tych wyjazdów jest dużo. Lub na przykład my namawiamy do tego przewoźników, żeby tak zsynchronizować autobusy nasze z Piszem, gdzie mamy blisko kolej, lub teraz z Łomżą, gdzie też jest kolej. tam chodzi nam Olsztyn, bo dużo osób oprócz Białegostoku podejmuje studia w Olsztynie szkolne.
1: Tak, czyli tutaj młodzi ludzie jednak.
2: Mamy podobne odległości do Olsztyna, mamy około 130 kilometrów, może nawet niecałe, a do Białegostoku mamy 100 kilometrów, więc tak jesteśmy po środku, można powiedzieć, między dwoma dużymi ośrodkami akademickimi, a do tego mamy 168 kilometrów do Warszawy, tak? Takie odległości i spore, i do przeskoczenia, można by powiedzieć, więc chodzi nam o to, żeby jak najlepsze warunki dojazdu stworzyć młodzieży, czy osobom, które potrzebują tego transportu do danych miejsc. Niekoniecznie, żeby używać aut własnych, tak? No, pewnie to jest droższy środek lokomocji niż bilet autobusowy czy bilet pociągu.
1: Tak, sprawna komunikacja jest jednym z elementów, które wpływają na codzienne życie rodzin i też młodych ludzi, studentów.
2: Ale bardzo się cieszymy, tak, że te autobusy już z tych starych, dymiących, tak, jest taki przeskok cywilizacyjny, można by powiedzieć, bo te elektryczne autobusy, no to jest XXI wiek, tak, no to jest rozwiązanie bardzo ekologiczne, a te autobusy duże, tak, czy nawet te mniejsze, no to potężne silniki, tak, to nie są silniki 1,5-litrowe, tylko kilkulitrowe.
1: Tak. Panie burmistrzu, przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejną ważną inwestycją było więc otwarcie miejskiego żłobka w Kolnie. Już placówka funkcjonuje, było uroczyste otwarcie. Zainteresowanie rodziców było duże, bo tego dnia był też dzień otwarty.
2: No tak, bardzo się cieszę, że dyrekcja żłobka zorganizowała taki dzień, bo trzeba przyznać, że było bardzo dużo rodziców i mam nadzieję, że ten dzień spowodował to, że wielu rodziców zdecyduje się zapisać swoje pociechy, bo byli rodzice już dziećmi, ale też były mamy, które, bo widzieliśmy, spodziewają się dzieci, tak? No więc cieszy nas to. Oczywiście to też jest podniesienie konkurencyjności, bo do tej pory funkcjonował w Kolnie jeden żłobek prywatny. Dzisiaj mamy dwa i mam nadzieję, że te dwa żłobki będą w stanie się utrzymać. My żeśmy nie planowali jakiegoś wielkiego żłobka na maksymalną ilość osób, zdając sobie z tego sprawę, że funkcjonuje również prywatny żłobek, więc mamy dzisiaj porównywalną liczbę osób w jednym i w drugim żłobku. No i cóż, i cieszę się, że ten żłobek wybudowaliśmy. Dużą dotację otrzymaliśmy do budowy tego żłobka, bo to praktycznie 90%, więc koszt nasz własny był niewielki. Do tego dostajemy dotację na 3 lata w tej chwili do utrzymania tego żłobka, więc naprawdę będzie to niedrogi system dla rodziców, tak?
1: A czy wszystkie miejsca zostały już zajęte, czy można jeszcze zapisywać swoje pociechy?
2: Można zapisywać. Mamy miejsc na około 60 dzieci, tak, 60 dzieci, 64. W tej chwili jest około 40 dzieci uczęszczających do żłobka, czyli jest jeszcze, powiedzmy, 3 oddziały, można 2 oddziały 8-osobowe można utworzyć śmiało, nawet 3.
1: Czy zainteresowanie placówką pokazuje już, że w przyszłości być może potrzebne będą kolejne miejsca żłobkowe?
2: Powiem tak, chciałbym, żeby tak było. Chciałbym także, żeby tak było, ale ja podkreślam w każdej audycji, gdzie tylko mogę, żeby młodzi ludzie decydowali się na dzieci. Ja już niestety jestem praktycznie emerytem, w związku z tym do siebie apelować nie mogę, ale apeluję zarówno do tych, którzy w tej chwili wchodzą w dorosłe życie, jak i do tych, którzy jeszcze mogą mieć dzieci. Zachęcam do tego. Szanowni Państwo, jest sytuacja dramatyczna, jeśli chodzi o demografię. My należymy do miast, które, no, powiedzmy, najmniej się wyludniają, bo ten minusowy, ujemny przyrost naturalny jest na poziomie 1 punktu procentowego. Ale większość miasteczek i Polski ma dużo większy spadek spadek liczby ludności. Więcej ludzi umiera niż się rodzi. To jest sytuacja dramatyczna. To doprowadzi do tego, że państwo za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, no może nie kilkanaście, będzie w bardzo trudnej sytuacji. Nie będzie miał kto pracować na przyszłe emerytury, bo u nas ten system tak działa, że pokolenie jakby moich dzieci pracuje na emeryturę dla mnie. Ja pracowałem dla rodziców, tak? Moje pieniądze nie są odłożone na koncie w banku, tylko są, były używane i są jeszcze używane do wypłaty emerytur. W momencie, kiedy ja przejdę na emeryturę, to pieniądze tych, którzy pracują, będą używane do wypłaty emerytur. Więc jak będzie więcej ludzi na emeryturze niż pracujących, no to będzie dramat. Ja tylko podam taki przykład. My i zawsze posługuję się tym przykładem. Kiedy ja uczęszczałem do szkoły, to były lata 68 do powiedzmy do 70. Bodajże czwartego roku, tak, uczęszczałem do, czy ósmego nawet, uczęszczałem do, nie, 74, bo ogólnie jak kończyłem w 80 roku, tak, więc 4 lata, 76, więc w 76, to w tych latach w jednej i w drugiej szkole było, w jedynce i dwójce było po 1200, 1250 dzieci, było po 5 oddziałów, a nawet czasami po 6 szkolnych, po 30 kilka osób w klasie. Dzisiaj mamy po około 450 osób w szkole jednej i drugiej, może 500, tak?
1: Także
2: to co to jest? To jest to nie ma nawet połowy liczby dzieci, a w poprzednim roku, w 2025 roku w naszym mieście chyba urodziło się najmniej dzieci w historii miasta, bo urodziło się 62 dzieci. No więc to są dwie klasy. Gdyby taka sytuacja miała miejsce jeszcze przez kilka lat, to jedna ze szkół za kilka lat będzie do zamknięcia po prostu.
1: Tak, i to są
2: dwie klasy. No, i to jest, i proszę sobie wyobrazić wtedy, co się dzieje z tymi nauczycielami, którzy mają jeszcze dopracować do emerytury. No, to jest dramat.
1: To są ogromne wyzwania dla wszystkich samorządów.
2: Jeśli nie chcemy napływu masy imigrantów, musimy zadbać sami o to, żebyśmy byli narodem na stabilnym poziomie demograficznym, można by tak powiedzieć, bo jeżeli chcemy mieć te 36-38 milionów ludności, a nie 19 czy 20 za kilkadziesiąt lat, to musimy przekonywać młode pokolenie do tego, żeby kochało dzieci, miało dzieci, zajmowało się tymi dziećmi. My musimy stworzyć im do tego warunki.
1: Taki.
2: I taki żłobek to również tworzenie warunków takich, które są przyjazne dla młodych małżeństw.
1: Dokładnie. I panie burmistrzu, mówiąc o opiece nad najmłodszymi, nie sposób pominąć szerzej rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców. Ile punktów schronienia znajduje się obecnie na terenie miasta? Ostatnio również pojawiła się taka lista na waszej stronie Urzędu Miasta.
2: Tych punktów nie jest dużo, bo takich z prawdziwych miejsc schronienia to praktycznie mamy jedno. Natomiast my będziemy budować te miejsce schronienia, będziemy budować sztab kryzysowy, magazyny. Natomiast, szanowni państwo, to też się nie da zapewnić wszystkim mieszkańcom w ciągu kilku lat miejsc schronień. No nie da się. To jest proces, który zajmie kilkanaście, kilkadziesiąt lat, bo państwa, które o tym naprawdę myślały, takie jak Finlandia, być może Szwecja, bo w Finlandii to widziałem, jak to się odbywa, narzucały sobie rygor może 40 lat temu już, tak, że każdy, kto budował dom, musiał tak go zaprojektować, żeby pod tym domem było miejsce schronienia. On był tak zaprojektowany, że ta piwnica, która była, no ona nie musiała być pod całym domem, przepraszam bardzo, była wyposażona we wszystkie elementy, które spełniały standardy miejsca schronienia.
1: Tak, i miasto planuje utworzenie kolejnych takich miejsc. Gdzie one powstaną?
2: My będziemy tworzyli pierwsze miejsce, które chcemy tworzyć i mamy nadzieję, że otrzymamy na to pieniądze. To jest miejsce przy lądowisku helikoptera, przy szpitalu ogólnym. To jest miejsce, które będzie magazynem, a jednocześnie będzie miejscem schronienia dla personelu na przykład szpitala, być może dla części ludności z tego osiedla, ale będzie również sztabem kryzysowym, bo przecież w czasie jakiejkolwiek katastrofy, wojny, kataklizmu, no musi ktoś zarządzać sytuacją, tak? To się nie da tak,
1: A kiedy ta inwestycja miałaby ruszyć?
2: Pani redaktor, chcemy, żeby ruszyła w następnym roku. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania, już zaawansowanym, bo praktycznie projekt kończymy, bo chcemy aplikować o środki bardzo przygotowani za projekt, za posiadanie pozwolenia na budowę, są dodatkowe punkty, a więc w tym roku jeszcze będziemy mieli, być może za kilkadziesiąt dni, pozwolenie na budowę, ale już pełną dokumentacją. To daje nam wtedy lekką przewagę nad tymi samorządami, które takiej dokumentacji nie będą miały. Mamy miejsce, mamy plan, mamy koncepcję.
1: Teraz realizacja.
2: Tak, projekt i będziemy to realizowali, tak.
1: Na rozwój i bezpieczeństwo Kolna mają również wpływ sami mieszkańcy. Przejdźmy więc do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Jakie zadania zostaną zrealizowane w ramach tej najbliższej edycji?
2: Ten budżet, tak, to już komisja rozstrzygnęła, już został rozstrzygnięty, tak, i dwa zadania będą realizowane. Jedno to zadanie na osiedlu na ulicy Krupki bodajże. Chodzi o ławeczki różnego rodzaju. Jest tam trochę zadań. Wpłynęły 4 wnioski. Niektóre niestety nie spełniały warunków formalnych. Dwa wnioski będą realizowane.
1: I tak, te dwa projekty.
2: Tak, dwa projekty. Nie pamiętam szczegółów tych wniosków złożonych przez mieszkańców, ale są to wnioski tego typu, o których mówiłem, czyli dotyczące konkretnych ulic i konkretnych miejsc w mieście, tak?
1: I tymi dobrymi...
2: Natomiast to nie mieliśmy dużo pieniędzy w tym budżecie. Być może w następnym roku zwiększymy te środki.
1: Ale tymi dobrymi informacjami, tymi dwoma projektami, które już wkrótce rozpoczną się na terenie miasta, kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panią redaktor i pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja.
0: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Nasz pierwszy gość, redaktor Łukasz Szpyrka z portalu Interia.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Redaktorze, przyglądamy się wszyscy Krakowowi, to jest zwłaszcza nie tylko dlatego, że bliski ci on sercu i meldunkowi, ale no także dlatego, że polityka nam się przyniosła do Krakowa w dużej mierze. No i wielka niespodzianka, jeśli chodzi o kandydata Konfederacji, pan Boheńczak, Bartosz Boheńczak, nie został zarejestrowany jako kandydat na prezydenta miasta. Okazało się, że 3000 ważnych podpisów przerosło możliwości strukturalne Konfederacji. Dużo złośliwości widzę w mediach, widzę w mediach społecznościowych, również politycy nie zostawiają suchej nitki na Sławomirze Mentzenie i jego ludziach. Ale skąd się wziął cały ten problem? Czy tylko dlatego, że nie chciało się ludziom Konfederacji pozbierać tych podpisów na plantach, w Łoniach i pod stadionami?
2: Dużo złośliwości, ale wydaje mi się, że te złośliwości są rzeczywiście uzasadnione. No to, co się wydarzyło w Krakowie, to trzeba to po prostu nazwać kompromitacją, wtopą i po prostu obciachem. Zresztą jak rozmawiałem z ludźmi z Konfederacji, no to takie słowa po prostu padały w takich rozmowach, powiedzmy, półprywatnych. I nie da się inaczej tego nazwać, tego, co wydarzyło się w Krakowie, bo Bartosz Boheńczak, ja sam z nim rozmawiałem, myślę, 2 tygodnie temu, może miesiąc temu, i on mówił, ja liczę na drugie miejsce. Ja chcę być drugi zagibałą i wejść do drugiej tury. Także już na dobre przepadł, zanim się wyścig taki prawdziwy rozpoczął, więc to trzeba nazwać kompromitacją. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, czy działaczom Konfederacji nie chciało się pozbierać podpisów? No to jest dość skomplikowane, bo tych podpisów było dość sporo, wydaje mi się, no bo ponad 5000 podpisów złożyli w komisji i wydaje się,
1: że... Z odpowiednią górką.
2: No tak, że ta górka jest naprawdę, naprawdę solidna. No okazało się, że tych podpisów zabrakło chyba 180 ostatecznie, finalnie, bo to te jego głosy, te jego podpisy były liczone 3-krotnie i ostateczna decyzja komisji była taka, że zabrakło 180 podpisów właściwie złożonych, prawda, bo to jest ważne, bo tam czasami brakowało dopisku Kraków, czasami ktoś pomylił adres zameldowania z adresem zamieszkania, ktoś inny PESEL, więc są po prostu takie małe uchybienia, ale widać, że ta krakowska komisja wnikliwie przyglądała się wszystkim podpisom, bo podobny problem miała Daria Gosek-Popiołek. To byłaby, wydaje mi się, równie duża niespodzianka, sensacja, kompromitacja, gdyby się nie udało. Tutaj w tym przypadku wydaje się, że komisja 3300 podpisów zaliczyła Darii Gosek-Popiołek, więc ta górka też jest niewielka. A przypomnijmy, że jeszcze wcześniej też była taka sytuacja, gdzie Łukasz Gibała złożył swoje podpisy. Też okazało się, że jest ich za mało. To jest główny faworyt. On z kolei ma te struktury tak naprawdę bardzo... To znaczy wcześniej to złożył, więc miał jeszcze kilka dni na to, żeby te brakujące podpisy donieść i doniósł aż 9000, z czego i tak połowa była właściwa, a połowa niewłaściwa. Więc tu jest też pewnie jakiś taki problem generalnie systemowy, co jest nie tak z tymi podpisami. A swoją drogą to się, Marcinie, zastanawiam, drodzy Państwo, jak w ubiegłym roku przed wyborami prezydenckimi wielu takich dość mało rozpoznawalnych kandydatów potrafiło zdobyć 100000 podpisów, prawda? Maciej Maciak, pamiętamy, z Włocławka, czy pan Artur Bartoszewicz, no to jest też zastanawiające, bo...
1: Nie chcę stawiać wielkich tez, bo na nich nie mam dowody, ale dużo plotek krąży, że te listy podpisów, to one generalnie są gotowe i wszyscy sobie wiedzą, kto je sprzedaje i za ile można kupić dobrze oddany podpis, bo wiadomo, ktoś tam z tej listy, no, biologia nieubłagana, umiera, ktoś tam się wymeldowuje, ktoś tam wyjeżdża, ale że generalnie się to sprawdza, zamiast zbierać z mozołem te 100000 podpisów. Może rzeczywiście jest problem systemowy z tym, tak jak mówisz, bo ewidentnie coś tutaj nie gra, natomiast z drugiej
2: strony... No w tym Krakowie 3000 podpisów, no to naprawdę
1: no to właśnie, wydawało się, że to jest niewielka liczba. To jest miasto Wisłę chodzi milionowe. Jakieś 15000 kibiców, na Krakowie 10 z kawałkiem, wystarczy przyjść.
2: No na Wieczystą raczej niewielu kibiców chodzi.
1: tak, no to zgoda. Natomiast no, jest trochę miejsc w Krakowie, gdzie my tak sobie głośno myślę, i jednak te podpisy zebrać można, więc ta kompromitacja, jak pisze Sławomir Mentzen, całej tej akcji Konfederacji, ja też zastanawiam się, czy odbije im się czkawką szerzej, to znaczy, czy ten przekaz, który dzisiaj jest suflowany, jak oni chcą rządzić Polską, Jak oni chcą być numerem jeden na prawicy, skoro nie są w stanie zebrać 3000 podpisów i wystartować w wyborach? Czy to się gdzieś zakorzeni w świadomości ludzi, czy jednak będzie miało znikome znaczenie?
2: To wracając jeszcze chwilę do tych podpisów, najpierw powiem taką jedną rzecz, że rzeczywiście Bartosz Bocheńczak wziął to wszystko na siebie z tego względu, że oni zakończyli zbieranie podpisów już kilka dni temu i powiedzieli, mamy już zebrane, wystarczy i to wszystko. I oni to jakby szumnie ogłosili, wydawało im się, ale nie złożyli, prawda? Wydawało im się, że to wystarczy. Oni te podpisy zbierali samodzielnie. Mówię Bartosz Bocheńczak i jego ludzie. Mówiło się o 100 osobach, które przez miesiąc zbierały podpisy. No nie wiem, czy to była aż taka grupa. W każdym razie to byli politycy czy działacze Nowej Nadziei, prawda, a nie Ruchu Narodowego, co też jest istotne, bo na tym tle też tutaj widzimy pewne tąpnięcia, bo gdyby Ruch Narodowy był z kolei bardziej zaangażowany w zbieranie podpisów o odwołanie z kolei Aleksandra Miszalskiego, myślę sobie o tych podpisach referendalnych, prawda? W tym przypadku Ruch Narodowy się nie włączył. Dlaczego się nie włączył?
1: Dlaczego?
2: Słyszę od Ruchu Narodowego, że po prostu nie został poproszony, że Bartosz Bocheńczak i jego ludzie powiedzieli, my to sobie sami pozbieramy, nie przejmujcie się. A oni podobno stali w blokach startowych i czekali. No. Myślę, że tutaj taka mała polityka zwyciężyła w tym momencie, przez co duża polityka będzie cierpiała właśnie. I teraz przechodzę do twojego pytania, do odpowiedzi na twoje pytanie, bo jestem przekonany, że to się odbije czkawką Konfederacji w wyborach ogólnopolskich.
1: Bo tak umówmy się, wejdę ci słowo, umówmy się też, bo bądźmy szczerzy z naszymi słuchaczami, bo Bocheńczak tych wyborów na prezydenta Krakowa by nie wygrał. Też no jakby to nie, on nie startował po to, żeby te wybory wygrać. Wszyscy wiedzieli, że sufit Konfederacji, no to jest maks, no może przy dobrych wiatrach wejście do drugiej tury, a pewnie i to byłoby trudne do osiągnięcia, no ale po pierwsze, no przez te kilka tygodni nie będzie Konfederacji przy okazji rozmowy o Krakowie, a jeśli będzie, no to dokładnie, z prześmiewczym uśmieszkiem na zasadzie, no tak, byłoby tu miejsce dla kandydata Konfederacji, ale nie zebrali podpisów. No a po drugie, ja dalej upieram się, że coś w tym jest, w sensie, że to może zostać gdzieś z tyłu głowy, no bo to nie pierwszy raz, kiedy Konfederacja wykłada się na technicznej sprawie, a to źle złożona wniosek o subwencję, podsumowanie kampanii finansowe, potem kary z tego powodu, a to teraz brak odpowiedniej liczby podpisów. No słyszę polityków i PiSu i tych starszych partii, którzy mówią, no tak, na TikTokach to sobie można poklikać, na Instagramie wrzucić rolkę, wszystko jest ładnie, pięknie, ale jak przychodzi prawdziwe życie, to was po prostu nie ma, was przerasta zawiązanie. Coś w tych złośliwościach jest. Pytanie, czy to zostanie na dłużej z Konfederacją, czy jednak za chwilę zapomnimy i uznamy, że no dobra, było jak było, co było, ale Mencen z Bosakiem idą po władzę.
2: A więc tak, no wydaje mi się, że to jest trochę taka historia podobna do tej, którą słyszeliśmy w ostatnich dniach, jeśli chodzi o Saksonię-Anhalt, prawda, tam AfD wygrało wybory z taką górką, to był też taki cichy faworyt tych wyborów, ale ostatecznie 3 głosów zabrakło, by przejąć władzę, by rządzić tym niemieckim landem. I z tego, co słyszałem, to niektórzy komentatorzy mówili, no tak naprawdę AfD wcale nie chciało przejąć tam władzy. Ta partia chciała tam osiągnąć dobry wynik, ale nie przejąć władzy, bo oni nie mają kompletnie ludzi gotowych do przejęcia władzy, tych urzędników, którzy mieliby robić nowe porządki, jak to szumnie zapowiadano. I myślę, że w przypadku Konfederacji jest podobnie. Właśnie takie błędy proste, typowe, takie administracyjne. To są młodzi ludzie, w zasadzie entuzjaści, którzy działają w imię jakichś oczywiście dużych idei i wydaje mi się, że ta polityka, ta praca w polityce na takim niskim szczeblu doprowadzi ich do czegoś dużego, ale umówmy się, nie są to ludzie przygotowani do pełnienia już teraz jakichś poważniejszych funkcji. Oni się tego wszystkiego uczą. No, tak jak mówisz, kilka razy już się potknęli, przewrócili, ale być może wyciągną wnioski. A co do tego, czy Bosak i Mencen zagryzą zęby, ja jestem przekonany, że zagryzą zęby. Popatrzmy na tego Bocheńczaka, który w Krakowie nie zebrał 3000 podpisów. Mencen zareagował błyskawicznie. To był Bartosz Bocheńczak, to prawa ręka oczywiście Sławomira Mencenu, to jego zaufany człowiek, to człowiek, który odpowiadał za jego kampanię prezydencką w ubiegłym roku i on był też autorskim pomysłem Mencena na te wybory w Krakowie. Więc Mentzen z jednej strony stracił, prawda, to idzie na jego konto, ale z drugiej strony sprytnie odepchnął od siebie odpowiedzialność i powiedział, że Bochańczak traci funkcję jakby w strukturach krakowskich. To jest jedno, ale z drugiej strony Bochańczak zachowuje funkcję w partii. On jest sekretarzem Nowej Nadziei, więc zachowuje tę funkcję. Co więcej, i to jest bardzo ważne, wchodzi w skład Rady Liderów Konfederacji. Tam jest 12 osób, 6 osób pochodzi z Nowej Nadziei, 6 osób z Ruchu Narodowego i Bochańczak będzie nadal jakby przedłużeniem Mentzena w przypadku głosowań podczas Rady Liderów i tutaj się absolutnie nic nie zmieni. Ruch Narodowy też nie zamierza, nie wiem, w jaki sposób suflować do Bochańczaka. Słuchaj, Bartek, ten Sławek źle cię potraktował, musisz tutaj z nami współpracować i głosować, żeby było 7-5, bo tak naprawdę Konfederacji nie są tego typu akcje potrzebne. Oni wiedzą, że czyhają za ich plecami zarówno Prawo i Sprawiedliwość, zarówno Korona Grzegorza Brauna, ale też teraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, więc oni chcą, wydaje się, w spokoju, po cichu doczekać do tych wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Chcą, by nie powtarzały się tego typu incydenty jak Konrad Berkowicz, IKEA i niesławna patelnia. Chcą, żeby było o nich jak najciszej, bo wiedzą, że ta baza jest, że Mentzen jest rozpoznawalny, że Bosak jest rozpoznawalny i te sondaże oczywiście różne w zależności od okresu, ale dają im to trzecie miejsce w parlamencie, a jeśli będą, jeśli tak to zakończy się jesienią 2027, no to wprowadzą do parlamentu przynajmniej 2 razy tyle, bądź 3 razy tyle posłów, więc oni wiedzą, o co się biją, wiedzą, co mają do stracenia, jeśli wyszliby przed szereg i też chcą to po prostu, tak mi się wydaje, tak też słyszę, przeczekać, wyczekać.
1: No to ostatnie pytanie właśnie trochę, które w tle pobrzmiewa tej naszej rozmowy, to znaczy pytanie o spójność Konfederacji. Wiemy, że tworzą ją dwie partie, Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja. Jest jeszcze gdzieś tam z boku Stowarzyszenie Biało-Czerwoni Ewy Zajączkowskiej Hernik. No mamy jeszcze tą inną Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Zastanawiam się, czy to rozdrobnienie na prawicy, pomnożone jeszcze przez podział PiSu przecież na Rozwój Plus, no i tę bazę, która została przy tych 20% na tę chwilę, czy to nie spowoduje, że wyborca prawicy, ten potencjalny i ten prawdziwy, no będzie dzisiaj tak rozproszony na tyle projektów, że koniec końców ta obawa gdzieś wśród komentarzy prawicowych pobrzmiewa, że na koniec to premier Tusk przedłuży swój mandat rządów, no bo prawica podzielona na tyle komitetów, na tyle partii, na tyle frakcyjek, że nie będzie co z tego zbierać, bo metoda przełożenia głosów na mandaty w Sejmie jest bezlitosna.
2: Oczywiście to jest ciekawe, ale wydaje mi się, że będzie pierwszym takim testem ten Kraków, prawda? Bo to będzie pierwszy taki moment, kiedy nie będzie kandydata Konfederacji. I tutaj pytanie jest takie, do kogo trafią potencjalne głosy Bartosza Bochańczaka? I wydaje mi się, że kierunki są 4. Pierwszy jest najprostszy. Ci wyborcy, którzy chcieli głosować na Konfederację, po prostu zostaną w domu. To jest pierwsza opcja. Druga to jest Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, bo też mówiło się przed wyborami, by te dwie formacje próbowały wystartować wspólnie i znaleźć wspólnego kandydata. To się nie udało, ale teraz Drewnicki może jakby być beneficjentem tego, co się wydarzyło. Trzecią sytuacją jest Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. To jest też ciekawe, bo tutaj Janusz Korwin-Mikke bardzo wspiera Michała Klimka a Korwin, jego partia w Krakowie, patrząc na inne miasta wojewódzkie, zawsze miała dość dobre wyniki, więc to jest też interesujące. I kolejna dość nieoczywista postać to Łukasz Gibała, który wywodzi się co prawda z lewicy, ale kandydat, nazwijmy to, antysystemowy, czy spoza tego głównego nurtu, kandydat niezależny, czy naprawdę. Więc tu są takie dla politologów, dla badaczy, dla różnych ludzi zajmujących się sondażami, czy tymi przepływami elektoratów, to będzie niezwykle, wydaje mi się, interesujące, na kogo zagłosują wyborcy Konfederacji. A rzeczywiście, na prawicy jest urodzaj. Z kolei Rozwój Plus, wspomniany przez ciebie, poparł w tych wyborach najpierw Michała Drewnickiego, teraz trochę skłania się do Łukasza Gibały, tak na dobrą sprawę, nie ma swojego kandydata i też nie wiemy, jakby, czyje sympatie zostaną tutaj zagospodarowane. Jest 8 osób w tej walce decydujące. Nie, być może jeszcze Marian Banaś będzie, bo zapomnieliśmy o nim, ale Marian Banaś odwołuje się od swoich z kolei niezebranych podpisów i być może jeszcze dojdzie do tego peletonu. 8 osób i ta gra będzie niezwykle ciekawa. Też patrząc na pryzmat polityki ogólnokrajowej, to Monika Piątkowska jest taką zawodniczką, która reprezentuje nie tylko Koalicję Obywatelską, bo oczywiście z tej partii się wywodzi, ale też PSL. I tu jest też interesujące. Lewica z kolei ma dwie kandydatki. W sensie Daria Gosek-Popiołek to Nowa Lewica, a Aleksandra Owca to Partia Razem, więc tu też będzie ciekawy bój. No to ten Kraków naprawdę będzie interesujący i wydaje mi się, będzie dużym testem przed tym, co czeka nas w przyszłym roku. A po drodze pewnie oczywiście aferek mnóstwo, które mogą to wszystko
1: wykorzystać. No na pewno. Wrócimy pod Wawel z analizą już powyborczą. Na razie stan gry przedwyborczy dla Państwa relacjonował i komentował Łukasz Szpyrka. Po więcej odsyłamy na portal interia.pl. Dziękuję Łukaszu, dobrego dnia.
2: Dziękuję pięknie, pozdrawiam, do widzenia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: A naszym gościem poranka europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
2: Zaczniemy jednak od spraw polskich, a nie tych spraw europejskich. Zaczniemy od afery kryptowalutowej. Premier Donald Tusk na wtorkowym posiedzeniu rządu grzmiał, miotał oskarżeniami w stronę ministra Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta, no i szerzej w stronę prawicy, wytykając wam, drogi panie pośle, to, że macie na pokładzie ludzi, którzy albo brali pieniądze, jak Zbigniew Ziobro i Przemysław Wipler, poprzez fundację od Przemysława Krala, jego kancelarii, jego firmy, albo macie na pokładzie ludzi jak Michał Moskal, którzy jeździli na Ibizę, żeby się spotykać z tym podejrzanym biznesmenem, albo wreszcie macie na pokładzie ludzi jak Zbigniew Bogucki, którzy według Donalda Tuska składał poprawki mające wychodzić naprzeciw oczekiwaniom tegoż dżentelmena Przemysława Krala. Co wy na to, czy wy sobie z tym poradzicie jako prawica, z tą aferą, z tymi oskarżeniami, których ciężar jest dość mocny?
3: To ja bym nie powiedział, że jest na tyle mocny, że oczywiście on dobrze obudowany może brzmieć groźnie, ale prawda jest taka, że Donald Tusk zachowuje się, jakby szedł niepoczytalność, że to wszystko jest nielogiczne, co on opowiadał, że opowiadał, że to są rosyjskie pieniądze. Dzisiaj, jeżeli trzymać się słów Donalda Tuska, to rosyjskie pieniądze z Onda Krypto, czy są tylko związane, czy właściwie ten biznesmen, który tam, czy oszust z wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Romanem Giertychem. Nawet wśród Koalicji Obywatelskiej mówią, że Giertych nie powinien tej sprawy w żaden sposób prowadzić. Ja jako prawnik muszę powiedzieć, że jestem zażenowany, jeżeli po pierwsze minister, prokurator generalny ładuje na minę w postaci przestępstwa prezesa Rady Ministrów, to w ogóle mnie to zastanawia, no bo prezes Rady Ministrów nie mógł cytować, bo ustawa o prokuraturze, artykuł 12 punkt 2 jest precyzyjny, żebym nie miał takiego umocowania prezes Rady Ministrów, żeby to cytować, podawać mediom, w sposób publiczny przedstawiać. A po drugie, no podejrzany może mówić, co chce. Ja przypomnę, że w przeszłości podejrzany oskarżał o siatkę z Biedronki, gdzie miały być pieniądze dla syna Donalda Tuska. Nikt w to nie wierzy i tak samo tutaj jest to absurdalne. Donald Tusk też wybiórczo to, co mu pasuje, przypisuje, bo równie dobrze można powiedzieć, a dlaczego pieniądze brała stacja TVN, czy też Jurek Owsiak. Więc to jest wszystko przedstawione w to, co chce Donald Tuska, by uderzyć. To jest pewna kreacja, piłka, którą chce, aby na boisku tylko i wyłącznie kopano w temacie zondy krypto. Uważam, że to są bardziej pomówienia niż realne problemy dzisiaj prawicy, ale oczywiście no, żyjemy w czasach, kiedy nawet mała, czy właściwie brak tematu potrafi być wykreowany jako afera. I co więcej, próbuje się za wszelką cenę przypisać pana Krala, a przecież państwo nie działało przez wiele miesięcy.
2: To no, pokazuje, ale bądźmy uczciwi, sam minister Ziobro mówił o tym, że popełnił błąd przyjmując te pieniądze od dżentelmena, którego albo nie zweryfikował odpowiednio, albo uwierzył funkcjonariuszowi CBA, byłemu funkcjonariuszowi CBA, który no, podsunął mu ten pomysł na powiedzmy no, pieniądze via fundacja właśnie pochodzące z tego biznesu.
3: Znaczy oczywiście z perspektywy czasu to można tak to ocenić, tylko że z drugiej strony pytanie, czy minister Ziobro miał możliwość sprawdzenia no, od A do Z faceta, który legalnie funkcjonował, tym bardziej, że to nie było z sądy kryptu, tylko z tego, co pamiętam, chyba z kancelarii. Ta kancelaria prosperowała, miała siedzibę w Madrycie, chyba w Londynie i w Warszawie. No i do tego przecież ten mężczyzna normalnie sponsorował również wydarzenia, na którym była Ursula von der Leyen, premier Donald Tusk. Co więcej, pan Gramatyka się z nimi spotykał, pan Ćwik się z nimi spotykał, więc jeżeli chodzi o pewien modus operandi pana Krala, on był dość sprawny pod tym kątem, bo widzimy, że dzisiaj robił to ekumenicznie, bo jeżeli ktoś wspiera organizację pozarządową Zbigniewa Ziobry i wspiera jednocześnie WOŚP, no to można powiedzieć, że ten wachlarz wsparcia był bardzo szeroki, dlatego dobrze, abyśmy ujawnili wszystkie środowiska, które otrzymywały wsparcie, ale tu zaznaczę, to nie oznacza, że ci ludzie byli w żaden sposób, mieli złe intencje. Pan Kral normalnie funkcjonował, normalnie się spotykał. No to państwo polskie zawiodło, bo przypomnę, że od stycznia, kiedy premier powiedział, że to są rosyjskie pieniądze, do kwietnia nic się z tym nie działo. Więc ja uważam, że państwo polskie powinno przestrzec zarówno Jurka Owsiaka, jak i Zbigniewa Ziobro w tej sprawie.
2: No dobrze, to problem prawicy to jedno, ale problem prawicy numer dwa to chyba większy i strukturalny na rok przed wyborami. no, rok z niewielkim hakiem przed wyborami, to jest to duże rozdrobnienie po prawej stronie. No, mamy PiS podzielony, bo Rozwój Plus działa już na własną rękę i ludzie Mateusza Morawieckiego. Mamy dwie, a w zasadzie trzy konfederacje, a gdyby tam się jeszcze wgryźć, to przecież jest Stowarzyszenie Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Wiele osób pyta, dlaczego to wygląda jak konwent świętej Katarzyny z lat 90., co starsi mają z tyłu głowy tamtą perspektywę, gdzie teoretycznie prawica miała większość, bo na papierze wiele więcej Polaków chciało głosować na ugrupowania prawicowe czy centroprawicowe, no ale w realu okazywało się, że władza przechodzi gdzie indziej, bo podzielani, rozmnożeni na mnóstwo bytów frakcji list wyborczych, że nie wiadomo było, na kogo się tak naprawdę już głosuje.
3: No to jest problem, że część tej prawicy składa się z ludzi, którzy albo są mniej doświadczeni politycznie, takie chociażby Sławomir Mentzen, który ma rzeczywiście problem z realnym prowadzeniem polityki, albo ludzi, którzy no, w imię ambicji czy formuły pewnego, można powiedzieć, konfliktu w stosunku do tego, że nie realizuje się ich agendy, odchodzą z Prawa i Sprawiedliwości. Więc gdybyśmy zostawili wszystkie te swoje prywatne oceny z boku i ktoś by patrzył tylko i wyłącznie na cel w postaci odsunięcia Donalda Tuska od władzy, a uważam, że to jest najważniejsze dzisiaj dla Polski, bo to jest dobre po prostu dla Polski, no to uważam, że byłby tu sukces, dlatego upatruję nadzieję w panu prezydencie i tak samo jak i w mądrości i doświadczeniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo Mentzen, atakując pana prezesa, czy właściwie wszyscy ci, którzy atakują pana prezesa, nie rozumieją jednej rzeczy, że polityka wymaga pewnej, tak jak i życie, doświadczenia ludzi, którzy potrafią zrozumieć w to, w jaki sposób można sformułować listy wyborcze, ekipę czy porozumienia, które wygrywają. Więc ja uważam, że ten rok to będzie taki moment, kiedy będzie dotarcie. Ja uważam, że wiele osób będzie błagało, żeby wrócić jeszcze do Prawa i Sprawiedliwości, bo po prostu no, nie wierzę w to, że przecież oni nie uzyskają w żaden sposób wyniku, który da możliwość powtórzenia reelekcji wszystkim. Więc już wszystkim tym, którzy słuchają naszej audycji, na przykład z Rozwoju Plus, no to muszę powiedzieć, że no nie dostaniecie się po prostu i tyle.
2: No ale słyszy pan z drugiej strony Sławomira Mentzena, który mówi, że PiS, cytuję, to dzisiaj kurczak biegający po podwórku już bez głowy. Wszyscy wiedzą, że zaraz padnie, tylko ten kurczak jeszcze nie wie. Może rzeczywiście ten czas hegemonii PiSu na prawicy minął, tylko że wy przy Nowogrodzkiej sobie jeszcze z tego nie zdajecie sprawy, bo badania no, są bezlitosne. Nie macie już 35, 38 czy 40% i rozdajecie, kiedy rozdawaliście karty, tylko 20, 25%. No i trzeba się liczyć z Konfederacją, jedną, drugą, trzecią, a nawet z ludźmi Morawieckiego, którzy czasem pod progiem, czasem nad progiem, ale jednak te kilka punktów też tam dowożą.
3: Tak, ale Sławomir Mentzen powiedział to po prostu w czystej takiej sfokusowaniu się na tych jego słowach. No. Nie chciałbym być złośliwy, no, ale jeżeli on jest taki specjalista, nie jest w stanie ani oświadczenia czy działalności partii dobrze rozliczyć, a do tego nie jest w stanie zebrać podpisów w wyborach uzupełniających Krakowie, no to pokazuje właśnie, nad czym to jest problem i to jest nieracjonalność. To jest facet, który był ograny piwem, można powiedzieć, więc ja bym studził te emocje, nie są potrzebne jakiekolwiek takie złośliwe porównania. Zresztą, jeżeli pan Mentzen uważa, że zadaniem polityka jest dążenie do tego, żeby zmieniać rzeczywistość, że on jest sam w stanie rządzić i że to jest jego droga do Konfederacji, no to ja przypomnę, że w samej Konfederacji uważam, że on jest dobrym liderem, ale to jest pokaz po prostu pewnej niedojrzałości, która moim zdaniem jest etapem bardziej politycznej jeszcze drogi. To nie oznacza, że to jest zły człowiek, ale po prostu czasami warto ugryźć się w język. To rozdrobnienie, o którym pan mówi, jest bardzo problematyczne, bo metoda Donta tego nie lubi, a nie lubi, bo nie promieniuje.
2: To prawda, im większy wynik na liście wyborczej, tym więcej później mandatów, nie tylko dlatego, że to większy wynik, ale też ten bonus czy premia dla większych jest po prostu większa. Możemy się na to obrażać, możemy nie, ale no tak to wygląda i chyba szybko z tej metody Donta nie zrezygnujemy, bo nie ma takiej większości w Sejmie. Ale chciałem pana jeszcze zapytać o inną sprawę, już stricte rządową. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że w poniedziałek spędziła na prokuraturze w Lublinie 3,5 godziny, gdzie tamtejsi śledczy przesłuchiwali ją za sprawę 770 zł sprzed 10 lat, kiedy była panią ambasador w Moskwie. Chodziło o rozliczenie tych pieniędzy przy okazji podatków. Nie usłyszała pani minister żadnych zarzutów, nawet jeśli chodzi o te pieniądze, ale czy sam fakt, że po 10 latach wraca się do sprawy kilkuset złotych, pokazuje coś więcej, czy to jednak nie ma polityki w tle?
3: Oczywiście, że to jest 100% polityka, to jest pocałunek uśmiechniętej praworządności. Ja tylko zaapeluję do pani minister, zwróciłem na to uwagę na jeden z portali społecznościowych, że pani minister nie posiada immunitetu, więc niech uważa, bo dla Donalda Tuska zatrzymać panią minister to jest żaden problem.
2: Ministra zatrzymać, tak?
3: Dla Donalda Tuska to jest takie zaszantażowanie, grożenie, on robi co chce, więc jakby tutaj ja nie widzę żadnej granicy, którą może przechodzić. Poza tym to z punktu widzenia postępowania karnego, panie redaktorze, patrząc na to, jak zawalona jest prokuratura, po 10, materiał, który był gromadzony, czy teraz jest gromadzony, dotyczy to materii 10 lat temu, koszty prowadzenia tego postępowania będą tak gigantyczne, że pytanie, jak to jest możliwe, że jeszcze ktokolwiek dzisiaj chce to prowadzić. No to 770 zł, szkodliwość czynu nawet jeżeli, forma, to wszystko pokazuje, że żyjemy w państwie absurdalnym, ale ja panu powiem, szanowni państwo, że słyszę od strażaków, którzy są wzywani, 70-letni ludzie, dlatego tylko, że na przykład dostali respirator, bo w OSP brakowało respiratora i oni nie śpią dwie noce i dzwonią i mówią, panie pośle, ja nigdy pana nie widziałem, ale nie wiem o co chodzi, że mnie wzywają w sprawie respiratora, legalnie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na sprzęt. Setki strażaków jest w ten sposób przesłuchiwano, ponieważ jest usnuta teoria, że taka jest zorganizowana grupa przestępcza. Wszyscy, którzy tego słuchają, również to doświadczyła dzisiaj pani, doświadcza dzisiaj pani Pełczyńska na Łęcz, to pokazuje, że prokuratura nie zajmuje się tym, co powinna, a przy okazji przedłuża postępowanie w sprawie Magdaleny H. w sprawie współpracy z agentem rosyjskim, którego witał osobiście Władimir Putin. Może ten prokurator niech zajmie się tym, żeby przyspieszyć sprawę, która trafia do sądu, a nie 700 zł pani Pełczyńskiej na Łęcz, na litość boską.
2: Jeszcze jedna sprawa, panie pośle. Wy jako europosłowie wracacie na wybory w przyszłym roku, czy pełnicie mandat europosłów do końca? Jaki jest plan na was, jak zagospodarować? Bo skoro to będą wybory o wszystko, a pewnie to usłyszymy nieraz, no to pytanie jakby oczywiste się nasuwa, czy wszystkie ręce na pokład, pan Patryk Jaki, reszta ekipy Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak mandat i wybór sprzed tych paru lat obowiązuje do końca?
3: Panie redaktorze, no to jest też tak, że pewne zobowiązanie wyborcze pozostaje w Parlamencie Europejskim. W tej chwili mamy katastrofalne propozycje, które musimy blokować i dopracować. Ja nawet codziennie jestem, że tak powiem, zaangażowany w bardzo, bardzo poważne rozmowy, które to będą utrudniały wejście w życie tych szkodliwych rozwiązań. Ja bym nie wykluczał żadnego scenariusza, ale no to będzie decyzja polityczna, która będzie podjęta, a na pewno jeżeli ktoś nie startuje, to powinien być 100% zaangażowany. Bruksela to nie koniec świata, więc jesteśmy w stanie na przykład przy pomocy mediów społecznościowych lub częstym przebywaniem w Polsce, szczególnie w okresie wyborczym, pracować i dążyć do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości.
2: No to zobaczymy, jak ten rok będzie upływał. Będziemy się przyglądać i pewnie dzwonić nieraz do pana. Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pięknie. Dobrego dnia.
3: Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję.
1: 7:09. Gość poranka.